RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Będą robić bukiety z ziół i kwiatów, by podtrzymać tradycję i pomóc potrzebującym. Członkowie parafialnego zespołu Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie spotkają się w piątek, aby przygotowywać pachnące wiązanki. Okazją jest przypadająca w sobotę uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
2: Będziemy mieć między innymi zboże, rozchodnik, będą kwiaty z ogródka, będziemy mieć len, krwawnik, astry, jarzębinę. Tak cały dzień w piątek będziemy robić te bukiety. W międzyczasie też będziemy wydawać, bo to jest taki dzień nasz, gdzie możemy wspomóc osoby potrzebujące pomocy z suchym prowiantem. Ofiary, które uda się nam otrzymać z rozprowadzonych bukiecików, będą przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich, którą prowadzimy przy parafii Świętej Rodziny. W tym roku już ma 40 lat. Codziennie musimy być przygotowani, żebyśmy mogli pomóc ciepłym posiłkiem jednodaniowym dla 120 osób.
1: Mówiła Józefitka, siostra Anny z Rozum, odpowiedzialna za parafialny zespół Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podczas mszy świętej w parafiach kapłani będą święcić dzieła i kwiaty. Uroczystość nazywana jest Świętem Matki Bożej Zielnej. Dodam, że jest to święto obowiązkowe. Piesza pielgrzymka tarnowska w tym roku będzie wyruszać z centrum Tarnowa, a nie jak w ubiegłym roku spod kościoła błogosławionej Karoliny. W związku z tym, że remont przy placu katedralnym się zakończył, przy świątyni znajdującej się w sercu miasta jest już wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić pielgrzymów. Wszystko rozpocznie się w poniedziałek rano, przypomina dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Broński.
3: Msza święta o 6:30 pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji księdza biskupa Andrzeja Jerza. I później o godzinie 8:30 wyruszamy. Najpierw grupa 1, następnie grupa 14, tak na zakładkę. Jedna grupa z części A, następnie kolejna grupa z części B. To jest taki zabieg mający na celu spowodować, że jak już wyruszymy na trasę, to będą odpowiednie odległości pomiędzy grupami, żeby nie musieli się kierowcy denerwować z tego powodu, że pielgrzymka utrudnia komunikację. Na pewno tak nie będzie.
1: Jedna część pielgrzymki wyjdzie w stronę Mościc, a druga w stronę Klikowej. To ma spowodować, że utrudnienia w ruchu będą znacznie mniejsze. Teren przy parafii Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim za kilka dni wypełni się pielgrzymami. Właśnie tu pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę będą mieli postój. Proboszcz ksiądz Wiesław Orlat przyznaje w rozmowie z Radiem Arden Małopolska, że parafia już od dawna planuje i przygotowuje się na przyjęcie gości. Zaangażowani są wszyscy parafianie, w tym także koła gospodyń wiejskich.
4: Chcemy jak najlepiej przyjąć pielgrzymów, by nabrali sił, pokrzepili się. Tutaj u nas pielgrzymi częstują się wodą, kawą, herbatą, ciastem i od tygodnia nasi parafianie przynoszą na plebanie dla pielgrzymów zgrzewki wody mineralnej. Jeden z przedsiębiorców nawet obiecał ofiarować całą paletę wody mineralnej. Parafianie upieką jeszcze ciasto. Przy kościele są tam stoiska właśnie z ciastem, są stoiska z wodą mineralną. Panie, którzy się tutaj angażują, panowie, którzy się angażują, właśnie częstują, rozdają i wodę, i ciasto.
1: Na przyjęcie pielgrzymów przygotowują się także inne parafie diecezji tarnowskiej. Wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii początków chrześcijaństwa w Polsce. Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę.
5: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć, w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w Kościele Świętego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Racławic 20 sierpnia na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej.
1: Mówił dyrektor Radia Arden Małopolska, Jarden Nowy Sącz oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. W Wiślicy uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. Będzie także czas na rozmowę, integrację i wspólne spędzanie czasu. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 3 lata zostanie tu odprawiona msza święta. Trwa budowa nowego kościoła w parafii świętego Marcina, biskupa w Czarnym Potoku. Niemal rok temu wmurowano tu kamień węgielny. Budynek jest już właściwie w stanie surowym, mówi proboszcz ksiądz Krzysztof Klimczak.
6: Trwają prace związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, grzewczymi, medialnymi, też odpływami deszczówek, więc praktycznie prace na zewnątrz kościoła. Przymierzamy się też do prac w podpiwniczeniu kościoła. Natomiast w samym kościele, kościół mamy wytynkowany, jest położona posadzka, są zamontowane okna, są wszystkie te instalacje elektryczne, medialne już położone. Też przygotowujemy się do wizualizacji wnętrza kościoła.
1: Parafia w Czarnym Potoku wciąż szuka funduszy na zakończenie budowy. To dzieło będzie można wesprzeć w niedzielę podczas parafialnej biesiady, która rozpocznie się o 14:00. W programie są występy zespołów regionalnych, zabawa taneczna, warsztaty dla dzieci, dmuchańce czy przejażdżki bryczką. Będą także stoiska kół gospodyń wiejskich. Radio Arden Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedole. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrojcu, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: żyć pełnią życia. Czy mogę Cię o coś zapytać? Czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla Ciebie Bóg? Nie pytam o to, co będzie się działo w Twoim życiu w przyszłym tygodniu, miesiącu czy roku. Mam na myśli dziś, tu i teraz. Gdybyś miał zrobić ujęcie ze swojego życia dokładnie w tej chwili, no śmiało, czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla Ciebie Bóg? Jeśli nie, to dlaczego nie? Możemy wymyślać sobie różne wymówki. Jestem zbyt zajęty. Jeśli miałbym coś zrobić, musiałbym zrezygnować z takiego czy innego złego nawyku. Jeśli miałbym tak żyć, może Bóg chciałby, żebym zajął się organizowaniem pomocy dla innych ludzi. A może ja nie mam na to ochoty? Możemy się usprawiedliwiać dowoli, ale pozwól, że się wtrącę i powiem Ci coś wprost. Ty i ja, każdy z nas, mamy tylko jedno życie. Dlaczego nie miałbyś przeżyć tego życia tak, jak zamierzył to Bóg? No właśnie, dlaczego?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Dziś piątek, 14 dzień sierpnia, wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. O poranku również wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1992 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Rachwał, w 2023 ksiądz Stefan Broniak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rządowy program ceny paliwa niżej w nowej odsłonie zacznie działać od poniedziałku. Według zapowiedzi premiera ceny paliwa mają spaść o około złotówkę za litr. Kierowcy, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, wskazują, że obniżki to zawsze dobra wiadomość, ale martwi ich, że program ma działać tylko do końca wakacji.
2: Od poniedziałku wraca program CPN. Złotówkę niżej ma być. Czy to coś zmienia dla pana?
3: Ja jeżdżę na gaz, więc nie. Ja jestem uprzywilejowany w tym temacie.
4: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny, benzynę 95, więc tak, jak najbardziej.
5: Problem cały czas będzie cały czas taki sam. Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
3: Może być, jeśli to zda egzamin.
0: W ramach nowych regulacji maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Redukcja cen jest wynikiem obniżenia stawki VAT na paliwa z 23 do 8%. Tarnowianie masowo zastrzegają numer PESEL po gigantycznym wycieku danych, zwłaszcza osoby starsze. Od rana wczoraj przychodziły do Urzędu Miasta Tarnowa, by zastrzec swój numer. Taka możliwość jest także poprzez aplikację M-Obywatel, ale nie każdy senior z tego korzysta. To konsekwencje jednego z największych wycieków danych w historii Polski.
6: OC34, stanowisko 20.
7: Nie mamy możliwości poprzez M-Obywatela. Jakieś tam konto posiadamy. Na wszelki wypadek trzeba się zabezpieczyć.
8: To jednak jest zagrożenie dla 19 milionów osób, jakby nie było. I dlatego tutaj jesteśmy, żeby, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg szczerze.
9: Po co nam potrzebne jest to RODO, jeżeli są takie wycieki, wszystkie dane osobowe potrafią wyjść.
0: Resort cyfryzacji apeluje o zastrzeżenie swojego PESEL-u. Ma to związek z wyciekiem danych z firmy Mydry około 19 milionów Polaków.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Polacy wyjeżdżają na długi weekend. W tym roku Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę, dlatego w wielu firmach dziś jest dniem wolnym od pracy. O planach urlopowych z Polakami rozmawiał Krzysztof Kuczyński.
10: Co będą tam panie robić? Jaki plan odpoczynkowy?
11: Oj, odpoczynkowy to pochodzić, pozwiedzać na plażę miejską, na rower wodny, ze znajomymi się spotkać, także dużo atrakcji.
12: Najpierw jadę do babci, a potem na koncert głównie jednego artysty, ale będą też inni.
0: Podczas długiego weekendu na polskich drogach nie zabraknie również funkcjonariuszy policji. Dziś szczegółowo opowiemy na antenie o planowanych na niedzielę dożynkach w Korzennej. Wóz transmisyjny Radia RDN Nowy Sącz zaparkuje przy tamtejszym dworze, skąd będziemy nadawać program na żywo. Maria Mołka porozmawia m.in. ze starostami dożynkowymi i wójtem gminy Korzenna. Zapraszamy od 9 do 11.30 na RDN Nowy Sącz.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Świąteczny weekend przed nami, sprawdzamy prognozę pogody, czas jeszcze wyjazdów, nie tylko czy wyjazdów tych typowo wakacyjnych. Dziś słonecznie 27 stopni, jutro 32 stopnie słonecznie, a niedziela to nawet 34 i też tego słońca nam nie zabraknie. Teraz o poranku mamy 11 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Gdziekolwiek będziecie wypoczywać, wszędzie będzie wam towarzyszyło słońce, czy to nad polskim morzem, czy w polskich górach słonecznie o poranku, bo to słoneczko już nam dawno wstało. Wschód słońca to godzina 5:17, zachód to 20:03. Do tego wysokie temperatury, dlatego przypominam, a propos tego wypoczynku na świeżym powietrzu, pamiętajcie, w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych to szukać cienia, unikać tego palącego słońca, tego żaru, no i przede wszystkim pijemy dużo wody, bo te temperatury naprawdę będą bardzo wysokie, 32-34 stopnie. 24 minuty nam zostało do godziny 7, piątek to 14 dzień sierpnia.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
2: 15 sierpnia w Woli Rzęcińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzęcińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Kto okaże się silniejszy? Polska czy Europa? 15 sierpnia podczas dożynek gminnych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge. Na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Denta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz gwiazda wieczoru Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Po nocach, no tak, po nocy jesteśmy my, no przed nami dzień, słoneczny dzień, piękny dzień, weekend nam się rozpoczyna, no są tacy, którzy mają już dziś wolne, bo przecież jutro my 15 dzień sierpnia, czyli w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, święto Wojska Polskiego, są tacy, którzy mają już to wolne, nie tylko z tego względu, że są wakacje, ale po prostu w niektórych zakładach pracy jest piątek, sobota, niedziela, tak więc 3 dni, no to czas wyjazdów, sprawdzamy jak te wyjazdy wyglądają, jak wyglądają nasze drogi o poranku.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Bezpieczne wakacje cały czas trwają, dbajmy o to swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych, pamiętajmy o tym bezpieczeństwie. Spokojnie na naszych drogach, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Mam nadzieję, że bilansem zerowym będziemy dzisiaj mogli zamknąć tym bilansem zerowym cały dzień. A jak wyglądają teraz ulice? No spokojnie, płynnie. Powiem, że jak niedzielny poranek nawet, bez utrudnień, przyjedziemy wszystkim ulicami, nie zatrzymujemy się. Konarskiego, Dąbrowskiego, Tuchowska, Narutowicza, Klikowska, Solidarności czy Słowackiego. Zobaczmy Mościce, czy tak samo podobnie. Również Aleja Kwiatkowskiego tutaj spokojnie, płynnie z Belitowska i ulica Koszycka, Krakowska, Czerwona, do skrzyżowania dojeżdżamy, jedziemy dalej. Chciałoby się, żeby tak codziennie wyglądały te nasze ulice, no i żeby paliwo było po 5,19. To już byłoby idealnie, no ale będzie troszeczkę tańsze paliwo. Od poniedziałku będziemy mogli więcej zatankować, więcej zostanie nam w portfelu, ale tylko przypominam, przez ostatnie 2 tygodnie wakacji to szczęście dotrze do nas zmotoryzowanych, no ale mimo wszystko, no dobre te ostatnie 2 tygodnie wakacji, chociaż chcielibyśmy całe wakacje, żeby to paliwo było dużo tańsze, no ale niestety, przypominam, od poniedziałku możemy zatankować taniej, tak więc jeszcze ten weekend, świąteczny weekend, no niestety, ceny 8 zł, ropa 7,50, benzyna, tak więc drogo.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Drogi, jeszcze raz, 8:09, a dokładnie przed 8 i przed godziną 9. Do 7 nam zostało 7 minut. No to teraz my co? No to tańczymy. Wydaje mi się, że większość zna ten utwór osób, a pytanie, czy kroki znacie? No są tacy, którzy spokojnie Makarenę by już zatańczyli. No to tańczymy.

0: Alter Dio i Macarena. Dobra rozgrzewka na wszystkie partie ciała o poranku, a dokładnie 3 minuty przed godziną 7. Za chwilę punktualnie o 7 wiadomości na antenie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
4: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
5: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
6: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sofii, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: RDN Małopolska.
9: Prokuratura nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych, a Polacy masowo zastrzegają swoje PESEL-e.
10: Ze strachu, że ktoś użyje mojego PESEL-u. Nie wiadomo, co się z moim PESEL-em dzieje.
9: Dodatkowa rekrutacja na studia w Akademii Tarnowskiej jest jeszcze szansa na rozpoczęcie nauki w tym roku. W gminie Sękowa powstanie 40 nowych mieszkań, tanim czynszem trwa nabór chętnych. Wystartowała sierpniówka, wiele osób postanowiło ten weekend spędzić nad polskim morzem.
11: Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
9: Wiadomości o 7, Anna Tamleczko, zapraszam. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Mariusz Pieśniewski.
12: W urzędach zwiększony ruch osób, które chcą zastrzec swój PESEL.
10: Ze strachu, że ktoś użyje mojego PESEL-u. Nie wiadomo, co się z moim PESEL-em dzieje. Czy już tam ktoś go obrabia?
12: To dobra decyzja, komentował Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku.
13: Najważniejsze, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz.
12: Według ustaleń prokuratury hakerzy weszli w posiadanie danych najpóźniej 6 sierpnia, przełamując lub omijając zabezpieczenia. To dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług tej firmy. To przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
14: Włamanie się, zagarnięcie informacji poprzez ich zarejestrowanie, zgranie, a następnie wykorzystywanie.
12: Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
9: To szansa dla tych osób, które jeszcze nie podjęły decyzji o wyborze studiów albo nie dostały się na wybrany kierunek w pierwszym naborze. W poniedziałek rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Tarnowskiej. Nabór potrwa do 14 września i będzie prowadzony za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów. Jak podkreśla rzecznik prasowy uczelni Piotr Kopa, oferta nie obejmuje jednak wszystkich kierunków.
15: Nabór oczywiście online odbywać się będzie na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa, ale oczywiście nie będzie prowadzony na wszystkich kierunkach. Jest to związane z bardzo dużym zainteresowaniem naszą ofertą w rekrutacji podstawowej, także każdy zainteresowany studiami musi najpierw sprawdzić listę dostępnych kierunków, którą oczywiście publikujemy na naszych stronach internetowych.
9: W dodatkowej rekrutacji można ubiegać się m.in. o miejsce na pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym, informatyce, automatyce, robotyce i inżynierii elektrycznej, ekonomii, finansach i rachunkowości, administracji, pracy socjalnej, a także na kierunkach artystycznych, designie i grafice. Szczegółowa oferta oraz informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Akademii Tarnowskiej. W gminie Sękowa powstanie 40 nowych mieszkań na wynajem w ramach SIM Tarnów. Trwa nabór chętnych. Jak mówi wójt Małgorzata Małuch, to propozycja dla tych, których nie stać na drugie kredyty. Mieszkania zostaną oddane pod klucz. Nabór wniosków trwa do 18 września.
16: To jest system taniego wynajmu, natomiast z opcją dojścia do własności. I oczywiście tworzymy listę rezerwową, ale również pod tym kątem, że jeżeli będzie duże zainteresowanie, to będziemy dalej budować, bo chcemy, żebyście Państwo wybierali Sękową jako to miejsce, gdzie chcecie mieszkać.
9: W Sękowej powstanie zabudowa segmentowa 10 budynków, w każdym po 4 mieszkania. Lokale będą mieć powierzchnię od 50 do prawie 64 metrów kwadratowych powierzchni.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: To będzie rekordowy weekend tych wakacji. Piękna pogoda i kilka wolnych dni ściągają nad polskie morze prawdziwe tłumy. W Międzyzdrojach jest już tłoczno zarówno przy molo, jak i na plaży, a turystów ciągle przybywa.
17: My dopiero dzisiaj przyjechaliśmy i zostajemy do niedzieli.
11: Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
18: Państwo na plażę?
19: Tak, na plażę.
18: Pierwszy raz?
19: Nie pierwszy raz.
20: Drugi.
18: Czyli niedawno Państwo przyjechali?
19: Tak, przed chwileczką.
20: My mamy parawan.
18: Po co jest parawan na plaży?
20: Żeby sobie rozłożyć taki mulek przez słońcem.
18: Lubisz wakacje?
20: Tak.
18: Jak długie powinny być wakacje?
20: Aż do 10.
9: No chciałoby się. Nadchodzący sierpniowy weekend będzie nie tylko tłoczny, ale też drogi. Popyt wywindował ceny noclegów, są one 2, a nawet 3 razy droższe niż w kolejny weekend.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie i bardzo ciepło w ciągu dnia. Będzie jeszcze cieplej, bo kolejne dni to naprawdę bardzo gorące. Dziś 27 stopni, jutro 32, niedziela to 34 stopnie. Słonecznie w całej Polsce od północy po południe. No i już samego rana odczuwamy ciepło 12 stopni. Ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Idealna pogoda na letni wypoczynek. No i ten letni wypoczynek trwa cały czas, a też rozpoczyna nam się powolutku długi weekend sierpniowy. Długi mówię, ponieważ no, część firmy piątek ma właśnie już wolny. W kalendarzu 14 dzień sierpnia. Zobaczmy, jak ten 14 dzień sierpnia wygląda. Piątek, 226 dzień roku. Do końca roku 139 dni. Do końca lata. No jeszcze sporo dni. 40 dni nam pozostało. Równe 40 dni, bo astronomiczna jesień to 23 września. A dzisiejszy dzień trwa 14 godzin 44 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 1 minutę, ale już coraz krótszy ten dzień nam się robi. No i naprawdę sporo już krótszy od najdłuższego dnia w roku, bo aż o 2 godziny i 2 minuty. To tyle na temat naszego dzisiejszego dnia, a zachód słońca to jeszcze przypomnę, 20.03. Jeszcze wrócimy do tego naszego kalendarza, bo przecież musimy sprawdzić, kto tam dziś od wczesnych godzin porannych czeka na życzenia, ale wcześniej jeszcze zagramy Lady Punk, 7,5 minuty po 7.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz gwiazda wieczoru Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykłe.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: 14 dzień sierpnia, 17 minut mamy po godzinie 7, czas ma zaglądać do kalendarza. Dziś wspomnienie obowiązkowe właśnie 14 sierpnia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Przybliżmy na chwilę tą postać, wyjątkową postać. 85 lat temu, właśnie 14 sierpnia 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz zginął męczeńską śmiercią franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe. Zmarł w bunkrze głodowym, oddając dobrowolnie życie za innego więźnia. Miał 47 lat. W 1982 roku został kanonizowany. Ojciec Kolbe był założycielem klasztoru i twórcą największego w Polsce wydawnictwa religijnego w Niepokalanowie koło Warszawy. Prowadził działalność misyjną w Chinach, Indiach, Japonii. Utworzył ruch Rycerstwo Niepokalane. Podczas II wojny światowej zakonnik był dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Za drugim razem trafił do więzienia na Pawiaku, a potem w maju 1941 roku został przewieziony do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Pod koniec lipca, po ucieczce jednego z więźniów, Niemcy skazali na śmierć głodową 10 mężczyzn. Wśród nich Franciszka Gajowniczka, ojca dwojga dzieci. Podczas apelu w obozie ojciec Kolbe zgłosił się zamiast niego. Franciszek Gajowniczek, który zmarł w 1995 roku w archiwalnej audycji Polskiego Radia, tak właśnie wspominał, jak stał w grupie skazanych więźniów i wtedy z szeregu wystąpił ojciec Maksymilian Maria Kolbe.
1: Powiedział, że on chce pójść za jednego z wybranych. Lagerfrycz pyta się go, dlaczego ty chcesz pójść? A bo on ma dzieci, ma żonę, niech on przeżyje, a ja chcę pójść za niego. Kazano mu wstąpić na moje miejsce. Ja nie mogłem nic powiedzieć. Tylkośmy się obydwaj patrzyli na siebie. On na mnie, ja na niego. I tak on odszedł, został odprowadzony, a ja wróciłem na blok.
0: Ojciec Maksymilian Kolbe zmarł dobity zastrzykiem fenolu 14 sierpnia 1941 roku, a jego ciało spalono w obozowym krematorium, a prochy rozrzucono. Franciszek Gajowniczek wspominał właśnie ostatnie chwile życia zakonnika.
1: Odprowadzono ich na blok 11, rozebrano do naga, wrzucono do celi i tam wszyscy musieli umierać z głodu i zimna. Ojciec Maksymilian żył najdłużej, bo 14 sierpnia przyszedł Esman, zobaczył, że on jeszcze żyje i dobił go.
0: W 1971 roku papież Paweł VI ogłosił franciszkanina błogosławionym, a w 1982 Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze. Podczas mszy kanonizacyjnej papież powiedział, że ojciec Kolbe pokazał, iż miłość jest silniejsza od śmierci. Ojciec Maksymilian Kolbe założył klasztor, wydawnictwo w Niepokalanowie pod Warszawą. W latach 20. ubiegłego wieku wydawał m.in. pismo Rycerz Niepokalanej i popularny mały dziennik, które poruszały nie tylko tematy religijne, ale także społeczne, polityczne i tematy kulturalne. W 1930 roku tam wyjechał do Japonii, tam założył Niepokalanów Japoński, rozpoczął organizację podobnych ośrodków w Chinach, Indiach, a w 1936 roku wrócił do Polski, by kierować Niepokalanowem, który stał się najliczniejszym klasztorem katolickim w świecie. W 2018 roku ojciec Maksymilian Kolbe został ogłoszony

0: RDN Małopolska.
1: To tyle z naszego kalendarza, z kalendarza historycznego. 21 minut mamy po godzinie 7.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstrukcji.

0: konduktorów z całej Polski. O 18:00 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20:30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
1: Te oczy zielone, oszalałe.
0: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17:30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Tak, tak, będzie zabawa. Przetańczymy my nie tylko całą noc, ale przetańczymy cały dzień. Tym bardziej, że pogoda idealna do tego tańcowania w ciągu dnia, ale również i my w nocy. Noc bezchmurna i noce coraz cieplejsze nam się będą robiły, chociaż ta noc jeszcze chłodna, 11, ale kolejne noce to już 16 stopni. Ale za to w ciągu dnia, dziś 27 stopni, jutro 32, a niedziela to 34 stopnie i ani jednej chmurki.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Oczywiście umownie, ani jednej chmurki. No bo gdzieś tam ta chmurka może się pojawić, ale raczej będzie nam towarzyszyło błękitne niebo i już towarzyszy w całej Polsce słonecznie i bardzo ładnie. Temperatura już nam rośnie, 13-14 stopni o poranku. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Wiemy już, jak się bawi bałkanica. No to teraz o zabawie zaśpiewamy Krzysztof Krawczyk. No i zabawa w stylu folk.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
4: Kto okaże się silniejszy? Polska czy Europa? 15 sierpnia podczas dożynek gminnych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge. Na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Wyciągamy te nasze perełki z garażu i jedziemy i wybieramy się. No właśnie, no i pytanie, czy wybieramy się w podróż, wakacyjną podróż, weekendową podróż, czy po prostu do pracy, bo są tacy, którzy no niestety nie mają wolnego i teraz w drodze no do pracy, ale są też tacy szczęśliwcy, którzy wybierają na przykład polskie góry. Powiem, że idealna pogoda w tych wczesnych godzinach poralnych. Warto wybrać się na szlak, później już będzie dużo cieplej, dlatego pamiętajcie o tym, żeby dobrze zaplanować sobie ten dzień. No i a propos tej podróży, no to przypominam też o tym bezpieczeństwie. Pamiętajcie, cały czas na drogach wzmożone kontrole policyjne. Trwa akcja Bezpieczne Wakacje. Tych policjantów sporo na tych naszych ulicach pilnuje, żebyśmy tutaj poruszali się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a są tacy, którzy niestety zapominają. I a propos tych naszych perełek motoryzacyjnych, no to okazuje się, że niski stan wody na Dunaju pokazał wyjątkową perełkę, doprowadził do niezwykłego odkrycia, które stało się sensacją na skalę światową. W samym centrum Budapesztu, niedaleko budynku parlamentu, z dna rzeki wydobyto niemal kompletny motocykl z czasów II wojny światowej oraz elementy wyposażenia. Można zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ten motocykl. Gdyby nie to, że troszeczkę rdzy się pojawiło, no to powiem, że w idealnym stanie. Zarówno tutaj opony z bieżnikiem nienaruszonym praktycznie i cała konstrukcja wręcz idealna, a przeleżał przecież w Dunaju, no powiedzmy sobie szczerze, kawał dobrego czasu. No to, moi kochani, taka perełka, mam nadzieję, że szybciutko zostanie odrestaurowana, no i będzie cieszyła oko wszystkich fanów motoryzacji sprzed lat. No to dobrze, no to zostawmy sobie ten motocykl, przejdźmy teraz do tego, co się dzieje na naszych ulicach. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Mniejszy ruch niż zazwyczaj dziś w piątkowym poranek, ale mimo wszystko proszę pamiętać, żeby nie czekać na ostatnią chwilę. I są takie punkty w Tarnowie, gdzie i tak się zatrzymamy, i tak będziemy czekać, żeby włączyć się do ruchu. I tak jest zawsze o poranku na ulicy Tuchowskiej. Od przedszkolaków, od Drzymały już się zatrzymujemy i czekamy, żeby dojechać do Konarskiego. Gdzie jeszcze? No to na pewno ten wzmożony ruch teraz o poranku na Podkacie Szujskiego. Tutaj odcinek między Matejkiem Klikowską a Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc. Tych samochodów mamy więcej. Spokojnie Rondo Spackiego, Klikowska, Szkotnik. Natomiast na Rondzie Elektrycznej Wyszyńskiego, jadąc Klikowską od Rzeźniczej, powolutku do tego ronda dojeżdżamy, ale płynnie, bez postojów. Bez postojów w Mościcach na Kwiatkowskiego, z Bilitowskiej również bez postoju. Bez postoju Koszycka, Czerwona, Krakowska. No i co najważniejsze, dzisiaj sporo słońca, idealne warunki, dlatego przypominam, żeby nie poniosła was na ulicach, na naszych drogach łańska fantazja, dlatego zgodnie z przepisami poruszamy się, a pamiętajcie, im wolniej, tym więcej zaoszczędzimy, tym więcej pozostanie paliwa w naszym baku, bo ten samochód no mniej będzie pożerał tego paliwa, a obniżki paliw to dopiero w poniedziałek, a teraz no to jeszcze to paliwo drogie, dlatego tym bardziej warto tutaj no delikatnie operować tym pedałem gazu.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: No i już to widzę, w poniedziałek samego rana już będą na stacjach benzynowych kolejki się ustawiały, żeby o tą złotówkę taniej zatankować paliwo. Pod korek. Przypominam, przez ostatnie dwa tygodnie wakacji paliwo ma być tańsze, tak więc czekamy na tą obniżkę. 14 minut do 8.

Żurawia origami. Przyznam się szczerze, nigdy nie składałem origami. A przypominam, to jest taka tradycja, tradycyjna sztuka japońska. I tutaj ustalono, że w procesie robienia klasycznego origami nie należy ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać. Czyli sztuka składania papieru, która na początku z Chin pochodziła, a później została rozwinięta właśnie w Japonii. Warto poćwiczyć, potrenować origami. Może będziecie mieli czasu w ten weekend. Dlaczego nie? Popróbować. No, może się uda stworzyć coś fajnego, ciekawego z papieru. 5 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę wiadomości, punktualnie o 8. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz.

0: reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Od poniedziałku wraca program CPN. Paliwo ma być nawet o złotówkę tańsze. Mieszkańcy osiedla Zabełcze koło Nowego Sącza nie zgadzają się na budowę ponad 200-metrowej wieży magazynu energii. O szczegółach w tych wiadomościach. Jutro święto Matki Boskiej Zielnej. W kościołach będziemy święcić bukiety z kwiatów i ziół.
6: Miało być co najmniej 7 do 77 lub więcej rodzajów ziół.
5: Radio RDN ponownie zabiera pielgrzymów do Medjugorje. Już można się zapisywać. Wiadomości o 8, Aneta Mleczko zapraszam. Rządowy program ceny paliwa niżej w nowej odsłonie zacznie działać od poniedziałku. Według zapowiedzi premiera ceny paliwa mają spaść o około złotówkę za litr. Kierowcy, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, wskazują, że obniżki to zawsze dobra wiadomość, ale martwi ich, że program ma działać tylko do końca wakacji.
7: Od poniedziałku wraca program CPN, złotówkę niżej ma być. Czy to coś zmienia dla pana?
8: Ja jeżdżę na gaz, więc nie. Ja jestem uprzywilejowany w tym temacie.
9: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny, benzynę 9,5, więc tak, jak najbardziej.
10: Problem cały czas będzie cały czas taki sam. Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
11: Może być, jeśli to zda egzamin.
5: W ramach nowych regulacji maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Redukcja cen jest wynikiem obniżenia stawki VAT na paliwa z 23 do 8%. Mieszkańcy osiedla Zabełcze w Nowym Sączu mówią nie planom budowy ponad 200-metrowej wieży magazynu energii w pobliżu miasteczka multimedialnego. Taką inwestycję chce tu zrealizować prywatna firma.
12: Budowa tutaj tego magazynu to jest eksperyment na żywych osobach.
13: To nie jest tylko magazyn, to jest tak. oprócz tego wytwarzanie energii. To możemy nazwać elektrownią. Kto buduje elektrownię na terenach mieszkalnych?
14: Jest to rzecz troszeczkę jeszcze niewytłumaczalna dla nas. Nie wiemy, czym to grozi. A to, że ze szpeci miejsce, no to jest jasne.
15: Dlatego się sprzeciwiamy, bo to i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać, stąd zasłania. Duży jest sprzeciw.
5: Tymczasem władze Nowego Sącza poinformowały, że trwa jeszcze postępowanie administracyjne w tej sprawie. Chodzi m.in. o wniosek o pozwolenie na budowę. Do jutra inwestor ma czas na uzupełnienie dokumentacji. Urząd Miasta Nowego Sącza zapewnił, że będzie informować o kolejnych istotnych etapach postępowania. Przypomnijmy, że w maju inwestor wystąpił na sesji Rady Miasta Nowego Sącza i przedstawił ogólną koncepcję powstania takiego magazynu energii.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Jutro, 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli popularne święto Matki Boskiej Zielnej. W polskiej tradycji to dzień, w którym do kościołów przynosi się bukiety z ziół, kwiatów, zbóż i owoców, aby je poświęcić. Zwyczaj ten jest wyrazem wdzięczności za plony, ale ma też swoją bogatą symbolikę, mówi Józefitka siostra Anna Rozum.
6: Poświęcone bukiety albo ktoś od razu niósł do domu, albo ktoś jeszcze wcześniej, jak miał jakieś zagony, no to wkładał pomiędzy właśnie gdzieś tam na początku swojego pola, to leżało parę dni, potem było zabierane do domów, to wkładano za święte obrazy. Miało to właśnie pomóc być obroną przed tymi różnymi nieszczęściami.
5: Tradycje podtrzymują członkowie parafialnego zespołu Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. Dziś przygotowują pachnące kolorowe wiązanki, które jutro będą rozprowadzane przed kościołem księży misjonarzy. Ofiary, które uda się otrzymać z rozprowadzania bukietów, zostaną przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich przy parafii Świętej Rodziny. Tymczasem duży wybór bukietów na tarnowskim Burku przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na tym popularnym targowisku w Tarnowie można kupić kwiaty, zboże, zioła i samemu przygotować bukiet, ale są też gotowe wiązanki. Chętnych nie brakuje.
16: Przyszłyśmy na Burek kupić bukiet kwiatów, ponieważ w sobotę jest, potocznie mówiąc, Matki Bożej Zielnej i podtrzymujemy tradycję za każdym razem w ten sposób, że chodzimy z dziećmi i one święcą te bukieciki kwiatów.
17: Ten bukiecik jest ładny i ma jeszcze tutaj jabłuszko, zboże, kwiatki i marchewkę.
18: Pójdziesz do kościoła poświęcić?
17: Tak, pójdę.
18: Jak taki bukiet pani przygotowała?
19: Kościoła trzeba uzbierać kwiaty swoje, trochę w polu, trochę w ogrodzie.
18: Ludzie są zainteresowani?
19: Tak, są zainteresowani, kupują.
18: Pani też idzie do kościoła z takim bukietem w sobotę?
19: No, oczywiście. Idę do kościoła o święce.
5: Za bukiet ziół i kwiatów trzeba zapłacić na Burku od 10 do 15 zł. Kolejna okazja, by wspólnie z Radiem RDN wyruszyć do Medjugorje. Tym razem pielgrzymka odbędzie się w szczególnym czasie, w październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. Będzie to czas modlitwy, wyciszenia i odkrywania miejsc, do których od lat przybywają pielgrzymi z całego świata. Opiekun duchowy pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Maryi.
20: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakim na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa różaniec zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
5: Jednym z najważniejszych punktów będzie wejście na Podbrdo, Górę Objawień, gdzie rozpoczęły się wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. Autokarowa pielgrzymka odbędzie się od 3 do 10 października. Już można się zapisywać. Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej rdn.pl. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9. Ja już za chwilę słowo za słowo. Gościem będzie Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa Małopolskiego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło, a wręcz gorąco. Tak zapowiadają nam się najbliższe dni. Dziś 27 stopni, jutro 32, niedziela to 34 stopnie. Noce jeszcze chłodne, dzisiejsza noc chłodna, bo to 11 stopni, ale kolejna noc to już 16 stopni. A propos chłodu, to lekki chłód jeszcze odczuwamy teraz o poranku, 15-16 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
8: Po reklamie.

Już 11 minut mamy po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie marszałku, może od tej drugiej właśnie funkcji chciałbym, żebyśmy zaczęli tę rozmowę, bo pańskie nazwisko to się odmieniało przez przypadki w ostatnim czasie w związku z założeniem Stowarzyszenia Rozwój Plus i tym, czy dotychczasowy szef struktur PiS nadal tym szefem pozostanie. Przypisywano panu sympatyzowanie z środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Czy faktycznie tak jest, czy raczej w Prawie i Sprawiedliwości pan pozostaje?
3: Tak było, bo przecież ci koledzy, którzy zdecydowali się stworzyć wraz z panem premierem Mateuszem Morawieckim stowarzyszenie, to posłowie, senatorowie, oczywiście to byli koledzy. Razem pracowaliśmy, tworzyliśmy struktury Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja od samego początku nie deklarowałem przystąpienia do stowarzyszenia pana premiera Mateusza Morawieckiego i zostaję w Prawie i Sprawiedliwości. Tak mówiłem i to nie jest jakieś zaskoczenie. Natomiast ci, którzy o tym nie wiedzieli, to myślę w kategoriach raczej takiego sezonu ogórkowego budowali różne teorie spiskowe. To nie jest nic dobrego, bo ja obserwując stworzenie tego ruchu, postrzegam to jako poszerzenie elektoratu, poszerzenie tego zasobu, które głosuje na partię prawicową, tak by te 25%, na którym zatrzymało się poparcie Prawa i Sprawiedliwości, zwiększyć, no żeby było coś jeszcze, które, oprócz Prawa i oprócz PiS-u, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, z kim można byłoby ewentualnie po wygranych wyborach budować koalicję, tak by odsunąć ten zły rząd od władzy. Bo rzeczywiście Polsce jest potrzebny rozwój, postęp, natomiast w tej chwili obserwujemy wszyscy nie tylko to złodziejstwo powszechne, jakie jest widoczne, ale marazm zupełny, taki całkowity marazm, a Polsce, powtarzam raz jeszcze, jest potrzebny rozwój i to taki szybki rozwój.
2: Domyślam się, że kwestia tego, czy pozostanie pan szefem tarnowskich struktur, jest do rozstrzygnięcia nieco wyżej, ale czy z pańskiej strony jest gotowość, by dalej tym środowiskiem
3: prowadzić? Ja od samego początku taką deklarację złożyłem, że jeżeli tylko siły i zdrowie pozwoli, to chciałbym kierować strukturami. Oczywiście zwrócę tylko uwagę, że ja jestem szefem z wyboru. Partia Prawo i Sprawiedliwość jest poważną partią polityczną. Co jakiś czas odbywają się wybory struktur, wybory zarządu okręgowego. Kadencja jeszcze nie upłynęła. Oczywiście, jeżeli byłaby tu jakaś nielojalność, to prezes zawsze ma prawo zwrócić uwagę i poprosić o dymisję, czy zdymisjonować, ale takiej, nie ma ani takiej potrzeby, ani takiej deklaracji ze strony szefostwa.
2: O polityce pewnie moglibyśmy jeszcze długo mówić, ale spotkaliśmy się przede wszystkim, żeby porozmawiać o sprawach bliskich mieszkańcom Małopolski, więc na ten wątek polityczny postawmy kropkę w tym miejscu. Panie marszałku, pomówmy o funduszach europejskich. Niedawno było rozdanie z tych środków. Trafiły między innymi do Radłowa na rewitalizację rynku, na pracę w parku. Założenie jest chyba takie, żeby było bardziej zielono.
3: Tak, to jest, można powiedzieć, taka dogrywka, bo to, co dostanie tutaj również i Tardów z tych środków, będzie z tych środków można zrealizować to założenie rewitalizacji parku tego przy dworcu, tak to dla tych, którzy nie wiedzą, jak się nazywają poszczególne, i też Radłów, tak więc założenie rzeczywiście jest takie, by było nie tylko zielono, ale by to były takie miejsca, gdzie można odpocząć, gdzie można wytchnąć, szczególnie w tych okresach letnich, kiedy jest dużo słońca osobom starszym bądź w podeszłym wieku, bądź też wymagającym takiej potrzeby, potrzebne są miejsca takiego oddechu, takiego spokoju. I w tym kierunku idziemy, dlatego te środki są dedykowane na takie zadania. Miasta zgłaszają takie projekty i będą one realizowane.
2: Miasto, gmina Radłów otrzymała ponad 2 miliony złotych, natomiast na tej liście ostatnich dofinansowań szczególnie wybija się gmina Gorlice. Tam spore środki, bo ponad 11 milionów przyznanych, ciągi pieszo-rowerowe, więc więc ta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w województwie się rozwija.
3: Kontynuujemy cały czas ten proces budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Jest ogromne zapotrzebowanie na taką formę, atrakcyjną formę spędzenia wolnego czasu. To widać przy tym, kiedy pojawiają się wolne dni, masę również tarnowian po tych ścieżkach, które kilkanaście lat temu już zostały wybudowane, porusza się i można nawet powiedzieć, że jest bardzo tłoczno, dlatego jest potrzeba budowania ciągle nowych na kierunku południowym. Naszym marzeniem jest, by można było aż do południowych granic Małopolski dojechać rowerem, a potem ewentualnie wrócić, czy też koleją, jeżeli jest taka możliwość, czy nawet autobusem. To się dzieje, ludzie podróżują, też to jest dobra forma relaksu, można zrzucić parę kilogramów wagi, rower to jest taka dobra forma wypoczynku i zachęcamy.
2: A propos jeżdżenia koleją, to zbliża nas do kolejnego tematu. Wywołał pan też temat Tarnowa w kontekście plant przy dworcu, a ja chciałbym zapytać o to, co na dworcu będzie się działo. Nie jest tajemnicą, że województwo małopolskie inwestuje w transport zbiorowy, publiczny. Często słyszymy o autobusach, no ale na torach też się co nieco dzieje. Sukcesywnie odbieracie kolejne składy i tak się składa, że w nadchodzącym tygodniu, nie, za dwa tygodnie, tak, za dwa tygodnie w Tarnowie też będzie okazja do tego, by nowe składy obejrzeć.
3: Tak, to te składy, które zostały zamówione, sześć, już zostały częściowo odebrane, bo takie spotkanie, taki meeting odbył się w Krakowie. Kilka tygodni temu mieliśmy też spotkanie w Nowym Sączu, a został jeszcze Tarnów i takie spotkanie przekazania tych ostatnich dwóch zaplanowanych w tym roku odbędzie się w Tarnowie. Chcemy też podkreślić, że te trzy miasta, czyli Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, są jakby w centrum zainteresowania, bo część z tych składów, tych większych składów, będzie jeździć na trasie Kraków-Tarnów. Cieszymy się, że wielu mieszkańców Tarnowa dojeżdżających, korzystających z kolei na tym odcinku Kraków-Tarnów, przesiadło się z samochodów na koleje. Zresztą standard już tych pociągów Kolei Małopolskiej jest taki, że rzeczywiście z chęcią sam korzystam i wszystkim polecam, by wyposażone w te różnego rodzaju udogodnienia, nawet można dla matek z małym dzieckiem skorzystać z takiego miejsca, przebrać czy tam zabezpieczyć dziecko, ale są i miejsca dla niepełnosprawnych, są miejsca wyodrębnione, lepiej zabezpieczone dla całej obsługi. To są te rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę, mając doświadczenia z poprzednich składów, i to wszystko uwzględnione zostało i cieszymy się, że w tym kierunku zmierzamy. A zatem już dzisiaj zapraszamy na takie spotkanie na dworcu głównym w Tarnowie. Będzie to impreza, będzie to okoliczność przekazania, symbolicznego rzecz jasna, przekazania dwóch kolejnych składów w Tarnowie.
2: A więc dla miłośników kolei jest to okazja, by przyjrzeć się składom z bliska. Natomiast padł ważny przymiotnik z pańskich ust, mianowicie, że będą to większe składy. Obecnie w sezonie, choćby w roku akademickim, często jest podnoszony argument, że pociągi jadą zatłoczone, czyli rozumiem, że miejsca będzie teraz w pociągu trochę więcej, kiedy akurat ten skład przypadnie na połączenie?
3: Tak, szczególnie w godzinach dopołudniowych, kiedy ludzie śpieszą się bądź do pracy, bądź na zajęcia, i w popołudniowych, kiedy wracają do miejsca zamieszkania. Jest potrzeba dołożenia jednego składu i wyszliśmy z założenia, że częstotliwość, czyli większa ilość w tych godzinach byłaby może zbędna, natomiast dołożenie jednego wagonu, czyli po prostu szerszego składu, jest koniecznością i potrzebą, i dlatego te zamówione jednostki, one są takie dłuższe i one będą w tych godzinach, o których mówiłem, realizowały te połączenia, tak by iść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, by komfort jazdy był lepszy, nie tylko wizualnie, ale też można byłoby usiąść, bo właśnie o to chodzi.
2: Przekazanie składu 26 sierpnia i tak się składa, że tego samego dnia także wydarzenie, zdarzenie, na które w Tarnowie czeka się od lat, jeśli nawet nie kilkunastu, mianowicie w końcu podpisanie umowy na przebudowę ronda w pobliżu Kościoła Księży Misjonarzy. Inwestycja, która wymaga już pilnego rozpoczęcia, bo teraz mamy taki czas, w którym ona już się powinna kończyć. Tymczasem dopiero umowa będzie podpisywana. Było trochę perturbacji z tym związanych. Przypomnijmy, jaki będzie zakres inwestycji, jaką kwotą województwo wsparło miasto w tym zadaniu.
3: Rzeczywiście ta inwestycja według założeń już powinna była być zrealizowana. Natomiast po drodze pojawiły się różne historie, już nie chcę do tego wracać, ale ostatecznie skończyło się wszystko dobrze. Pan prezydent, który przeprowadził wszystkie, całe postępowanie, doprosił mnie do towarzystwa, które podpisze umowę z wykonawcą na realizację

0: To jest koronna inwestycja tutaj dla tej części miasta Tarnowa, ponieważ ta kwota, o której pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, jest na tyle olbrzymia, że miasto nie byłoby w stanie samodzielnie zrealizować tę inwestycję. Jest ona niezbędna, tym bardziej, że obok budowana jest nowa inwestycja w dawnej fabryce przetwórstwa owocowo-warzywnego i z całą pewnością ten ruch będzie tutaj jeszcze bardziej intensywny po zakończeniu tej budowy. Miastu potrzebne są i nowe domy, ale przede wszystkim nowe drogi i cieszymy się, że po tych wszystkich kłopotach, po tych wszystkich problemach udało się uruchomić tą inwestycję, no bo rzecz jasna mówię w czasie już dokonanym, ale to jest na kilka tygodni, na kilkanaście dni przed nami i żywię nadzieję, że wszystko pójdzie tak, że będzie można w terminie ją oddać. Natomiast, drodzy Państwo, no cóż powiedzieć, no cieszę się, że mimo wszystko, mimo różnego rodzaju wariantów został wybrany taki, który będzie na pewno płynnie rozwiązywał ruch w tym miejscu i tylko trzeba pochwalić.
1: No właśnie, mieszkańcy mogli się już trochę pogubić, bo pomysłów było kilka. Było przejście podziemne w jednym miejscu, później pod rondem było proponowane, był pomysł z powrotem do świateł, do sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. No, stanęło na tym, że będzie rondo turbinowe z buspasami, no i też była taka narracja ze strony Urzędu Marszałkowskiego, że to ten wariant zostanie dofinansowany. Z czego to wynikało?
0: Czyli będzie realizowany ten wariant, który był na początku zaproponowany z przejściem podziemnym w tym miejscu, gdzie w tej chwili są światła, na tym kierunku pomiędzy kościołem misjonarzy a domem handlowym Świt, dawnym domem handlowym, prawda? Natomiast rondo rzeczywiście zostaje turbinowe. Wynik, z czego to wynikało? Na tak postawione pytanie to ja do końca nie umiem odpowiedzieć, natomiast to pewne były nowe wnioski racjonalizatorskie, na które już niestety nie było czasu. Gdyby w dalszym ciągu był ten temat tak wałkowany, to było niebezpieczeństwo, że te środki mogą zostać odebrane, przepaść, a na to nie można było sobie pozwolić, dlatego jako marszałek województwa, wicemarszałek województwa małopolskiego cieszę się, że ostatecznie środki zostaną zagospodarowane w Tarnowie. Miasto zwróciło się o przesunięcie terminu, zarząd przychylnie do tego podszedł, z tym, że by nie budować nowych już rozwiązań, bo na to rzeczywiście kolejne lata były potrzebne, żeby budować nowe potrzebne dokumenty, pozwolenia na budowę i tak dalej, i tak dalej. Więc zważywszy na czas, jaki nam został do rozliczenia tych środków, to rozwiązanie, które zostało zaproponowane, daje nadzieję, że zostanie ta droga, czyli to rondo, zrealizowane.
1: Panie marszałku, to teraz zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, ale jeszcze o jednym bardzo ważnym temacie zdążymy powiedzieć, mianowicie o tym, że mamy środek sierpnia, sezon dożynkowy. Dożynki wojewódzkie w tym roku w Krakowie, w stolicy województwa. No i w pierwszej chwili taka trochę nastąpiła konsternacja, powiem wprost, bo no, miasto raczej mało nam się kojarzy z rolnictwem, z klimatem dożynek, z dzieleniem chleba. Raczej to takie szybkie, korporacyjne życie. Z czego ta lokalizacja wynikła?
0: No, rzeczywiście nie ma łanów zbóż w Krakowie. No i można zaryzykować stwierdzenie, że jest ogromne pastwisko. Mam tutaj na uwadze błonia krakowskie, ale i nawet były pomysły wypasu tam owiec, to tylko tak na marginesie. Natomiast tutaj chodzi o to, by zaakcentować polską zdrową, polską żywność, małopolską żywność, bo akcentujemy ten kierunek i podkreślać, że region Małopolski, cała Małopolska cały czas jeszcze stoi rolnictwem i bardzo dobrze, ponieważ to jest produkty spożywcze są towarem pierwszej potrzeby. Bez żywności nie jesteśmy w stanie przeżyć. I dlatego ten wybór na 6 września miasta Krakowa, które raz z Uniwersytetem Rolniczym, a przecież wiemy, że Uniwersytet Rolniczy cały czas świadczy na rzecz rolnictwa, nie tylko dając dobre kadry, ale również kierunki rozwoju, kierunki działania, w jakim kierunku rolnictwo w Małopolsce, w Polsce powinno iść. Podpisaliśmy taki list intencyjny. Pan rektor był bardzo zadowolony, bo to jest podkreślenie też i autorytetu właśnie uczelni. I wspólnie zmierzamy do tego, by 6 września odbyły się największe dotychczasowe dożynki w Małopolsce. Wierzę, że tak będzie.
1: Na terenie Muzeum Lotnictwa ta impreza, a warto o tym wiedzieć, choćby dlatego, że w gminach, w powiatach organizowane dożynki

0: często są konkursy wieńców, one też później na dożynki wojewódzkie trafiają i wybierany jest ten najpiękniejszy w całej Małopolsce.
1: Tak, zapraszamy wszystkich. W tym roku będzie jeszcze dodatkowa atrakcja, ponieważ jeden wieniec będzie wyodrębniony, będzie nagrodzony przez widzów, przez wszystkich uczestników. Co do formuły, to ona jest jeszcze dopracowywana. Pewnie na najbliższym spotkaniu będziemy wiedzieć już, jakie warunki będą musiały być spełnione, by wieniec, który będzie wieńcem nagrodzonym przez uczestników, ten najpiękniejszy, również znalazł się wśród tych, które zostaną wyróżnione. Natomiast wszystkie koła gospodyń, wszystkie gminy zapraszamy do tego, by swoje wieńce móc przedstawić właśnie w Krakowie i wierzymy głęboko, że te wieńce, piękne wieńce, będą również pewną ozdobą i informacją, jak w Małopolsce przywiązuje się ogromną wagę do rolnictwa i płodów właśnie ziemi.
0: A my do tego zaproszenia oczywiście dołączamy. W naszym studiu gościł dzisiaj wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Ryszard Pagacz, któremu serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową mruchówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
4: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
7: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się w czwartek wywalczyć medalu, a szczegóły zna Rafał Bała.
8: Czwartek dla reprezentacji Polski stał w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż trzy biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich, Agnieszka Chorzępa, zajęła 9 miejsce, Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bukowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed dwóch lat przebiegła ten dystans w 49,57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82,40 cm, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale. A o medal w skoku wzwyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Miąso. A w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Po czterech dniach rywalizacji Polska ma na koncie trzy medale.
7: Lech Poznań rozegra dziś rewanżowy mecz z Klaksvik na Wyspach Owczych w ramach eliminacji do piłkarskiej Ligi Europy. Mistrzowie Polski dopiero wczoraj o 15 dotarli na wyspy z powodu mocno wiejącego wiatru, więc spotkanie zostało przeniesione z czwartku na piątek. Rozpocznie się o 20, a w pierwszym meczu Lech wygrał 1-0. Piłkarze Górnika Zabrze bez awansu do decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski w rewanżu zremisowali z Ferencz Waroszem 1-1. Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył w 45 minucie z rzutu karnego Kacper Urbański. W pierwszym meczu Węgrzy wygrali 1-0, a Górnik zagra teraz o fazę zasadniczą Ligi Konferencji. Jego przeciwnikiem będzie AS Monaco. Do czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy awansowali za to piłkarze Jagiellonii Białystok. W rewanżowym meczu trzeciej rundy zremisowali 1-1 z Rangers FC. Jedynego gola dla gości w 65 minucie zdobył Słoweniec Nik Prelec. Tydzień temu Jagiellonia wygrała ze Szkotami 2-1, a następnym rywalem w Lidze Europy będzie Iberia 1999 Tbilisi. Piłkarze Rakowa Częstochowa zagrają o fazę zasadniczą Ligi Konferencji. Po bezbramkowym remisie w pierwszym spotkaniu w rewanżu trzeciej rundy ekipa spod Jasnej Góry wygrała w Szwecji z Hammarby 1-0. Zwycięskiego gola zdobył w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Grek Stratos Sfarnas. Piłkarze Sandecji Nowy Sącz spróbują zmazać plamę po porażce z Awią Świdnik. Jutro ponownie na wyjeździe zmierzą się ze Świtem Szczecin w drugiej lidze, pierwszy gwizdek o 17. Natomiast w niedzielę o 14.30 w pierwszej lidze Brookbet Termalika Nieciecza zagra na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Słonie zajmują szóste miejsce po trzech kolejkach rozgrywek. Wielkimi krokami zbliżają się zawody strongmanów pod Tarnowem. Zmagania siłaczy będą imprezą towarzyszącą dożynek gminy Wojnicz, które już jutro odbędą się w miejscowości Isep. Dwie czteroosobowe drużyny, polska i zagraniczna, będą rywalizować w kilku konkurencjach. Szczególnie widowiskowa ma być ta, w której czterech strongmanów w systemie sztafetowym będzie mierzyć się z różnymi wyzwaniami, zapowiada Dawid Bednarek, współorganizator zawodów.
9: Będzie taka konkurencja wiązana, bardzo widowiskowa. Pierwszy zawodnik będzie przenosił taką ramę, trzyma się jak walizki i przenosimy ciężar 300 kg. Kolejny zawodnik będzie przetaczał ogromną oponę, prawie 400-kilową. Następny zawodnik przenosi prawie 140-kilowy worek z piaskiem i ostatni zawodnik przerzuca wielką kamienną 140-kilową kulę przez poprzednią. Krótszy czas danej drużyny wygrywa.
7: Początek wydarzenia w sobotę o 16:00. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Na stadionie w Tarnowie Mościcach rozegrano już trzecie zawody szkoleniowe drużynowych mistrzostw Polski juniorów na żużlu. Akademia Janusza Kołodzieja Tarnów po raz trzeci zajęła czwarte miejsce. Jedyne indywidualne zwycięstwo dla gospodarzy odniósł Remigiusz Habryło, który wygrał 10. bieg. Najwięcej punktów dla lokalnej drużyny zdobył natomiast Adrian Goszkowski, który na torze pojawił się 4-krotnie, z czego 3 razy kończył wyścig na drugiej pozycji. Pierwsze miejsce w zawodach zdobył Row Rybnik, drugie Speedway Motosmoki Kraków, a trzecie Stal Rzeszów.
6: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Słonecznie i gorąco, tak zapowiadają nam się najbliższe dni, ale również i piątek słoneczny i gorący, 27 stopni. Lekki wiatr w ciągu dnia, już teraz nasz radiowy termometr wskazuje 18 stopni. Jutro 32 stopni. A niedziela to 34 stopnie i słońca nie zabraknie w całym kraju. Od północy po południe, czyli od morza aż po góry.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: A najwięcej my tego ma słońca i powiem, że upalny, gorący dzień zapowiada się idziemy świątek, bo przecież cały czas wywiady, my zdjęcia, my gratulacje, no i to nie dziwi, no bo przecież Iga wygrywam WTA 1000 w Toronto, tak więc ogromne gratulacje dla Igi, my świątek, cieszymy się my bardzo z tego zwycięstwa, kolejnego zwycięstwa Igi, my świątek i pokazuje, że no jest pierwszą rakietą w Polsce, no tak więc ogromne jeszcze raz gratulacje. 24 minuty nam zostało do godziny 9.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Eni Lenox teraz o poranku, a my za chwilę jeszcze raz sprawdzimy, co tam słychać u zmotoryzowanych, jak im się podróżuje o poranku. O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbilitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Denta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz gwiazda wieczoru Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Ajajajaj, no dosłownie, my przenieśmy się na chwilę do Włoch, bo zanim wejdziemy na ulicę tutaj regionu Tarnowskiego, no bo tam dosyć ciekawe zdarzenie we Włoszech. Sąd Najwyższy musi rozstrzygnąć, czy Włoszka kierująca samochodem podczas jazdy używała telefonu, trzymając go w ręce, czy też może jadła smażoną cukinię. Proszę bardzo, telefon czy cukinia? No i pytanie, czy będzie mandat, czy nie będziemy mandatu? No ale wyjaśnić muszę, o co chodzi tak naprawdę, bo to kuriozalna sprawa. Włoska policja ukarała kobietę mandatem 320 euro za korzystanie z telefonu podczas jazdy, czego kierująca nie uznała, twierdząc, że w dłoni trzymała plaster smażonej cukinii. To jest plaster smażonej cukinii zamiast telefonu. No można, dlaczego nie? Sąd pierwszej instancji oraz sąd apelacyjny odrzucił argumentację kobiety, uznając przedstawioną wersję wydarzeń za próbę po prostu uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenie. A tutaj trzeba dodać, że tutaj ten mandat jest wysoki, ponieważ kobieta nie zgodziła się z oceną i postanowiła zakwestionować karę przed sądem. A podobnie jak w Polsce, również jest zakaz podczas prowadzenia pojazdu, rozmowa przez telefon. Kobieta zapowiedziała skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego, mimo że przegrana w apelacji oznacza dla niej konieczność pokrycia kosztów sądowych w wysokości 500 zł. No, wersja dość nietypowa kobiety. Twierdzi, że przedmiotem, który karabinierzy wzięli za telefon, był w rzeczywistości plaster smażonej cukinii, a kierująca miała właśnie wkładać go do ust. No i twierdzi, że zamiast telefonu trzymała po prostu cukinię. Poranne śniadanie, może drugie poranne śniadanie albo pierwsze poranne śniadanie nie zdążyła, no to w trakcie jazdy może jadła faktycznie tą cukinię. Ale czy tak było naprawdę? No to teraz będzie sąd musiał to rozstrzygnąć. No i pewnie się będzie zastanawiał i to będzie, oj, duża zagwozdka, czy faktycznie to był telefon, czy to była cukinia. No ale ja proponuję mimo wszystko, moi kochani, pamiętajcie, śniadanie w domu, rozmowy w domu, a w trakcie jazdy skupiamy się nad tym, co przed nami. No właśnie, no to jedziemy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: No i niestety nie mamy bilansu zerowego. Przenosimy się teraz do Łęgu Tarnowskiego, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tam na ulicy Witosa zdarzenie dwóch pojazdów osobowych. Udzielana jest pomoc medyczna jednemu z kierowców. I tutaj mamy niewielkie utrudnienia. Przypominam, to Łęk Tarnowski, ulica Witosa. Niewielkie utrudnienia, zdarzenie dwóch pojazdów. Jedna osoba poszkodowana. Ulice Tarnowa, jak teraz wyglądają? Słonecznie, ciepło, bardzo ciepło, zmożone kontrole, bo są tacy, którzy mają dziś wolne. Niektóre zakłady pracy zrobiły piątek wolny swoim pracownikom, tak więc niektórzy już piątek, sobota, niedziela, 3 dni wypoczynku, ale są tacy, którzy w drodze do pracy przed 9:00, no to dla nich teraz jak wygląda sytuacja w mieście na ulicach i jak to teraz się nam kształtuje? No powiem tak, na Rutowicza na wysokości Łaziennej tutaj możemy się zatrzymać jadąc w kierunku ronda Krakowska-Sikorskiego. Krótki postój na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego, czyli standardowo tam spory ruch i samochody czekają, żeby się włączyć do ruchu. Przypominam, pamiętajcie o jeździe na suwak. Na Konarskiego też tych samochodów więcej, na szczęście bez postoju. Zmożone ruchy na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej i na Klikowskiej tutaj od 3 maja do ronda Słackiego Szkotnik. Co jakiś czas tych samochodów tam mamy więcej. Podobna sytuacja odcinek między tutaj rondem a Alejami Solidarności. Mościce, zobaczmy sobie teraz Aleje Kwiatkowskiego. Krótki postój na Czerwonych Klonów, ale to naprawdę bardzo krótki. Dwie zmiany świateł, natomiast dużo większy ruch mamy na ulicy Zbylitowskiej, praktycznie w obu kierunkach i w kierunku Czerwonych Klonów i w kierunku ulicy tutaj Chemicznej. Na wysokości Topolowej może być już powolutku do skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i jeszcze skrzyżowanie tutaj Czerwona Krakowska Koszycka, bez utrudnień z każdej strony, chociaż tych samochodów troszeczkę więcej mamy na Krakowskiej, na wysokości Barwnej nam się ustawiają już do tego skrzyżowania Czerwona i Koszycka.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Przypominam i będę przypominał dla tych, którzy wypoczywają, czynnie wypoczywają, czyli rower, hulajnoga, rolki czy deskorolka, nie ma znaczenia. Pamiętajcie, kask obowiązkowo do 16 roku życia, powyżej też ten kask zakładajmy, dbajmy o swoje zdrowie, bo te kaski ratują nam życie. 8 minut do 9.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totentanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Tarnowianie masowo zastrzegają numer PESEL po gigantycznym wycieku danych.
6: Trochę się przestraszyłam. No, uważam, że to będzie bezpieczne w razie jakichś wycieków.
5: Samolot z czasów I wojny światowej, husaria, legioniści na obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej, Woli Rzędzińskiej. O szczegółach już za chwilę. Obchody 106. rocznicy cudu nad Wisłą odbędą się jutro także w Nowym Sączu. Najpierw historia anioła z Auschwitz, później rodzinna komedia kinoplenerowe RDN w Gręboszowie z ważnym przesłaniem. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Tymczasem tarnowianie od wczoraj masowo zastrzegają numery PESEL.
6: Trochę się przestraszyłam. No, uważam, że to będzie bezpieczne w razie jakichś wycieków numerów. Będę spokojniejsza. No jest kolejka, jest. Mam czekać gdzieś koło 25 osób.
7: Się zabezpieczam na wszelki wypadek. No, trzeba odsiedzieć swoje. Jesteśmy na emeryturze, mamy czas.
8: Tak, ja też zastrzegam, bo nie mam jeszcze ani EMA obywatela.
5: Przynosi się bukiety z ziół, kwiatów, zbóż i owoców, aby je poświęcić. Zwyczaj ten jest wyrazem wdzięczności za plony, ale ma też swoją bogatą symbolikę.
9: To wyjątkowy dzień, który jest wyrazem wdzięczności, dziękczynienia Bogu za plony oraz na pamiątkę wydarzenia, które możemy przeczytać w apokryfach, że apostołowie przyszli do grobowca, gdzie było złożone ciało Marii, i nie znaleźli go, ale na jego miejscu było mnóstwo kwiatów.

0: Buziu w niektórych miejscach pisze róże. Związane jest właśnie z tym świętem ten piękny zwyczaj, że przychodzimy do kościoła z bukietami. W tych bukietach zazwyczaj od początku, od V wiek sięgamy, to miało być co najmniej 7 do 77 lub więcej rodzajów ziół.
1: Mówiła Józefitka siostra Anny z Rozum, odpowiedzialna za parafialny zespół Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. Członkowie Caritas przy tej parafii dziś przygotowują pachnące kolorowe wiązanki, które jutro będą rozprowadzane przed kościołem księży misjonarzy. Ofiary, które uda się otrzymać z tych bukiecików, zostaną przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich przy parafii Świętej Rodziny.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Miejscowość od lat jest miejscem dużych inscenizacji i pokazów wojskowych, na które przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale też goście z innych powiatów i województw.
3: Każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, 500 lat temu. Będziemy mieli rekonstruktorów z całej Polski, ale również za granicę. Przyjadą do nas Węgrzy, przedstawią legionistów generała Bema. Będzie cały spektrum rycerstwa polskiego. Oczywiście to, co słynne było w Rzeczpospolitej, nasze konie. Będą Tatarzy krymscy, którzy wspierali w pewnym okresie Rzeczpospolitą. Będą ułani Beliny Praszmowskiego. Będzie słynna husaria, lisowszczycy.
1: Zapowiada wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej odbędą się jutro na stadionie LKS Wolania. Piknik historyczny potrwa od 14 do 19. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej, która wyruszy o godzinie 15. Na finał całego wydarzenia na scenie wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Tradycyjnie będzie też poczęstunek. Węgrzy przyjadą ze swoją oryginalną zupą rybną, a gmina Tarnów przygotuje zupę grzybową. Obchody 106. rocznicy Cudu nad Wisłą odbędą się jutro także w Nowym Sączu. Uroczystości rozpoczną się o 11:00, zapowiada Artur Bochenek, zastępca prezydenta tego miasta.
4: Zaczynamy jak zwykle od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza. Msza święta oczywiście w intencji ojczyzny, w intencji naszego miasta, mieszkańców naszego miasta, więc serdecznie zapraszamy do kościoła świętego Kazimierza, godzina 11:00, a po mszy, czyli mniej więcej około 12:15 na Alejach Wolności, uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.
1: Tam będą okolicznościowe przemowy i złożenie kwiatów. Sądeczanie zachęceni są do udziału i zabrania ze sobą polskich flag. To będzie wieczór, w którym nie zabraknie ani rozrywki, ani ważnych rozmów i refleksji. Jutro w Gręboszowie odbędzie się kolejna odsłona kina plenerowego RDN. Tym razem seans będzie miał także wyjątkowy patriotyczny wymiar. Zanim na ekranie pojawi się familijna komedia Fałszywa dwunastka, widzowie zobaczą film dokumentalny przygotowany przez młodzież z gminy Gręboszów. To opowieść o Stefanii Łąckiej, więźniarce Auschwitz, która w obozowych warunkach narażała własne życie, pomagając innym. W rodzinnej miejscowości nazywana jest aniołem z Auschwitz. Trwa rzymski etap jej procesu beatyfikacyjnego. Jutro w Święto Wojska Polskiego to szczególna okazja, by przypomnieć bohaterów, którzy mogą być dla kolejnych pokoleń przykładem patriotyzmu i odwagi, mówi wójt Gręboszowa Krzysztof Gil.
5: Bardzo poważna postawa patriotyczna, ta niezłomna postawa w obozie Auschwitz tak naprawdę, kiedy takim swoim anielskim usposobieniem, jak to w przekazach możemy czytać, pomagała bliźniemu. Ta heroiczna pomoc i walka o drugiego człowieka w tragicznych warunkach obozu Auschwitz. Myślę, że to jest chyba najważniejsza taka rzecz, która mnie ujęła. Więc jest to postać, która na pewno inspiruje wszystkich mieszkańców, nawet i tych młodych, swoją postawą, swoim życiorysem. I myślę, że to jest ważne również, żeby przy takich chwilach cały czas powracać do tych postaci, na których możemy się wzorować. W szczególności w tak trudnej sytuacji, w trudnym świecie, którym dzisiaj żyjemy, który nas otacza.
1: Początek kina plenerowego RDN w Gręboszowie jutro o 20:00. Wcześniej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zaplanowało wydarzenie związane ze Świętem Wojska Polskiego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło, gorąco. No i na tym wystarczy prognoza pogody, chociaż nie, no musimy dodać jeszcze tak. Pijemy dużo wody, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, wysoki faktor. Dziś 27, jutro 32 stopnie, a pojutrze to 34 stopnie. Jeżeli ktoś szuka ochłody, musi poczekać do nocy. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Gdy z początkiem sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. No tak, skwar troszeczkę było, tego skwaru. No i trzyma dalej ten skwar. Dobrze, bo przecież lato to takie powinno być, ale wydaje mi się, że co do tego przysłowia, to nie zawsze się sprawdza, tak więc na razie się nie zastanawiamy. Tym bardziej, że synoptycy nam zapowiadali lipiec gorący, upalny. A proszę bardzo, wiemy jaki ten był lipiec tegoroczny. Raczej chłodny, pochmurny i deszczowy, dlatego sierpień no musi nam troszeczkę wynagrodzić.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Plus Russians.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
6: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
7: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
8: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
7: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
5: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią In Rose oraz Long and Junior.
9: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z Tobą.
5: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
11: To była autopromocja.
12: Feeling blue without you.

0: macie.
1: Audycja sponsorowana.
2: 20 minut mamy w godzinie 9. Zaproszenie mam dla naszych radiosłuchaczy. Zaproszenie do parku rozrywki, do Zatorlandu. Jedno podwójne meczeka, wystarczy zadzwonić 146 200 500. Czyli odkrywamy fascynujący świat dinozaurów, owadów, no i też inne atrakcje czekają. Park rozrywki, czyli szaleństwo, no przez cały dzień. No i pytanie tylko, kto będzie się bawił w tym parku rozrywki? No to dzwonicie, drodzy radiosłuchacze, telefon już dzwoni, no to dobrze, odbieram i sprawdzam. A przede wszystkim porozmawiam sobie z kimś, no pytanie tylko z kim.
3: Dzień dobry.
2: A dzień dobry, cześć. Kto tam po drugiej stronie?
3: Sabina.
2: Halo, jak ma pani na imię?
3: Sabina.
2: Pani Sabinko, no to już pani wie, że w parku rozrywki Zatorlan będzie pani bawiła się. Szalałam, no i tutaj jest podwójne zaproszenie, no to muszę zapytać, z kim pani się wybierze? Kogo zabierze pani do parku rozrywki?
3: Córką Lucją, bardzo lubi dinozaury.
2: Mhm. Córka Lucja, która lubi dinozaury. A Sabina lubi dinozaury?
3: Też lubię i chętnie, że tak powiem, zwiedzimy.
2: Proszę bardzo. Ulubiony dinozaur? Oj, to będzie trudne pytanie. Ulubiony dinozaur.
3: Powiem tak szczerze, że ona dużo dinozaurów.
2: Ale Sabina, pani ulubiony dinozaur.
3: Mi to się zawsze kojarzy z taką piosenką Dinozaur Pimpuś.
2: Nie znam, niech pani zaśpiewa,
3: Ciężko, że tak powiem, nie umiem śpiewać. Córka starsza tak, owszem, bardzo świetnie śpiewa, że tak powiem.
2: Proszę bardzo, no to niech mi pani poda numer poza anteną do córki, zadzwoni i zaśpiewa na antenie. Dobrze? Możemy się tak umówić?
3: Nie wiem, czy się nie będzie wstydzić, że tak
2: powiem. No, ja ją namówię, poza anteną wszystkiego się dowiemy. Dobrze. I porozmawiamy. Ją namówię, no bo to jak taka piosenka, przyznam się szczerze, nie znam. Ja to tylko taką bajkę znam, Flintstonowie, tam był taki dinozaur.
3: Tak, był.
2: Dino, on miał na imię. No, Park Ucie. Jurajski, to też dinozaury, z tego co ja pamiętam. No i nie wiem, czy Godzillę można do dinozaura zaliczyć.
3: Ale wie pan co, mam tutaj córkę, z którą pojadę do tego Zatorlandu.

0: Dobrze.
1: Dobrze, fajnie. Pogoda jest, dopisuje? Fajna pogoda, Lucja?
0: Tak.
1: No to rewelacja. No to słuchaj, powiedz tam mamie, babci, żeby się nie rozłączały. Mamie powiedz, żeby nie rozłączała się. Poza anteną powiem, jak odbierzemy mama nagrodę. Przypominam, jedno pojedyncze zaproszenie do parku rozrywki, do Zatorlandu. Już powędrowało do naszych radiosłuchaczy. No to zobaczymy, czy jeszcze nam uda się naszą radiosłuchaczkę namówić do tego, żeby zaśpiewała. Kto wie, być może pochwali się swoimi tutaj walorami głosowymi, oby tak było. I przypomnę tylko, moi kochani, że jeszcze jedno takie podwójne zaproszenie do kogo się powędruje. Słuchajcie nas uważnie, bo czeka wyjątkowe miejsce na naszych radiosłuchaczy. Tam 60 atrakcji, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko dinozaury, przypominam, bo też Luna Park, tak więc no, cóż więcej tutaj dodawać. Po prostu trzeba tam jechać i spędzić ten czas, wyjątkowy czas, który przed nami. Tym bardziej weekend gorąco nam się zapowiada, tak więc wydaje mi się, że na takiej karuzeli to oj, to troszeczkę tego wiatru chłodniejszego na pewno będzie dużo więcej. 23 minuty po godzinie 9. Przypominam, jeszcze jedno podwójne zaproszenie do kogoś powędruje.
2: To była audycja sponsorowana.
1: Dobrze, to teraz już za chwilę 9.30 wiadomości ekonomiczne, ale zanim przejdziemy do wiadomości ekonomicznych, no to jeszcze tak wakacyjnie bardzo teraz Motor Talking, a jeżeli zdążymy jeszcze przed wiadomościami ekonomicznymi, no to uda nam się jeszcze zagrać może Bony M. A jak nie, no to po wiadomościach ekonomicznych.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
4: Te oczy zielone.
3: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
5: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Dance. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko. Góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala.
6: Bo lato rozpala każdego górala.
5: Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie. A w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
8: Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Mariusz Pieśniewski.
9: W urzędach zwiększony ruch osób, które chcą zastrzec swój PESEL.
10: Ze strachu, że ktoś użyje mojego PESEL-u.
11: Nie wiadomo, co się z moim PESEL-em dzieje. Czy już tam ktoś go obrabia?
9: To dobra decyzja, komentował Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku.
12: Najważniejsze, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz.
9: Według ustaleń prokuratury hakerzy weszli w posiadanie danych najpóźniej 6 sierpnia, przełamując lub omijając zabezpieczenia. To dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług tej firmy. To przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
13: Włamanie się, zagarnięcie informacji poprzez ich zarejestrowanie, zgranie, a następnie wykorzystywanie.
9: Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: Wydawcy książek domagają się reformy systemu wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne. Rząd przyjął projekt ustawy, który podwyższa wynagrodzenia dla pisarzy, tłumaczy i wydawców z 5 do 10% wartości kupionych książek w poprzednim roku. Jednak statystyki, na podstawie których wyliczane są honoraria dla przedstawicieli rynku książki, dotyczą tylko setki spośród prawie 7,5 tysiąca bibliotek w całym kraju. O szczegółach Michał Makowski.
14: Wielcy wydawcy będą dostawać więcej, ale do mniejszych nie trafią żadne dodatkowe pieniądze, jeśli system naliczania wynagrodzeń za wypożyczenia książek się nie zmieni, twierdzi Michał Michalski z wydawnictwa ArtRage.
15: Trudno mi sobie wyobrazić inny system niż taki, który wlicza wszystkie wypożyczenia ze wszystkich bibliotek w kraju.
14: Obecnie za jedno wypożyczenie dzieła z biblioteki, pisarz dostaje niecałe 4 grosze. Nawet podwojenie stawki nie oznacza potężnego zastrzyku gotówki, dodaje pisarka Joanna Gierak-Onoszko z Unii Literackiej.
0: Tych grosików musi nakapać bardzo, bardzo dużo, żeby uzbierała się kwota, powyżej której taka wypłata w ogóle operatorowi się opłaca. A dziś to niecałe 43 zł.
14: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdaje sobie sprawę, że zwiększenie puli pieniędzy nie rozwiązuje problemu i przygotowuje systemowe rozwiązania. Odpowiada rzecznik resortu Piotr Jędrzejowski.
16: Kończymy pracę nad ustawą o ochronie rynku książki, która będzie ważnym krokiem do poprawy sytuacji twórców, tłumaczy i wydawców.
8: W wielu urzędach niczego dziś nie załatwimy. Ich pracownicy mają wolne w zamian za przypadające jutro święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nieczynne są m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet.
17: Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS-u, bo funkcjonują usługi online na e-ZUS-ie. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma, a także samodzielnie wyliczyć prognozowaną emeryturę albo sprawdzić stan swojego konta w ZUS-ie.
8: Nieczynna jest też infolinia ZUS-u. Dziś nie załatwimy też niczego w Urzędzie Skarbowym. Wszystkie takie placówki w kraju są zamknięte. Nieczynne są też ministerstwa i urzędy wojewódzkie. W niektórych miastach zamknięte mogą być urzędy miejskie oraz urzędy dzielnic. Dlatego osoby, które planują dzisiaj wizytę w urzędzie, powinny sprawdzić, czy będzie on czynny. O zmianach poinformowała także Poczta Polska. Dziś placówki pocztowe, także całodobowe, będą czynne maksymalnie do 22:00. Natomiast jutro placówki pocztowe będą nieczynne. To będzie rekordowy weekend tych wakacji. Piękna pogoda i kilka wolnych dni ściągają nad polskie morze prawdziwe tłumy. W Międzyzdrojach jest już tłoczno, zarówno przy molo, jak i na plaży, a turystów ciągle przybywa.
18: My dopiero dzisiaj przyjechaliśmy i zostajemy do niedzieli.
19: Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
20: Państwo na plażę?
19: Tak, na plażę.
20: Pierwszy raz?
19: Nie pierwszy raz.
20: Drugi. Czyli niedawno Państwo przyjechali?
19: Tak, przed chwileczką.
21: My mamy parawan.
20: Po co jest parawan na plaży?
21: Żeby sobie rozłożyć taki mulek przez słońcem.
20: Lubisz wakacje?
21: Tak.
20: Jak długie powinny być wakacje?
21: Aż do 10.
8: Sierpniowy weekend będzie nie tylko tłoczny, ale też drogi. Popyt wywindował ceny noclegów. Są one 2, a nawet 3 razy droższe niż w kolejny weekend.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
22: Obowiązkowy atrybut nad polskie morze oczywiście parawanem musi być, ale najbardziej podobało mi się, że do kiedy wakacje? Do 10, ale którego miesiąca? Do 10 grudnia? Nie mam nic przeciwko temu. Nad polskim morzem niebo błękitne, gorąco, w górach Zakopane niebo błękitne, gorąco, region Tarnowski niebo błękitne, gorąco, będzie jeszcze cieplej. Dziś 27, ale jutro 32, a niedziela 34 stopnie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was! Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was! Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
8: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
9: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
8: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: Kwadrans nam pozostał do godziny 10 w kalendarzu 14 sierpnia, a już jutro 15 sierpnia, wyjątkowy dzień w polskim kalendarzu, bo to przecież w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny oraz święto Wojska Polskiego i rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Uroczyste obchody odbędą się w Woli Rzędzińskiej w gminie Tarnów, organizowane przez Starostwo Powiatowe i gminę Tarnów. Spotkanie to nie tylko oddanie hołdu bohaterom tamtych wydarzeń, ale również poznanie historii w formie grup rekonstrukcyjnych. Będzie defilada, pokazy jazdy konnej nawiązującej do tradycji polskiej kawalerii i wiele innych wyjątkowych wydarzeń. O znaczeniu właśnie tych obchodów, przygotowanych atrakcjach i tym, dlaczego warto wspólnie pielęgnować pamięć o wydarzeniach sprzed ponad 100 lat, porozmawiam teraz z gośćmi w studiu. Anna Pieczarka, poseł na Sejm. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jest z nami pan Jacek Chudyma, starosta powiatu tarnowskiego. Dzień dobry, witam pana.
4: Witam serdecznie.
2: I jest z nami też wójt gminy Tarnów, pan Grzegorz Kozioł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Drodzy państwo, zanim przejdziemy do programu, do harmonogramu tych wydarzeń, jutrzejszych wydarzeń, no to muszę was zapytać, bo co roku 15 sierpnia właśnie wspominamy zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Dlaczego to jest tak ważne, aby tą historię przypominać?
5: Szanowni państwo, no jest to tak ważne, ponieważ jest to rocznica jednej z 18 bitew, które decydowały o losach nie tylko Europy, ale o losach świata. Jest to nazwa, która jest określana przez historyków. Drugim elementem, o którym musimy pamiętać, że jest to bitwa, która zadecydowała o losach naszego kraju na XXI wiek. I trzecim elementem jest to, że pamiętamy po tylu latach, że dzisiaj już żyjemy w wolnej, pięknej Polsce i składamy hołd tym, dzięki którym możemy właśnie dzisiaj żyć, być, cieszyć się.
2: Drodzy państwo, muszę zadać to pytanie, bo tak, z tego co wiem, to pan wójt często po szkołach jeździ teraz o wakacje, jak jest rok szkolny, to jeździ z takimi żywymi lekcjami historii. Pani poseł też się spotyka z mieszkańcami, pan starosta również tutaj z powiatu tarnowskiego, z regionu tarnowskiego spotyka się z tymi mieszkańcami. Proszę mi powiedzieć, czy w dalszym ciągu jest tam żywa pamięć, czy pamiętamy o tych wydarzeniach sprzed ponad 100 lat? Jak państwa zdaniem, nadal żywa jest ta pamięć wśród mieszkańców naszego regionu?
4: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że każdy, kto obserwuje te wydarzenia patriotyczne w powiecie tarnowskim, to zauważa, że bardzo mocno właśnie kładziemy nacisk na to, aby młodych ludzi przypominać, pokazywać tą bardzo ważną historię wielu bitew w powiecie tarnowskim, bo przecież cały szlak bitew I wojny światowej, obchody tej właśnie rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku jest ogromnie ważne. Ja tutaj nie boję się powiedzieć, że to są wydarzenia, które są ponadregionalne, obserwując co roku choćby obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej w gminie Tarnów. Przyjeżdża masę osób, masę ludzi spoza terenu i powiatu tarnowskiego. Bardzo mocno angażują się radni. W tym roku będzie przecież pani minister Beata Kempa, która odczyta list od pana prezydenta Karola Nawrockiego. Tutaj ogromną rolę i serdecznie dziękuję za tą piękną przypominanie tej bardzo ważnych wydarzeń pani poseł, panu wójtowi, bo to jest ogromnie ważne, ale wiele wydarzeń, które się dzieją w powiecie, bo przecież mamy bardzo dużo tych wydarzeń historycznych, przypominamy i to jest nasza rola również jako samorządowców.
2: Drodzy państwo, tutaj pana wójta szczególnie muszę zapytać o to, bo jak mówi się Bitwa Warszawska w gminie Tarnów, to zawsze na myśl przychodzi, no właśnie, Wola Rzędzińska. Skąd pomysł na organizację obchodów Bitwy Warszawskiej właśnie w Woli Rzędzińskiej? Dlaczego to miejsce jest wybrane? Ma ono szczególne znaczenie dla gminy Tarnów?
5: No, przede wszystkim na Woli Rzędzińskiej jest grób księdza Walentego Mroza, który był kapelatem w czasie Bitwy Warszawskiej. Na Woli Rzędzińskiej jest duża tradycja wśród mieszkańców takich obchodów patriotycznych. Centrum Woli Rzędzińskiej jest to plac imieniem bohaterów Armii Krajowej. W Centrum Woli Rzędzińskiej jest pomnik, który został wybudowany w czynie społecznym w trudnych latach 50. Dla upamiętnienia właśnie żołnierzy batalionu Armii Krajowej Barbara. A z drugiej strony Wola Rzędziska ma dobre położenie logistyczne, mamy dużo parkingów, dużo miejsca i przede wszystkim możemy właśnie zaprosić wiele gości, którzy mogą przybyć właśnie w dogodnych warunkach, pięknie zobaczyć te uroczystości i zwłaszcza defiladę, która też jest pięknie usytuowana na Woli Rzędziskiej, ponieważ droga powiatowa przebiega przez całą Wolę Rzędziską. Logistycznie jest to po prostu fajne do zorganizowania.
2: Z roku na rok ta defilada coraz większa, coraz więcej grup rekonstrukcyjnych. Jak to wszystko będzie wyglądało w tym roku?
3: Drodzy panowie, bo ja tutaj, szanowni słuchacze, jestem w otoczeniu panów i zastanawiam się, bo Paweł powiedział, że mamy tylko kwadrans, zostało nam 11 minut, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, ale
2: bo tam
3: też
2: trzeba
3: i powspominać.
2: Przyjść, pani poseł, trzeba
3: właśnie
2: przyjść.
3: Ale Paweł, nie wiem, czy ty pamiętasz, od ilu lat właśnie w tym studiu RDN Małopolska 14 sierpnia się spotykamy, żeby państwa zachęcić, żeby porozmawiać o tym, co będzie już jutro. To jest już naprawdę wiele lat i za każdym razem szukamy czegoś nowego, żeby państwa zachęcić, żebyście państwo do nas po prostu przybyli i byli. Przed chwilą pytałeś, Paweł, o te barwy patriotyczne, barwy biało-czerwone. Mm-hmm. Ja jestem dumna, że jestem mieszkanką regionu tarnowskiego, ziemi tarnowskiej, powiatu tarnowskiego. Dlaczego? Bo my w sercu mamy biało-czerwoną. Bo dla nas najważniejszy akcent to być patriotą, ale przede wszystkim uczestniczyć w tych wszystkich obchodach, w tych uroczystościach. Ponieważ tak jak to będziemy jutro artykułować, zwycięstwo zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żeby oddać cześć i chwałę poległym. I to będziemy jutro czynić.
2: Pani poseł, ja zostanę przy tych barwach biało-czerwonych, bo chyba pierwszy raz specjalna flaga specjalnie uszyta na tą uroczystość.
3: Tak, piękna, długa flaga. Ja wrócę jeszcze wspomnieniami do 1 sierpnia, kiedy byłam w Warszawie, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 630 metrów flagi. Ta będzie troszeczkę krótsza, ale dumnie będzie niesiona przez jednostki OSP, to najmłodsze pokolenie młodzieżowe drużyny pożarnicze w towarzystwie chociażby dyrektorów szkół. Z dumą tą flagę będą nieść, z terenu całego powiatu ochotnicy się zgłosili. Młodzież chce brać udział w takich wydarzeniach i to jest naprawdę bardzo podniosłe, bardzo ważne, bo to wychowanie od najmłodszych pokoleń, wychowanie do szacunku naszej biało-czerwonej, w mojej ocenie jest bardzo ważne, bo to sprawia, że później, jak już będziemy trochę starsi, jak ta nasza młodzież będzie w tym wieku, w jakim my teraz jesteśmy, będzie wiedzieć, jak oddać i jak czcić naszych bohaterów, dzięki którym my tutaj żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce.
2: Drodzy Państwo, przybliżmy w skrócie, bo tego nie da się wszystkiego opowiedzieć, co tam się będzie jutro działo, bo tych grup rekonstrukcyjnych naprawdę będzie sporo. Wszystko zaczyna się na stadionie LKS Wolania Wola Rzędziska już jutro o godzinie 14 od pikniku historycznego.
3: I to są te zmiany, które bardzo mocno trzeba akcentować. O 14 piknik, ale nie o 16, a właśnie o 15, godzinę wcześniej, bo to też...
2: O
3: 15, bo ja tutaj już chcę wyartykułować tą wielką defiladę, bo w ubiegłym roku ona zaczynała się o godzinie 16, ale mieliśmy dużo telefonów, żeby to było wcześniej. I o 14 piknik, ale o 15, i tutaj na pewno panowie o składzie tej defilady jeszcze opowiedzą, o 15, szanowni państwo, 14:45, zgromadźmy się, bądźmy na chodnikach, towarzyszmy ulicami Woli Rzędziskiej. Logistycznie ta ulica będzie zamknięta, będzie bezpiecznie.
2: No to dobrze, kto w tej defiladzie wystąpi, kogo zobaczymy?
5: Szanowni państwo, no bardzo będzie trudno tak...
2: Tak w skrócie, panie Wójcie, w skrócie tylko.
3: Ponad 52 grupy.
5: Wojowie Mieszka I, rycerstwo średniowieczne Zawisza Czarny, pospolite ruszenie. Następnie będziemy mieli również powstańców. Powstańców kościuszkowskich, powstańców listopadowych, powstańców Wiosny Ludów, powstańców styczniowych. Będzie słynna huzaria. Będą ułani Beliny Prażmowskiego, będą żołnierze wojny 20 roku.
3: Ale panie Wójcie, co też bardzo ważne, Jacku, panie starosto, że jakby osoby, które będą tymi rekonstruktorami, są też z terenu powiatu tarnowskiego. To są radni powiatowi, którzy przybędą i na tą okoliczność założą te mundury.
2: Radni mieszkańcy, czyli cała gmina praktycznie.
5: Radni powiatu tarnowskiego, radni gminy Tarnów, sołtysi gminy Tarnów, tak. Ale też młodzież szkolna. Ja się bardzo z tego cieszę, że młodzież szkolna, szkoła słynna dziewiątka Orląt Lwowskich z Tarnowa, będą
3: szkoła
5: przedstawiać przedstawiać Orlęta Lwowskie. Wola Rzymdzińska Kurierzy i Helena Marusa Żówna. Szkoła z Głobicach, z Zbytyska Góra. Powstanie warszawskie. Szeregi. Cały okres II wojny światowej. Żołnierze niezłomni. Również żołnierze po odzyskaniu niepodległości. Będzie sprzęt, będzie bojowy wóz piechoty, będzie SKOT, będzie samolot z pierwszej wojny światowej. I przede wszystkim to, co chcemy przemycić. I tak się uczy właśnie młodych ludzi. Chcemy przemycić i pani poseł, to już piłeczka do pani, taki trochę psztyczek, mianowicie będziemy chcieli pokazać, jak wtedy Polska odzyskała niepodległość, co zrobiła. Mianowicie został stworzony rząd. Rząd Wincentego Witosa, rząd chłopski, w którym znaleźli się przedstawiciele socjaliści Ignacy Daszyński, narodowcy Roman Dmowski, Wojciech Korfanty. I to będą właśnie rekonstruktorzy Ojcowie Niepodległości, panie starosto, z powiatu tarnowskiego.
2: Którzy będą w namiocie sztabowym i do tego namiotu sztabowego będzie można podejść i zobaczyć ich wszystkich na żywo.
4: Zdecydowanie tak. Ja muszę państwu się przyznać, że moi koledzy radni powiatowi, jak mi opowiadali, z jakim przejęciem i ogromną stymą
3: szykują się,
4: bardzo to przeżywają, a przecież to są już dorośli mężczyźni, dlatego się ogromnie cieszę, panie wójcie, i tutaj ogromne podziękowania, że zostali włączeni właśnie w tą bardzo ważną defiladę, która będzie właśnie pokazywała cały przekrój naszej historii, tej ogromnie ważnej dla nas historii.
3: Dyrektorzy szkół, ale też dyrektor chociażby Muzeum Ziemi Tarnowskiej, pan Kazimierz Kurczap, ale też Paweł, bo przecież będziemy
2: państwo,
3: tam...
2: mamy tylko 3 minuty.
3: To ja już tak bardzo szybko, bo co roku staramy się też wprowadzać coś nowego. I ja co roku obserwuję państwa, jak jesteście na tym pikniku historycznym, drodzy słuchacze, bo do was się zwracam, i też chcielibyście zostawić sobie dla siebie taką pamiątkę. Wiadomo, że takim nośnikiem tego wszystkiego jest nasz telefon, który jest przy sobie. I my na jutro też będziemy mieć dla państwa przygotowanych, będą nasi koledzy, koleżanki, którzy będą dla państwa te zdjęcia wykonywać. Dlatego możecie przyjść, możecie poprosić i te zdjęcia dla państwa bezpośrednio w otoczeniu całej tej pięknej historii będą robione. Tak, żeby każdy słuchacz, który nas słucha, który jutro do nas przybędzie, miał pamiątkę z tego ważnego wydarzenia.
5: Szanowni państwo, jeszcze może jedna uwaga. Będą goście z Węgier, ale również zapraszamy, oczywiście Gwiazda Wieczoru Zenon Martyniuk, ale proszę państwa, kulinaria. Zapraszamy nie na poczęstunek, zapraszamy na obiad trzydaniowy. Będzie tradycyjny bigos, będzie grochówka wojskowa. Węgrzy przywożą słynną zupę, niepowtarzalną zupę rybną haraszle. Jak żeśmy się dowiedzieli, szanowni państwo, że będzie zupa rybna haraszle, no to cóż zrobimy w gminie Tarnów? Też zupy coś musimy zrobić. I tu będzie niespodzianka, szykujemy również zupę. No jaką byśmy mogli przygotować inną niż zupę grzybową, pieczarkową?
3: Ja tutaj już nic nie będę mówić, szanowni państwo.
2: Ja tylko dodam, że nie tylko będzie się dużo działo na ziemi, ale żeby nam nie uciekło, też dużo się będzie działo w powietrzu, na niebie, bo będzie przelot wyjątkowych samolotów i to też będzie dodatkową atrakcją. Tak więc, moi kochani, przypominamy, to wszystko już jutro, 15 sierpnia, zaczyna się nam w stadionie LKS Wolenia Wola Rzędzińska. Spore pokazy, nie tylko my tutaj grup rekonstrukcyjnych, ale też i wyjątkowa muzyka.
3: Wyjątkowa, niepowtarzalna, bo przecież koncertować będziemy dla bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920, Strażacka Orkiestra Dęta, Stary Wiśnicz, wielokrotnie nagradzana z pięknymi, patriotycznymi utworami i nie tylko, ale śpiewać będziemy, to już taka tradycja w naszej gminie, z muzykami Filharmonii Krakowskiej. W tym roku przygotowaliśmy dla wszystkich państwa nie śpiewniki, ale wyjątkowe karaoke.
2: Na koniec naszego spotkania my po jednym zdaniu, my zacznijmy od pani poseł.
3: No tak, to w jednym zdaniu się nie da. Po prostu, szanowni państwo, przybywajcie, bądźcie z nami. Zenek Martyniuk zaśpiewa chociażby Wręczę ci mandacik i nie za przekroczenie prędkości, tylko piękności. Warto być, bo po prostu jutro będzie się działo, będzie pięknie, będzie patriotycznie.
2: Panie starosto.
4: pogoda zagwarantowana. Wiem, że masę ludzi się wybiera i z tego się ogromnie cieszymy, a rozmach, z którym będzie to wszystko zorganizowane, jest naprawdę. Dlatego się ogromnie cieszę, że ja również będziemy wspólnie i tutaj też trzeba podkreślić bardzo ważny patronat honorowy pani poseł Anny Pieczarki, ale również pana marszałka Łukasza Smugi.
3: Który też zapowiedział swój udział.
4: Który też zapowiedział właśnie swój udział.
2: Panie wójcie.
5: Szanowni państwo, żywa lekcja historii. Będzie można dotknąć, zobaczyć Józefa Piłsudskiego, generała Rozwadowskiego, generała Hallera. Zrobić sobie zdjęcia. Zapraszamy.
2: Przypominam, to wszystko się już zaczynam jutro. Piknikiem historycznym. Zmiana godziny. Proszę pamiętać, to godzina 14. Bitwa warszawska, rocznica Bitwy Warszawskiej. Stadion LKS Wolania, Wola Rzędziska. Na to wydarzenie zapraszałam pani poseł Anna Pieczarka, poseł na
3: Sejm. Dziękuję i zapraszam.
2: Jacek Chudyma, starosta powiatu tarnowskiego.
4: Raz dziękuję i zapraszam.
2: Wójt gminy Tarnów. Dziękuję serdecznie
5: zapraszamy
2: za rozmowę.
5: Serdecznie, dziękuję.
1: To była audycja sponsorowana.

0: PiS oficjalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów, tymczasem lokalni tarnowscy działacze deklarują swoją przynależność partyjną. Szkoła w Stadłach wciąż nieczynna, rodzice chcą powrotu uczniów już od września.
1: Jedno, drugie dziecko zadaje pytanie, dlaczego my nie wracamy, jak wszystko jest gotowe?
0: Mieszkańcy osiedla Zabełcze w Nowym Sączu protestują przeciwko planom budowy ponad 200-metrowej wieży magazynu energii, o szczegółach już za chwilę. A na tarnowskim Burku zapachniało od zielnych bukietów przed jutrzejszym świętem.
2: Jak taki bukiet pani przygotowała?
3: Wzięła, trzeba uzbierać kwiaty swoje, trochę w polu, trochę w ogrodzie.
0: Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ryszard Pagacz zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, jest też gotowy do dalszego przewodzenia strukturą partii w okręgu tarnowskim. Samorządowiec złożył taką deklarację w porannej audycji Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Nazwisko wicemarszałka województwa wymieniane było przez parlamentarzystów i lokalnych polityków w kontekście potencjalnych członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
4: Ja od samego początku nie deklarowałem przystąpienia do stowarzyszenia pana premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast ci, którzy o tym nie wiedzieli, to myślę w kategoriach raczej takiego sezonu ogórkowego budowali różne teorie spiskowe. To nie jest nic dobrego, bo ja obserwując stworzenie tego ruchu, postrzegam to jako poszerzenie elektoratu, tak by te 25%, na którym zatrzymało się poparcie Prawa i Sprawiedliwości, zwiększyć. Żeby było coś jeszcze, wszystkim można byłoby ewentualnie po wygranych wyborach budować koalicję, tak by odsunąć ten zły rząd od władzy.
0: Tymczasem PiS formalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że członkami partii według statusu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu PiS i założyli własny. Sąd koleżeński Prawa i Sprawiedliwości nie podjął decyzji w sprawie dwóch innych grup polityków, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Chodzi o czterech posłów, m.in. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy złożyli deklarację w innej niż wymagana formie. Nie zajęto się też sprawą trzech europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Chodzi o Piotra Millera, Waldemara Budę i Michała Dworczyka. Karol Karski podkreślił, że w przypadku tych europosłów nie jest wykluczone, że decyzja może być podjęta w przyszłości. Od września uczniowie szkoły podstawowej w Stadłach nadal będą uczyć się w placówkach w Gostwicy i Podegrodziu. Dla ich rodziców oznacza to jednak kolejne miesiące organizacyjnych problemów. Podczas spotkania z mediami mieszkańcy podkreślali, że szczególnie dotkliwy jest brak świetlicy dla dzieci, które kończą lekcje wcześniej niż ich rodzice pracę. Mieszkańcy, którzy zebrali się przy szkole w Stadłach, nie kryją rozczarowania. Ich zdaniem ich argumenty nie są wystarczająco słyszane, a dalsze funkcjonowanie placówki w obecnej sytuacji rodzi obawy o jej przyszłość. Chcą, by szkoła została uruchomiona ponownie już od września.
1: Żądania, postulaty są takie, żeby wreszcie było stabilnie. Żeby wreszcie zostało ogłoszone, że 1 września dzieci wracają do swojej szkoły, do szkoły, którą czekają już dwa lata. Nam nie przeszkadza to, że szkoła by została wyposażona w nasze stare meble. Jedno, drugie dziecko zadaje pytanie, dlaczego my nie wracamy, jak wszystko jest gotowe. Widzieli też zdjęcia. Na Facebooku ukazało się pięknych szereg zdjęć 17 kwietnia, że nowa szkoła została odebrana, gdzie piękne łazienki widać, piękne sale, korytarze, wszystko jest gotowe na przyjęcie naszych dzieci.
0: Mówiła przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Biel. Władze gminy Podegrodzie tłumaczą jednak, że odbiory dotyczyły tylko części inwestycji, a konkretnie pomieszczeń, w których urządzone będą żłobek i przedszkole. Nadzór budowlany nie wydał zgody na użytkowanie pomieszczeń lekcyjnych dla uczniów podstawówki. Wójt Małgorzata Gromala na tej podstawie zamierza odwołać się od wyroków Sądu Administracyjnego, który na początku lipca stwierdził, że uchwały Rady Gminy dotyczące przekształcenia placówki w Stadłach oraz zmiany sieci szkół są niezgodne z prawem. Mieszkańcy osiedla Zabełcze w Nowym Sączu protestują przeciwko planom budowy ponad 200-metrowej wieży magazynu energii. Inwestycja, którą chce zrealizować prywatna firma, ma powstać w pobliżu miasteczka multimedialnego.
5: Budowa tutaj tego magazynu to jest eksperyment na żywych osobach.
6: To nie jest tylko magazyn, to jest oprócz tego wytwarzanie energii. To możemy nazwać elektrownią. Kto buduje elektrownię na terenach mieszkalnych?
7: Jest to rzecz troszeczkę troszeczkę jeszcze niewytłumaczalna dla nas. Nie wiemy, czym to grozi. A to, że ze szpeci miejsce, no to jest jasne.
8: Dlatego się sprzeciwiamy, bo to i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd zasłania. Duży jest sprzeciw.
0: Tymczasem władze Nowego Sącza poinformowały, że trwa jeszcze postępowanie administracyjne w tej sprawie. Chodzi m.in. o wniosek o pozwolenie na budowę. Do tej sprawy z pewnością będziemy wracać.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Duży wybór bukietów na Tarnowskim Burku przed uroczystością w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na tym popularnym targowisku w Tarnowie można kupić kwiaty, zboża, zioła i samemu przygotować bukiet, ale są też gotowe wiązanki. Chętnych nie brakuje.
10: Przyszłyśmy na Burek kupić bukiet kwiatów, ponieważ w sobotę jest, potocznie mówiąc, Matki Bożej Zielnej i podtrzymujemy tradycję za każdym razem w ten sposób, że chodzimy z dziećmi i one święcą te bukieciki kwiatów.
11: Ten bukiecik jest ładny i ma jeszcze tutaj jabłuszko, zboże, kwiatki i marchewkę.
2: Pójdziesz do kościoła poświęcić?
11: Tak, pójdę.
2: Jak taki bukiet pani przygotowała?
3: Kościoła trzeba zbierać kwiaty swoje, trochę w polu, trochę w ogrodzie.
2: Ludzie są zainteresowani?
3: Tak, są zainteresowani, kupują.
2: Pani też idzie do kościoła z takim bukietem w sobotę?
3: No, oczywiście, idę do kościoła, oświęcę.
0: Ze sprzedającymi i kupującymi wiązanki zielne na Tarnowskim Burku rozmawiała Ewa Biedroń. Za bukiet ziół i kwiatów trzeba zapłacić na burku od 10 do 15 zł. Według tradycji 15 sierpnia w święto Matki Boskiej Zielnej wierni przynoszą do kościołów wiązanki zielne, aby je poświęcić. Jest to wyraz wdzięczności Bogu za udane plony i prośba o dalsze błogosławieństwo w życiu codziennym.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogoda cały czas bez zmian i bardzo dobrze, bo przecież weekend nam się rozpoczyna, chociaż są tacy, którym się już ten weekend rozpoczął. Słonecznie i bardzo ciepło, z minuty na minutę coraz cieplej nam się robi. Już mamy 22-23 stopnie, maksymalnie dziś 27, jutro 32, pojutrze 30, nawet 4 stopnie. Gorąco w całym kraju, a co najważniejsze, słonecznie bez opadów.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wracając jeszcze do bukietów na uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przypominam, to samemu też można przygotować takie bukieciki, a nawet należy. Co w takim bukieciku powinno się znaleźć? Już słyszeliśmy w wiadomościach, ale przypomnę, że powinien taki bukiet zawierać różnorodne dary ziemi, kłosy zbóż, zioła lecznicze ogrodowe, to może być macierzanka, melisa, kwiaty polne, kwiaty ogrodowe, nagietek, chabry, maki, owoce, warzywa też tutaj są bardzo ważne. Dlatego, moi kochani, mamy czas jeszcze do jutra. Mam nadzieję, że każdy taki bukiet na uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny przygotuje. 9,5 minuty mamy po godzinie 10. No to muzycznie lecimy dalej. A teraz z nami zespół Bastille.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

0: 18 minut mamy już po godzinie 10. Wracamy do tego tematu. Tematu 15 sierpnia, Święta Wojska Polskiego. Z okazji właśnie przypadającego Święta Wojska Polskiego teraz porozmawiamy o 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, o wydarzeniu, jakie szykuje wojsko na Tarnowskim Rynku, a także o codzienności współczesnego polskiego żołnierza. Z majorem Rogerem Rumanem, zastępcą dowódcy 113. Tarnowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, rozmawia Tomasz Graczewski.
1: W naszym studiu gości dzisiaj major Roger Ruman, zastępca dowódcy 113. Tarnowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie majorze, przed nami święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia przypada 106. rocznica Bitwy Warszawskiej. W Tarnowie odbędą się oficjalne uroczystości. Będzie wojskowa strefa z prezentacją sprzętu, możliwości, jakie daje armia. Zacznijmy może od tego święta, bo dla wojskowych to święto, ale dla mieszkańców Tarnowa to też okazja, żeby spotkać żołnierzy, zapytać ich o służbę i poznać ją od trochę innej strony. Co przygotowała 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej na ten dzień?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, nie tylko 11. Małopolska, ponieważ w obchodzie tych świąt biorą udział wszystkie jednostki, które są na terenie garnizonu Tarnów. Będzie oficjalne otwarcie, telebin. Przygotowaliśmy panel historyczny, który będzie opowiadał o Bitwie Warszawskiej, do tej pory chyba uważanej za jedną dla nas najważniejszych bitw, która ocaliła młode państwo polskie, a także również przed zalewem bolszewizmu pozostałą część Europy. Także jest to naprawdę ważna historyczna data i prawdopodobnie z tego powodu właśnie ustanowiono na ten dzień Święto Wojska Polskiego. Co będzie? Oprócz tego panelu historycznego opowiadającego o Bitwie Warszawskiej i zwycięstwie, które ocaliło Europę, przygotowane są również będzie na tym telebimie wspólne oglądanie defilady wojskowej z Warszawy oraz z Gdyni. Ponadto panel będzie dotyczący przemysłu zbrojeniowego, ponieważ Święto Wojska Polskiego i cała strefa wojskowa, która będzie w Tarnowie pod nazwą Polska Safe, Bezpieczna Polska, organizowana jest również przez Polską Grupę Zbrojeniową i tutaj będzie właśnie przedstawione możliwości zbrojeniowe, czyli uzbrojenie to, które jest produkowane w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Przede wszystkim też w zakładach mechanicznych w Tarnowie.
1: No to właśnie może na przykładach. Co będzie można zobaczyć, czego dotknąć, o co pytać żołnierzy?
2: Na pewno jako Tarnowski Batalion wystawimy podstawowe uzbrojenie, czyli grot, hełm, maska, kamizelkę, karabin wyborowy, kład Jelcz. Ponadto z zakładów mechanicznych będzie bardzo dużo ciekawego uzbrojenia. Karabin wyborowy, karabinek MSZW 15, 25, 38, granatnik, karabin maszynowy UKM, moździerz, moździerz szerszeń i system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, tak zwany podpór z Tarnowa, także sprzętu będzie dużo. Wystawi się również 6. Brygada Powietrzno-Desantowa, przedstawi pojazdy AR i 21. Brygada Strzelców Podhalańskich oraz WCR w Tarnowie i Żandarmeria Wojskowa, a także 5. Pułk Dowodzenia z Krakowa, więc sprzętu będzie dużo, można pooglądać, podotykać na pojazdy, które będą oczywiście też będzie możliwość, żeby wejść, zobaczyć jak te pojazdy wyglądają od środka.
1: Czy takie wyjście wojska do ludzi niejako jest dzisiaj równie ważne jak samo szkolenie w armii?
2: Oczywiście, szkolenie jest ważne, wojsko musi być, tak jak nawet my mamy w swoim motto, zawsze gotowe, zawsze blisko. Natomiast wyjście wojska jest bardzo ważne. Dzięki temu jest możliwość zaprezentowania, co mamy. Społeczność może się zorientować, jakie są warunki przyjęcia do wojska, bo serdecznie zapraszamy do wstępowania do wojska. Ludzi, którzy chcą wstąpić do wojska, jest coraz więcej. Można poznać, jakie są rodzaje wojsk, jakie są możliwości służby i jak ta służba w wojsku wygląda. Bo takie rzeczy można pytać żołnierzy, jak wygląda ich codzienna, zwykła służba wojskowa.
1: To co pan major chciałby, żeby taki zwykły mieszkaniec Tarnowa, który przyjdzie na płytę rynku, zapamiętał z takiego spotkania?
2: Myślę, że przede wszystkim to, żeby zapoznał się ze służbą wojskową, z warunkami tej służby oraz ze sprzętem wojskowym produkowanym i w Polsce, który jest dla żołnierzy, żeby poznał też troszkę właśnie ten etos patriotyzmu, jaki jest związany ze służbą wojskową, bo powiedzmy sobie, wojsko to też patriotyzm, to też służba dla narodu i społeczeństwa.
1: Pan major przywołał to hasło, motto brygady, zawsze gotowi, zawsze blisko. Wojska Obrony Terytorialnej

0: rozwiązania kryzysowego danego województwa, ale dowódca brygady WOT jest odpowiedzialny za całokształt również działania w zarządzaniu kryzysowym. Bierzemy w tym udział. Co to dzisiaj oznacza? To, że na pewno Państwo wiecie, w różnych sytuacjach kryzysowych, powodzie, pożary, czy nawet poszukiwania spadających dronów albo osób zaginionych, we wszystkich tych sytuacjach żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej biorą udział. Także my właśnie jesteśmy tutaj blisko. Parę lat temu na pewno Państwo pamiętacie tą olbrzymią powódź, która była tutaj w województwie w okolicach Szczucina, bodajże miejscowość Suchy Dół. Braliśmy tam bardzo duży udział. No i oczywiście to, jak Państwo wiecie, to co było w Kłodzku niedawno, też tam Wojska Obrony Terytorialnej brały udział w ratowaniu dobytku, ludności i w pomaganiu przede wszystkim też już później po całych tych nieszczęściach, żeby doprowadzić to do właściwego stanu.
1: Te sytuacje przywołane przez pana majora to były takie momenty, w których społeczeństwo, mówiąc wprost, zobaczyło żołnierzy WOT podczas sytuacji kryzysowych, czy to była powódź, ta niespełna dwa lata temu, czy na przykład kryzys na granicy wschodniej, czy takie sytuacje i ta okazja pokazania się i sprawdzenia się też dla WOT-u zmieniła w jakiś sposób to, jak społeczeństwo postrzega tę formację wciąż stosunkowo młodą.
0: Tak, zgadza się. Jesteśmy na pewno najmłodszą formacją, piątym rodzajem sił zbrojnych w Wojsku Polskim, także stosunkowo młoda. Natomiast na pewno zostało to postrzegane, zmienione nawet wśród żołnierzy wojsk operacyjnych. Parę razy na początku oczywiście tam żołnierze się odnosili do nas różni, że jesteśmy takim wojskiem, które no jest
1: takich niedzielnych żołnierzy.
0: Tak,
1: nie?
0: Niedzielni żołnierze. Niemniej po tych sytuacjach kryzysowych, po tych, co zobaczyli, jak działamy w czasie kryzysu, w czasie pożarów, powodzi i również na granicy, już też żołnierze wojsk operacyjnych mówili do mnie nieraz: panie majorze, szapoba za to, co robiliście w czasie kryzysu. Pokazaliście, że jesteście naprawdę dobrzy.
1: Czy współczesny żołnierz w takim razie musi być trochę żołnierzem, ale trochę też ratownikiem, specem od nowych technologii, no i przy takich sytuacjach kryzysowych też pewnie po części psychologiem dla ludzi, którym tej pomocy udziela?
0: Oczywiście, wiadomo. Żołnierzem przede wszystkim, który szkoli się do tego, żeby walczyć i bronić ojczyzny, ale ratownikiem, tak jak mówiliśmy wcześniej, sytuacje kryzysowe. To wymaga również tego, żebyśmy byli ratownikami. Mamy żołnierzy, którzy są po kursach pierwszej pomocy. Staramy się, żeby każdy nasz żołnierz przeszedł kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo to jest najważniejsze i na polu walki, jak również w sytuacjach kryzysowych. Nie zawsze pod ręką jest pogotowie, a jeżeli ktoś potrafi udzielić pierwszej pomocy, to jest to naprawdę bardzo ważna umiejętność. Co do technologii i tego, że żołnierz musi być psychologiem. Oczywiście technologia idzie cały czas do przodu, w związku z tym my też musimy się tej nowej technologii uczyć i psychologiem też, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Trzeba ludziom wytłumaczyć różne rzeczy, że muszą opuścić miejsce, trzeba się przemieścić czy to tu, czy tam, a nawet niektórych w różnych sytuacjach kryzysowych uspokoić. Taki żołnierz musi być też po trochu psychologiem, żeby załagodzić te wszystkie trudne sytuacje.
1: Wiemy, jak te współczesne zagrożenia się zmieniły, bo słyszymy choćby o rozwoju technologii dronowej, słyszymy o wojnie hybrydowej, o wojnie informacyjnej. Czy ten postęp technologiczny między innymi wymusił trochę na żołnierzach, żeby byli oni bardziej wszechstronni już w momencie, kiedy wstępują do służby?
0: Jeżeli żołnierz wstępuje do służby i już jest obeznany z tą technologią, to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli nie, to też jest w stanie się tego nauczyć. Mamy coraz więcej szkoleń, zwłaszcza dronowych i innej technologii, która jest przydatna na współczesnym polu walki. To, co wiemy, sytuacja na Ukrainie, to, co tam się dzieje, jak się zmieniła walka do tej pory. Przedtem była pierwsza wojna światowa, walka pozycyjna. Druga wojna światowa, wojna bardziej już manewrowa. W tej chwili już przechodzimy wojnę, tak jak Państwo widzą, drony. I my tej technologii też się uczymy i tą technologię w wojsku wdrażamy.
1: Teraz mówimy o święcie i o tym, jak wygląda wojsko na środek sierpnia 2026 roku, ale jakiego człowieka Pelmajor chciałby widzieć w polskim mundurze, ale za 10 lat?
0: Na pewno człowieka, który będzie dobrze wyszkolony, będzie patriotą i będzie gotowy do działań w każdej chwili.
1: Czego życzyłby pan polskim żołnierzom z okazji ich święta?
0: Czego żołnierzom, wszystkim żołnierzom życzę tego, żeby się szkolili, ale żeby swoich umiejętności nigdy nie musieli używać. Jak to się kiedyś mówiło, civi spacem parabellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Szykujmy się do wojny, ale żebyśmy nigdy na nią nie musieli iść.
1: I na tej myśli postawmy na dzisiaj kropkę. W naszym studiu gościł major Roger Ruman, zastępca dowódcy 113 Tarnowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę, no i składamy najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego w dniu ich święta.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dołączamy się do tych...

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Miejscowość od lat jest miejscem dużych inscenizacji i pokazów wojskowych, na które przyjeżdżają mieszkańcy całego regionu. Obchody odbędą się jutro na stadionie LKS Wolania. Piknik historyczny potrwa od 14 do 19. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej, która wyruszy o godzinie 15. Na finał całego wydarzenia na scenie wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Obchody Święta Wojska Polskiego połączone ze 106. rocznicą zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej odbędą się także jutro w Nowym Sączu. Rozpoczną się o 11.00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza. O 12.15 uczestnicy przejdą pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego przy Alejach Wolności, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. 700-lecie miejscowości połączone z Dożynkami u Witosa, gmina Wierzchosławice, świętuje 8 dni. Obchody rozpoczęły się 9 sierpnia, finał zaplanowano na najbliższą niedzielę. Dożynki u Witosa odbędą się na terenie przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Rozpocznie je msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Bogumiłowicach o godzinie 13, skąd będzie przejazd grup wieńcowych na plac przy Centrum Kultury. O 15.30 rozpocznie się obrzęd dożynkowy i prezentacja wieńców. Równolegle będzie trwał konkurs na potrawę Wierzchosławice, gmina tradycyjnie smaczna. Wieczorem o godzinie 18.30 rozpoczną się już koncerty. Wystąpi Totem Tanza o 20.00 Gwiazda Wieczoru, zespół Golec Orkiestra o 21.30 rozpocznie się dyskoteka z gwiazdami. To będzie wieczór, w którym nie zabraknie ani rozrywki, ani ważnych rozmów i refleksji. 15 sierpnia w Gręboszowie odbędzie się kolejna odsłona kina plenerowego RDN. Tym razem seans będzie miał także wyjątkowy patriotyczny wymiar. Zanim na ekranie pojawi się familijna komedia Fałszywa dwunastka, widzowie zobaczą film dokumentalny przygotowany przez młodzież z gminy Gręboszów. To opowieść o Stefanii Łąckiej, więźniarce Auschwitz, która w obozowych warunkach narażała własne życie, pomagając innym. W rodzinnej miejscowości nazywana jest aniołem z Auschwitz. Trwa rzymski etap jej procesu beatyfikacyjnego. Tegoroczne kino odbędzie się jednak w nowym miejscu, przy nowym przedszkolu w Gręboszowie. Początek w sobotę o godzinie 20.00. Wcześniej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zaplanowało wydarzenia związane ze Świętem Wojska Polskiego. Przyszowa będzie obchodzić dożynki oraz jubileusz 700-lecia tamtejszej parafii. Wydarzenia zaplanowane są na jutro. Wszystko rozpocznie się mszą świętą w intencji rolników. Następnie o 14.00 rozpoczną się koncerty kapel i zespołów regionalnych. Wieczorem wystąpią też kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Paweł Gołecki. Dzień wcześniej, czyli dzisiaj na placu przy miasteczku rowerowym w Przyszowej, będzie seans kina plenerowego RDN Nowy Sącz. Dobra zabawa i wsparcie budowy kościoła w Czarnym Potoku w gminie Łącko. W niedzielę o 14.00 przy tamtejszej parafii rozpocznie się biesiada. W programie występy zespołów regionalnych, m.in. Górali Łąckich czy kapeli Sercówka. Ponadto zabawa taneczna z zespołem Heca. Będą też stoiska kół gospodyń wiejskich, warsztaty dla dzieci, dmuchańce czy przejażdżki bryczką. O 21.00 uczestnicy wezmą udział w apelu jasnogórskim. Korowód dożynkowy, występy zespołów oraz prezentacja dawnych tradycji. Tak zapowiada się połączenie z dożynkami Święta Lata w Ispie. Wydarzenie odbędzie się jutro w Ispie w gminie Wojnicz. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie tradycyjny obrzęd dożynkowy.
2: Wieńce dożynkowe zawsze są otańczone, ośpiewane. Przygotowany jest program w wykonaniu zespołu Echo Doliny, lokalnego z Biadolin Radoszyń, z gminy Wojnicz, gdzie tą tradycję ośpiewywania wieńców zaprezentują nam. Będzie można też zobaczyć takie regionalne tańce, które nieodłącznie były związane z dożynkami ludowymi. Dzisiaj taniec jest mało popularny, zwłaszcza ludowy, więc będzie można zobaczyć w wykonaniu też młodych ludzi, jak to kiedyś wyglądało.
1: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu Sebastian Wróbel. W programie są również warsztaty, atrakcje dla dzieci, koncerty oraz wieczorna zabawa taneczna. Uroczystości rozpoczną się o 15, a oficjalny obrzęd dożynkowy zaplanowano na 16.15. Na góralską nutę i mocno osadzone w lokalnej tradycji, tak będą wyglądały tegoroczne dożynki gminy Ryglice. Wieczorny koncert zespołu Pogwizdani poprzedzą obrzędy dożynkowe, występy zespołów ludowych oraz msza święta z dziękczynieniem zaplony. Barwny korowód dożynkowy wyjedzie w niedzielę z Lubczy o 14 i dotrze do kościoła w Woli Lubeckiej około pół godziny później. Po nabożeństwie zaplanowano zabawę na terenie w pobliżu parafii.
3: Wyjeżdżamy z Lubczy pięknymi bryczkami, zaprzęgami konnymi do Woli Lubeckiej, do kościoła z wiejcami. Tam msza święta o 14:30. Przy kościele jest piękny plac przygotowany na dożynki. Tam będą obrzędy dożynkowe, będzie przekazanie burmistrzowi chleba. Będziemy dzielić chleb tak, żeby nikomu w naszej gminie chleba nie zabrakło. Później zespoły ludowe, które będą również przygrywać. To są Zalasowianie, zespół w Kuźni u Kowala, zespół z Podkokocza, koła gospodyń wiejskich będą się wystawiać w tym roku dożynki na góralską nutę. Zespół Pogwizdani.
1: Zapowiadał w audycji Słowo za Słowo Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic. Prezentacja grup wieńcowych, pokaz musztry paradnej, koni, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Tak będą wyglądać gminne dożynki w Gosprzedowej. W gminie Gnojnik trwają ostatnie przygotowania do wydarzenia. Zbiórka i wymarsz korowodu spod domu strażaka o 13:30 w sobotę. 15 sierpnia poprzedzi mszą świętą, która o godzinie 14 zostanie odprawiona w Ogrodzie Różańcowym w Gosprzedowej. O 15:15 zaplanowano koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Gnojnika, po którym nastąpi tradycyjny obrzęd dożynkowy i prezentacja grup wieńcowych. O 17:30 koncert zespołu Inoros.

0: czasie dożynek 30-lecie istnienia będzie świętować zespół ludowy Gosprzydowianie. Dożynki gminy Gromnik odbędą się jutro na placu przed amfiteatrem letnim w Gromniku. Poprzedzi je msza święta w kościele parafialnym o godzinie 15. Po nabożeństwie będzie przemarsz korowodu dożynkowego, gdzie rozpocznie się część oficjalne wydarzenia, a także przekazanie oraz poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gromnik. O 16.45 rozpocznie się obrzęd dożynkowy i prezentacja wieńców. O 17.30 będzie można posłuchać piosenek Anny Jantar. Rozstrzygnięcie konkursu dożynkowego zaplanowano na godzinę 18.20. Sławomir i Kajra będą gwiazdami dożynek gminy Skrzyszów. Mieszkańcy będą świętować podczas najbliższego weekendu. Jutro wieczorem na obiektach sportowych w Skrzyszowie odbędzie się zabawa taneczna. W niedzielę uroczystości rozpoczną się mszą świętą o 14 w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Skrzyszowie. Następnie na obiektach sportowych odbędzie się m.in. obrzęd chleba i prezentacja wieńców. Lokalne stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich zaprezentują swoje stoiska. Wystąpi kapela Szyn Wałdzianie i regionalny zespół pieśni i tańca Pieniny. O 19.00 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru. Miłość, miłość zakopane.
1: Zwieńczeniem, punktem kulminacyjnym będzie Sławomir.
2: Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy.
1: Osoba, która jest znana, świetny showman, świetnie bawiący ludzi. Myślę, że wszyscy tutaj nas porwie do tańca, do zabawy, więc myślę, że tutaj też te słynne przeboje, łącznie z tym, że nie mam hektara, poleci.
2: Nie mam hektara.
0: Na wydarzenie zapraszał wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Po koncercie odbędzie się jeszcze zabawa taneczna. To nie tylko święto rolników i podziękowanie za tegoroczne plony, ale także okazja do wspólnej zabawy. Jutro mieszkańcy gminy Żabno i goście z całego regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim na gminnych dożynkach. Wydarzenie ma połączyć to, co w tym święcie najważniejsze, szacunek dla pracy rolników i tradycji z rodzinnym spotkaniem i dobrą zabawą. Świętowanie rozpocznie się o 16 mszą świętą polową w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Później przyjdzie czas na jeden z najważniejszych momentów dożynkowego święta, czyli tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego Bobrowianie. Więcej informacji na temat weekendowych wydarzeń kulturalnych i dożynek w regionie mamy na rdn.pl.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sporo wydarzeń kulturalnych, dożynki to wszystkie wydarzenia na świeżym powietrzu. No to sprawdźmy prognozę pogody. Słonecznie, ciepło, a nawet i gorąco. Dziś do 26-27 stopni w ciągu dnia, mamy 24 stopnie teraz. Jutro 32, słoneczna sobota, niedziela też słoneczna, a w niedzielę to 34 stopnie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Audycja sponsorowana.
5: 20 minut nam pozostało do godziny 11. A propos tych wydarzeń kulturalnych, no to teraz też wydarzenie kulturalne, czyli zaproszeniem dla naszych radiosłuchaczy. Jedno jeszcze podwójne zaproszenie mi zostało do parku rozrywki Zatorland, czyli świat dinozaurów, owadów oraz atrakcje różnego rodzaju. Atrakcje tam na was czekają, bo to przecież 20 hektarów pięknego, zielonego terenu sprawia, że nikt się tam nie będzie nudził. 60 atrakcji. Pytanie tylko, kto się tam wybierze. Zachęcamy 14 6 200 500. Jedno podwójne zaproszenie jeszcze czeka na naszych radiosłuchaczy. Zatorland zaproszenie czeka. Poza anteną to zaproszenie już rozdam, bo za chwilę na antenie naszego radia kolejna część naszego programu, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
3: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Robimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Reklama.
2: 15 sierpnia w Woli Rzęcińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzęcińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową prochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
3: Kto okaże się silniejszy? Polska czy Europa? 15 sierpnia podczas dożynek gminnych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge. Na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
6: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long and Junior.
7: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
6: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Oni nigdy nie wracają. To powiedzenie przypisywane różnym osobom, które spopularyzował założyciel magazynu The Ring. Dotyczy ono uwagi, że mistrzowie bokserscy po stracie tytułu nie są już w stanie wrócić na szczyt. Takie przykłady można oczywiście znaleźć, zresztą nie tylko w zawodowym boksie, ale w wielu innych dyscyplinach sportu. W 1972 roku wielką gwiazdą igrzysk w Monachium był amerykański pływak Mark Spitz, zdobywca aż 7 złotych medali. 2 dekady później, mający 42 lata, Spitz zgłosił akces do drużyny narodowej na igrzyska w Barcelonie. Rzucił wyzwanie młodszym rywalom, ale eliminacyjne wyścigi z nimi przegrał jednak wyraźnie. Problem w tym, że przykładów odwrotnych, kiedy to dawni mistrzowie po przerwie wracali na sportowe areny i nadal na nich błyszczeli, także nie brakuje. O Lance Armstrongu poświęciłem już jeden z odcinków, ale jego pomińmy, bo po latach okazało się, że jego comeback po przebytej chorobie nowotworowej był wspomagany w niedozwolony dopingowy sposób. Na pewno spektakularne powroty zaliczył jeden z najlepszych koszykarzy wszechczasów, Michael Jordan. Pierwszą pauzę od gry w najlepszej lidze świata NBA, okraszonej tytułami mistrza z zespołem Chicago Bulls, zafundował sobie w 1993 roku w wieku 30 lat i chwilowo zajął się baseballem. Po niespełna 2 latach wrócił jednak do składu popularnych Byków. Po kolejnych 3 zawiesił karierę po raz drugi, ale wrócił ponownie po 3 sezonach i pograł jeszcze w latach 2001-2003, ale już w barwach Washington Wizards. Na sportową emeryturę przeszedł definitywnie w wieku 40 lat. Udany comeback zanotował także słynny brytyjski jockey Lester Pigott, wyniesiony przez królową Elżbietę II do stanu szlacheckiego, a potem wtrącony do więzienia za przestępstwa podatkowe. Wrócił i nadal zadziwiał świat wyścigów konnych, wygrywając wiele gonitw. Ale chyba najbardziej spektakularny powrót zanotował, i tu wracamy do źródła, czyli boksu, George Foreman. Czarnoskóry Amerykanin dorastał w Teksasie w biednej, rozbitej rodzinie. Nic dziwnego, że wychowała go ulica. Miał jednak sporo szczęścia i dzięki pomocy przychylnych ludzi nie poszedł w złą stronę.
3: Dosłownie wyrwano mnie z rynsztoku. Byłem w nim, chowając się przed policją, a nagle znalazłem się w programie Job Corps i dostawałem 3 posiłki dziennie. Oni zbudowali człowieka, jakim się stałem.
2: Tak wspominał po latach. Szansą dla niego, którą wykorzystał, stał się boks. W 1968 roku zdobył w Meksyku tytuł mistrza olimpijskiego, po czym przeszedł na zawodowstwo i został mistrzem świata profesjonalistów 5 lat później, pokonując Joe Frazier'a. Stracił go w 1975 roku po walce z Muhammadem Ali w Kinszasie, zwanej bijatyką w dżungli. Po zakończeniu kariery zmienił styl życia, został kaznodzieją i zaczął działalność ewangelizacyjną. Wiosną 1991 roku sportowy świat obiegła sensacyjna wiadomość. Foreman, mający 42 lata i olbrzymią nadwagę, postanowił wrócić na zawodowy ring i stanąć naprzeciwko młodszego o 14 lat aktualnego mistrza świata Evandera Holyfielda. Media nie szczędziły mu ostrej krytyki. W kronice sportu możemy przeczytać.
3: Prasa amerykańska, a szydzisz 42-letniego George'a Foremana, który wzywa do walki Holyfielda, nazywając to publicznym usiłowaniem popełnienia samobójstwa, a samego Foremana dziadkiem zagrożonym zawałem serca, którego nikt nie chce oglądać na ringu bokserskim. Tłustym, łysym, starym człowiekiem, który ma nierówno pod sufitem.
2: Foreman zniósł mężnie ataki, zarówno te medialne, jak potem te w ringu. Wprawdzie przegrał, ale wytrzymał pełne 12 rund i po walce był fetowany jako moralny zwycięzca. To jednak nie wszystko. 3 lata później, w wieku 45 lat, Foreman stoczył walkę o tytuł mistrza świata Federacji IBF i WBA i przez nokaut pokonał Michaela Morera. został najstarszym bokserskim mistrzem świata.
4: And once again, heavyweight champion of the world, Big George Foreman.
2: W 2003 roku został wprowadzony do Międzynarodowej Galerii Sław Boksu, a 20 lat później miał premierę poświęcony jego życiu film fabularny George'a Tillmana Wielki George Foreman. Wielki bokser, autor spektakularnego powrotu, zmarł w 2025 roku w wieku 76 lat. Jego wyczyn to znakomity przykład ilustrujący znane powiedzenie, które głosi, że niemożliwe nie istnieje.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
1: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Ponad 60 statków powietrznych zaprezentuje się w powietrznej defiladzie. Ta już jutro z okazji Święta Wojska Polskiego. Od koszenia zboża kosą przeszli do skanowania upraw dronami. Rolnicy z Niecieczy wicemistrzami ogólnopolskiego konkursu.
4: Zaczynało się żniwa sierpem, pierwsza garść, no i tato kosił kosą.
3: Jest 11, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Orliki z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu wezmą udział w powietrznej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. W sumie nad Warszawą zaprezentuje się jutro ponad 60 statków powietrznych. Orlik to samolot szkolenia podstawowego. Każdy przyszły lotnik wojskowy musi usiąść za jego sterami. Podczas parady maszyny pilotować będą instruktorzy, mówi dowódca radomskiej bazy, pułkownik pilot Michał Kras.
5: Sam lot dla tych ludzi nie jest niczym trudnym, dlatego że oni są wyszkoleni w lataniu i w formacjach, i w wychodzeniu na czas, na dany punkt. Jeżeli chodzi o kurs lotniczy, nie jest to wbrew pozorom nic wielkiego. Bardziej koordynacyjnie poukładanie tego wysokościami, włączenie się w defiladę i potem rozlot.
3: W powietrzu zaprezentują się też m.in. samoloty F-16, F-35 i Apache.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Rolnicy z Niecieczy zostali wicemistrzami Agroligi. Nagrody w ogólnopolskim konkursie wręczył prezydent Karol Nawrocki, który w rozmowie z rodziną państwa Wójcików docenił wielopokoleniowy charakter ich gospodarstwa. Czteropokoleniowa rodzina uprawia aktualnie około 250 hektarów ziemi, wykorzystując do tego najnowocześniejszą technologię. Tadeusz Wójcik pamięta jednak czasy, kiedy zboże kosili kosą.
4: Zaczynało się żniwa sierpem, pierwsza garść, no i tato kosił kosą. Później, pamiętam, w 1968 roku kupił kosiarkę, siewnik, czyli też był takim postępowym rolnikiem, chcąc to wszystko, żeby ułatwić. Już mi się zaczęło to bardzo podobać i wciągnięty w to. W 1979 roku namówiłem tatusia i postawiliśmy tę stajnię, która tu widnieje, na 40 sztuk bukatów i gospodarzyliśmy. Już zakupywaliśmy ciągnik 60, później już byłem rozwojowy ciągnik 10-14 i sprzęt inny do tego.
3: Dzisiaj praca w gospodarstwie państwa Wójcików opiera się na technologii rolnictwa cyfrowego 4.0. W znajdującym się w Niecieczy gospodarstwie aktualnie uprawiana jest soja, rzepak, pszenica i kukurydza. Rodzina przyznaje, że zależy im, aby plony trafiały przede wszystkim na polski rynek.
2: Z życia Kościoła.
3: Maryjo, naucz nas głosić Chrystusa. Pod takim hasłem trwa tygodniowy odpust w Przeczycy. Już jutro w czasie centralnej uroczystości odpustowej o 11:00 arcybiskup Henryk Nowacki poświęci wieńce żniw warzywne, zioła i kwiaty, a także tradycyjne chleby wypieczone z tegorocznych ziaren. Przeczyckie uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę modlitwą za rodziny oraz błogosławieństwem dzieci i rodziców o godzinie 7, 9 i 11. Wieczorem zaś o 18 będzie modlitwa w intencji służb mundurowych pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza.
6: Podobnie jak w minionych czasach, tak i dzisiaj pani Przeczycka wsłuchuje się w prośby swoich dzieci i przychodzi im z pomocą. Dlatego zapraszamy wszystkich do naszego sanktuarium, żeby Matce Bożej zawierzyć siebie, swoich bliskich, swoje troski i radości. Będziemy też gościć księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego, który poprowadzi sumę odpustową w sobotę 15 sierpnia o godzinie 11. Będziemy też gościć księdza biskupa Andrzeja Jerza, biskupa tarnowskiego, który będzie przewodniczył mszy świętej dla służb mundurowych w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 18.
3: Zapowiadał proboszcz ksiądz Edward Janikowski. Udokumentowany kult Matki Boskiej Przeczyckiej sięga przełomu XVI i XVII wieku.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Radio RDN Nowy Sącz nadaje z Korzennej. Tam już w najbliższą niedzielę odbędą się dożynki gminne. Podczas programu na żywo opowiadamy w cały czas szczegółowo o atrakcjach, jakie czekają na uczestników. Jak mówiła Ewelina Uszko z Miłkowej, która jest w duecie starostów dożynkowych, cała gmina intensywnie przygotowuje się do dożynek.
8: Każda miejscowość bardzo ładnie to wszystko urządza i jest ciekawie. U nas jest typowe, bale słomy ozdobione, przyzdobione, zaproszenie na dożynki, ogólne zaproszenie. Nie ma tak jakiejś typowej rzeźby, ale też coś jest. Po innych miejscowościach, jak widzę, też są dość ciekawe wiatraki, nie wiatraki, jakieś gąsienice. Warto zobaczyć zdjęcia, więc jest super.
3: Nasz program potrwa jeszcze do 11.30, a dożynki gminne w Korzennej rozpoczną się o 13.00 korowodem spod Urzędu Gminy na plac przy dworze w Korzennej. W programie jest msza święta w intencji rolników, ponadto występy zespołów regionalnych, warsztaty i atrakcje dla dzieci. O 20.00 zagra zespół Pektus, a po nim będzie zabawa z DJ-ami.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Okulary przeciwsłonecznym, kremy z filtrem, wysokim faktor i dużą wodę. Proszę o tym pamiętać i nie zapominać. Dziś słonecznie, jutro i pojutrze i te temperatury z dnia na dzień coraz wyższe. Dziś 26-27 stopni, jutro 32, a niedziela to 34 stopnie. Teraz nasz radiowy termometr wskazuje 24 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
3: Te oczy zielone.
2: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
4: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala.
5: Bo lato rozpala każdego górala.
4: Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
6: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program.

0: program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
1: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
0: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
2: Po reklamie. Cicho.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
4: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Od poniedziałku obniżka cen paliw. Zapłacimy mniej, bo wraca program CPN. Będzie też wypadek z udziałem ciągnika. Doszło do niego dzisiaj w tym barku. Szczegóły za moment. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Program CPN wraca w nowej odsłonie. Od poniedziałku za paliwa zapłacimy mniej dzięki decyzji rządu o obniżce VAT-u do 8%. Minister energii będzie także wyznaczał maksymalne ceny paliw. I tak będzie do końca sierpnia. O szczegółach Sylwia Białek.
1: Program według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu miał objąć dokładnie 2 ostatnie tygodnie wakacji, co akurat jest niezrozumiałe dla polityków opozycji, między innymi Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Uzasadnienie pana premiera, że pozwoli ludziom wrócić z wakacji po tańszym paliwie, no jakby sugeruje, że pan premier zakłada, że ci, co wyjechali w czerwcu, pod koniec sierpnia będą wracać. No tak Polacy nie funkcjonują.
1: Pytanie o to przedstawiciele koalicji rządowej zwracają uwagę, że program częściowo miał sfinansować podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się jednak prezydent Karol Nawrocki, który skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że tej decyzji prezydenta nie rozumie. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak, pytany dziś rano, dlaczego program nie objął weekendu z 15 sierpnia, odpowiedział.
3: Tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna sypać piach w tryby rządowi.
1: Według wyliczeń resortu finansów nowa odsłona programu CPN będzie kosztować budżet państwa 0,5 miliarda złotych.
0: Mężczyzna w wieku około 61 lat został przejechany przez ciągnik z przyczepą, informuje Limanowska Straż Pożarna. Do wypadku doszło dzisiaj około godziny 9 w tym barku w powiecie limanowskim. Strażacy informują, że poszkodowany próbował zatrzymać staczający się ciągnik. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala. W pobliżu miejsca zdarzenia było dwóch strażaków ochotników z OSP Tymbark, którzy gdy tylko zauważyli zdarzenie, zgłosili ten fakt służbom, a następnie zaczęli udzielać pierwszej pomocy. Policja bada okoliczności zdarzenia, a strażacy zabezpieczają teren działań.
4: Z życia kościoła.
0: Ostatnie odliczanie do rozpoczęcia pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Pątnicy z różnych części diecezji już w najbliższy poniedziałek zbiorą się na placu katedralnym w Tarnowie. Chociaż drogę wyruszą w 25 grupach, to przed rozpoczęciem 9-dniowej wędrówki będą modlić się wspólnie o spokojne i udane pielgrzymowanie. Już wiadomo, że w dniu rozpoczęcia można spodziewać się tu nawet ponad 5 tysięcy pielgrzymów zebranych przed katedrą.
5: Nie chodzi tutaj o liczby, chodzi tutaj ciągle o jakość, żeby ci ludzie, wracając z pielgrzymki, uświadomili sobie, że my należymy do tej rodziny Pana Jezusa, że przez chrzest włączył nas do Kościoła i ten Kościół to taka szkoła Jezusa, gdzie przyglądamy się Jego osobie, uczymy się Jego stylu życia, uświadamiamy sobie, jak bardzo nas obdarzył swoją miłością i mamy świadomość, że nie możemy tego zatrzymać tylko dla siebie, tylko należy się tym dzielić z innymi. I tu jest sens tego posłania. Jesteśmy posłani i do swojej rodziny, i do szkoły, do środowiska, w którym żyjemy na co dzień.
0: Mówił ksiądz Paweł Broński, dyrektor 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. A przypomnijmy, pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą na placu katedralnym w Tarnowie o godzinie 6.30, której przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Wcześniej na antenie Radia RDN usłyszycie pierwsze studio pielgrzymkowe z udziałem organizatorów i pielgrzymów. A przez wszystkie 9 dni wędrówki na Jasną Górę diecezjalne radio zaplanowało specjalną ramówkę dla słuchaczy. W planie są rozmowy z pielgrzymami, transmisje mszy świętych, a także pozdrowienia, konferencje i wieczorne apele. Więcej o tym piszemy na rdn.pl w zakładce 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tymczasem wciąż można zapisywać się na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Na wyjazd zapraszają Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN wspólnie z Akcją Katolicką. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie, a centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę, organizowane przez Akcję Katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, przenoszą się w to wyjątkowe miejsce.
7: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć, w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej Tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Wrocławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w Kościele Świętego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Wrocławic 20 sierpnia na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej.
0: Mówił ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN, a także asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Po spotkaniu z pielgrzymami i wspólnym obiedzie grupa pojedzie do Wiślicy. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Już nam pięknie słońce przygrzewa i dzisiaj przez cały dzień będzie bardzo ciepło, a nawet momentami gorąco. Zresztą, co tu dużo mówić, już jest gorąco. Dzisiaj do 27, tak około, w cieniu i w zasadzie chmur jak na lekarstwo, jeśli już jakieś się pojawią. No i jutro, drodzy Państwo, powyżej 30 stopni, temperatura 32, niedziela 34.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dziesięć minut po godzinie 12. To jest piątek, to jest piątkowe popołudnie. Państwu dzień dobry, mówi Lucyna Ruchała.

0: La, la, la.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

tego wart. 19,5 minuty po godzinie 12. W te wakacje tej piosenki jeszcze chyba nie słyszeliśmy, albo przynajmniej ja nie słyszałam, ale teraz pojawi się Eddie Huntington w piosence USSR. Po polskiemu to będzie ZSRR. Tak, dobrze, że to istnieje tylko w piosenkach już.

gdzie jest Dzień Energetyka, przynajmniej był obchodzony, przez niektórych jest jeszcze obchodzony. Skąd to święto się wzięło? No już dzisiaj padła ta nazwa, ZSRR i USSR. W dawnym ZSRR dzień został ustanowiony 23 maja 1966 roku na pamiątkę przyjęcia planu elektryfikacji Rosji. Od 1994 roku dzień obchodzony jest 22 grudnia i tak dalej, obchodzony jest na terenie ZSRR, ale też poza Rosją, na przykład w wschodnich krajach Armenii, Kirgistanie, Białorusi, czy też na Ukrainie, ale i w Polsce w latach 80. XX wieku pojawił się nawet hymn energetyków i refren jego brzmi następująco. Niech w dal popłynie świetlista moc, co daje siły, rozjaśnia noc. W swej pracy twardej nie żałuj sił, zapalmy słońca, by człowiek żył. Nawet to takie ładne. A teraz będzie coś jeszcze ładniejszego. Zdrowa woda. Nie bój się miłości.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 4 września wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń. Ania Karwan, Sławek Uniatowski i Marcin Wyrostek wraz z orkiestrą Symfonia Carpathia. Największe przeboje w niezwykłych, symfonicznych aranżacjach. Sądecki Amfiteatr 4 września. Wieczór, który wybrzmi jeszcze długo po ostatnim bisie.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Dzisiaj ostatni dzień, żeby zrobić zakupy na 2 tygodnie, bo przez 2 dni będą sklepy zamknięte. Także w sumie dobrze, że jeszcze dzisiaj nie jest jakoś tak ekstremalnie gorąco, bo jutro to już będzie bardzo. Do 32. A w niedzielę nawet 34-35 w Tarnowie. Od poniedziałku ochłodzenie, ale tylko na jakieś 2 dni, bo później znów temperaturę powyżej 25.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Czyta lektor AI.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Inoroz oraz Long and Junior.
4: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z Tobą.
3: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Drogie wszelakie w okolicach galerii przeróżnych dzisiaj są dość mocno obciążone, ale można było się tego spodziewać. Zresztą nie tylko te drogi, bo w Wielogłowach, w zasadzie bardziej w Wielopolu jest korek spowodowany remontami drogowymi. Bardziej ten korek jest w stronę Nowego Sącza, trochę mniej, ale również w drugą stronę. Na Górze Zabełeckiej też trochę robi się ciasno. I przejeżdżając dalej, ulica Pieczkowskiego przy Barskiej i Witosa. Tam już jest kolejka samochodów. Zresztą na Lwowskiej w kilku miejscach, na Barskiej w okolicach wspomnianych galerii. Także na Prażmowskiego do Ronda jest ciasno już. Na Nawojowskiej ruchy zdecydowanie wzmożone. Na Limanowskiego i Zygmuntowskiej na światłach też czekamy. No i już bardzo długa kolejka samochodów ustawiła się na biegonickim odcinku ulicy Węgierskiej. Tam rzeczywiście dość długo trzeba poczekać, ale w stronę Starego Sącza, bo w drugą stronę można sobie przejechać całkiem normalnie. W Limanowej też już się robi tłoczno, nawet okolice Ronda w Sowlinach. Tam jest więcej samochodów, jeszcze jakichś korków w tamtym miejscu nie ma, ale jednak już widać ten ruch taki około weekendowy. Piłsudskiego już, jadąc do centrum, tam już was ta ulica przytrzyma na trochę dłużej. Na Jana Pawła II spory korek, na Marka w kilku miejscach, w zasadzie to prawie na całej długości w stronę rynku. Na Matki Boskiej Bolesnej też dość ciasno. No i większy ruch mamy też teraz na Kościuszki. Bardzo duży ruch mamy w Gorlicach, szczególnie na Parkowej. Od Zawodzia na Kościuszki też się trochę korkuje. Ale na razie tylko trochę. Legionów Biecka, Mickiewicza to są drogi, które też mogą sprawić wam trochę czasowych problemów. No i ulica Stawiska zakorkowana aż do Ronda z Legionów i Biecką. Jak sytuacja wygląda w Tarnowie? Standardowo, jak na tę porę, no może trochę więcej jest tych korków, bo na przykład na Narutowicza już teraz mamy ruch bardzo wzmożony, szczególnie do Tuchowskiej, ale i w drugą stronę jest całkiem sporo aut. Na Gumniskiej i Mostowej przy skrzyżowaniu, na Krakowskiej, tam zawsze duży ruch, no i teraz jest nie inaczej. Na ulicy Szkotnik w kilku miejscach się korkuje, szczególnie przy Klikowskiej i Słowackiego. Ta ostatnia i przedostatnia też sporo aut przyjmuje w tym momencie. Stara Dąbrowska i Słoneczna przy rondzie dość ciasno. Jakby zresztą można się było tego spodziewać. Osiedle Nauczycielskie, tam okolice, ulica Lwowska was nieco zatrzyma. I większy ruch jest też przy rondzie z Orkana.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

Za 9 minut godzina 13, jeszcze trochę danych liczbowych teraz będzie. 14 sierpnia, 226 dzień roku, do końca roku zostało 139 dni. Słońce wstało o 5.26, zajdzie o 19.57, tak. Dzień potrwa 14,5 godziny plus jeszcze minutę. No szału nie ma, ale jeszcze nie jest źle. Alan, Alfred, Elżbieta, Maksymilian, Marceli to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów, jubilatów, energetyków wspomnianych już. Nie mylić z napojami energetyzującymi. Uf, udało się. W 1385 roku miało miejsce podpisanie w Krewie polsko-litewskiej umowy zobowiązującej wielkiego księcia Litwy Jagiełłę w zamian za poślubienie królewnej Jadwigi i uzyskanie polskiego tronu do chrystianizacji Litwy, przyłączenia do Polski ziem ruskich i litewskich oraz odzyskania utraconego przez Polskę Pomorza. 1893 rok, wtedy to w Paryżu rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych. W 2003 roku Szwedzi odrzucili w referendum przyjęcie waluty euro. W 2004 roku papież Jan Paweł II rozpoczął swą ostatnią przed śmiercią podróż apostolską do francuskiego Lourdes. A jak ten dzień, 14 sierpnia, przedstawia się urodzinowo? No następująco. W 1877 roku przyszedł na świat Aleksander Zelwerowicz, aktor, reżyser i pedagog. Był wykładowcą i rektorem warszawskiej PWST, związany z teatrami Rozmaitości, Powszechnym, Redutą, Narodowym i Polskim. W 1924 Julia Hartwig, poetka, autorka wielu zbiorów, a także biografii literackich, również tłumaczka literatury francuskiej. W 1926 roku urodził się René Gościnny, francuski pisarz, ten od Mikołajka między innymi. W 1938 roku, czyli świętująca dziś 88. urodziny, aktorka Beata Tyszkiewicz. W 45. amerykański aktor, odkąd pamiętam zawsze siwy, Steve Martin. W 62 roku Paweł Rurak-Sokal, muzyk, kompozytor, założyciel grupy Blue Café. A w 65 tancerka i piosenkarka Monika Borys. A teraz tak po prostu bez okazji, Kasia Cerkwicka.

0: Od dzisiaj tańsze paliwo w Tarnowie. Uruchomiono miejską stację paliw M-Petrol.
1: Wracamy na ten rynek w mieście.
0: Będą też nowe utrudnienia dla kierowców w Nowym Sączu. Od poniedziałku zamknięta będzie ulica Waryńskiego. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Od dziś tańsze paliwo w Tarnowie. Po 2 latach przerwy uruchomiono bowiem miejską stację paliw M-Petrol. W dniu otwarcia cena za benzynę 95 wynosiła 6,03 zł, a za napędowy 7,70. Posiadacze miejskiej karty premium od podanych stawek odliczyć mogą jeszcze 10 groszy.
1: Wracamy na ten rynek w mieście i będziemy chcieli zmusić innych do tego, aby nie było już takich sytuacji, że sieciowe stacje wszędzie mają tanie, a w Tarnowie drożej. Ta konkurencja jest po to, żeby wyzwolić tę konkurencję cenową. I co więcej, cieszę się, że ta stacja będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców i nie tylko, ponieważ będzie całodobowa, bezobsługowa, będzie możliwość zatankowania o każdej porze, korzystając z automatu do dokonywania płatności.
0: Mówił prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Tymczasem w poniedziałek wraca rządowy program Ceny paliw niżej, w związku z czym podane dzisiaj stawki ulegną zmianie. Jakub Kwaśny zapowiada jednak, że wtedy również ceny na M-Petrol mają być niższe niż na innych stacjach.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Chcemy stabilizacji i powrotu naszych dzieci do szkoły. Grupa mieszkańców Stadeł apeluje za pośrednictwem mediów do władz gminy Podegrodzie o uruchomienie podstawówki w ich miejscowości już od września. Jak informowaliśmy na antenie RDN, w ciągu ostatnich 2 lat stara część szkoły w Stadłach przeszła modernizację, a dodatkowo wybudowano nowy, dwukondygnacyjny budynek. Władze samorządu ogłosiły jednak, że od nowego roku szkolnego do użytku oddane zostanie tylko przedszkole i żłobek. Pozostali uczniowie będą musieli wciąż uczyć się w tak zwanych lokalizacjach zastępczych, co nie podoba się części rodziców. Tymczasem wójt Małgorzata Gromala uważa, że rodzice powinni cieszyć się, że samorząd wciąż buduje dla nich za miliony nowoczesną przestronną placówkę o powierzchni blisko 2700 metrów kwadratowych.
3: W gminie Podegrodzie mamy 10 szkół, z czego najmniejszą szkołą jest szkoła w Stadłach. Jest tam zapisanych na dzień dzisiejszy 47 dzieci, bo sprawdziłam. 10 dzieci jest w oddziale przedszkolnym i największym hitem to jest to, że mimo, że jest otwarte przedszkole i żłobek od 1 września, to nikt z tych rodziców nie zapisał tych dzieci ani do żłobka, ani do przedszkola. Mamy dzieci z innych miejscowości, natomiast nie ze Stadeł, więc tak naprawdę to ja nie wiem, czy mieszkańcy Stadeł chcą tą szkołę.
0: Wójt Małgorzata Gromala podkreśla, że szkoła byłaby oddana wcześniej, gdyby rodzice zgodzili się na zamknięcie placówki w Stadłach na czas budowy, co miałoby wygenerować około 4 milionów oszczędności. Te pieniądze przyspieszyłyby postępy prac, w tym m.in. wyposażenie szkoły.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: W poniedziałek zostanie zamknięta ulica Waryńskiego w Nowym Sączu. Na zlecenie PKP PLK zostanie odtworzona nawierzchnia między ulicami Zygmuntowską a Kolejową. Kierowcy powinni skorzystać z jazdu ulicami Zygmuntowską, Świętej Kunegundy, Węgierską, Grunwaldzką, Zieloną i Kolejową. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie podał, jak długo potrwają utrudnienia.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Przenosimy się teraz na Tarnowski Burek, bo tam zapachniało od zielnych bukietów. Przed uroczystością w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny można kupić tu kwiaty, zboża, zioła i samemu przygotować bukiet, ale są też gotowe wiązanki, a chętnych, jak się okazuje, nie brakuje.
4: Przyszłyśmy na Burek kupić bukiet kwiatów, ponieważ w sobotę jest, potocznie mówiąc, Matki Bożej Zielnej i podtrzymujemy tradycję za każdym razem w ten sposób, że chodzimy z dziećmi i one święcą te bukieciki kwiatów.
5: Ten bukiecik jest ładny i ma jeszcze tutaj jabłuszko, zboże, kwiatki i marchewkę.
6: Pójdziesz do kościoła poświęcić?
5: Tak, pójdę.
6: Jak taki bukiet pani przygotowała?
7: Zioła trzeba uzbierać, kwiaty swoje, trochę w polu, trochę w ogrodzie.
6: Ludzie są zainteresowani?
7: Tak, są zainteresowani, kupują.
6: Pani też idzie do kościoła z takim bukietem w sobotę?
7: No, oczywiście. Idę do kościoła, oświęcę.
0: Za bukiet zioł i kwiatów trzeba zapłacić na burku od 10 do 15 zł, a według tradycji w Święto Matki Boskiej Zielnej wierni przynoszą do kościołów wiązanki zielne, aby je poświęcić. To wyraz wdzięczności Bogu za udane plony, ale też prośba o dalsze błogosławieństwo w życiu codziennym.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dziś do około 27, jutro do około 32, ale jeszcze pomiędzy tymi wysokimi temperaturami będą niższe temperatury rzędu 11 stopni. To będzie taki najchłodniejszy moment nocy. W zasadzie to już będzie po nocy, bo między 5 a 6 moment wschodu słońca. No i noc też nie będzie należała do najcieplejszych. Tak, najcieplej to będzie 22.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sześć i pół minuty po 13:00.
3: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko. Góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala.
9: Bo lato rozpala każdego górala.
8: Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie. A w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia. Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
12: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
11: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
13: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
14: Borys Mengs z Kasią Stankiewicz. Przypomnij nam teraz, że dzisiaj mamy piątek. A skoro mamy piątek i jest po 13, to już za chwilę Łukasz Raczkowski i etnowakacje.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie. Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13.15.
2: Dzisiaj powiemy o grupie niepolskiej, powiemy o Łemkach, malowniczej, tajemniczej grupie ludności, która występowała na części tych terenów, a w jakimś sensie częściowo występuje również dzisiaj. Naszym przewodnikiem po Łemkowynie będzie Florian Frączek ze skansenu etnograficznego w Nowym Sączu, należącego do Muzeum Ziemi Sądeckiej.
3: Łemkowie, skąd ta grupa wzięła się na terenie obecnej, bo mamy taką diasporę, jeśli tak można powiedzieć, na przykład Dolna Krynica w Beskidzie Niskim, w szczególności dlaczego właściwie same ślady tej Łemkowszczyzny, Łemkowyny dawnej mamy w Beskidzie Niskim. To już kwestia ściśle historii.
4: Kwestia Łemków, żeby jakoś w pełni zobrazować i zrozumieć, to należy zacząć od tego, że przede wszystkim zostali wysiedleni z tych terenów, z terenów szeroko pojętego Beskidu Niskiego i Bieszczad. Plus jeszcze trzeba doliczyć taką enklawę w tak zwanej Rusi Szlachtowskiej, czyli w miejscowości de facto już, która nosi inną nazwę, jako Szlachtowa. Tam tak zwana Ruś Szlachtowska to była też taka enklawa Łemków, którzy zajmowali się głównie pasterstwem. Wszyscy Łemkowie zostali wysiedleni najpierw na zasadzie tak zwanych quasi-dobrowolnych wysiedleń. To były wysiedlenia już jakby po pierwotnym przejęciu władzy przez komunistów w 1945 roku i wtedy to właśnie były to przesiedlenia do tak zwanej socjalistycznej Ukraińskiej Republiki. W większości złożona była to na zasadzie dobrowolnych, że kto się tam określał jako Ukrainiec, ze względu na, najczęściej było to połączone z wyznaniem wiary, jesteś prawosławny, no to zostały to, były tak zwane te pierwsze takie dobrowolne wysiedlenia, ale no jeżeli już mówimy o akcji Wisła rok później i dwa lata później, gdzie już tak zakończono jakby ten wątek, no to już były wysiedlenia przymusowe. I ta część Łemków została wysiedlona w tak zwane ziemie odzyskane, czyli te, które po zmianach granic w 1945 zostały przydzielone Polsce, czyli tak zwane dawne tereny poniemieckie. I tam przesiedlono część ludności łemkowskiej, która została wysiedlona w większości z tych terenów właśnie wspomnianego Beskidu i Niskiego, ale i nie tylko. Po korekcie granic trzeba wspomnieć, że tereny lwowskie, no to również była ludność polska, która była tutaj przesiedlana i wychodziło jakby w rachunku na to, że ta ludność polska powinna zasiedlać te tereny połemkowskie, nie? A Łemkowina została rozproszona pomiędzy wszystkie ziemie odzyskane i tak to przez większość czasu wyglądało. Natomiast te wsie, które pozostały puste, no to jest to efekt pierwsze wysiedleń, po drugie tego, że był to teren niekorzystny rolniczo i tak naprawdę mało kto z innych terenów chciał te tereny zamieszkiwać. To też była tam niepewna sytuacja polityczna, to trzeba też wziąć sobie na poprawkę, że tam później znowu dochodziło do korekty granic. W związku z tym ludzie niechętnie się tam sprowadzali i kilka takich wsi rzeczywiście do dziś stoi pustych i po nich pozostał tylko i wyłącznie ślad.
3: No i właśnie, mamy na przykład w powiecie nowosądeckim chociażby takie miejsca, które teraz są zasiedlone już przez ludność polską, ale były właśnie wsiami łemkowskimi. W powiat gorlicki tu chyba najbardziej nam, jeśli chodzi o nasz rejon, czyli województwo małopolskie, tutaj dominuje. Wiele tych miejscowości, gdzie możemy teraz dwujęzyczne nazwy nawet zobaczyć, ale też takich opuszczonych, Nieznajowa, Czerteżne, to tylko niektóre z nazw. Taka miejscowość Zdynia, powiat gorlicki, gmina Uście Gorlickie. Właśnie, mijamy ją na turystycznej mapie Małopolski, w wakacje. Co tam można zobaczyć? Dlaczego to miejsce przyciąga, jeśli chodzi o Łemków?
4: No, jest to miejscowość, której organizowana jest już teraz rok rocznie, tak zwana Watra Łemkowska. Spotkanie, festiwal Łemków z wszystkich zakątków Polski i nie tylko, bo zresztą z zagranicy również. No i Zdynia jest właśnie taką, można powiedzieć, miejscowością w centrum a w zasadzie inaczej, na granicy tak zwanej Łękowszczyzny Zachodniej i Środkowej. To już nawet jest bardziej skojarzone z Łękowszczyzną Środkową. No to trzeba też nadmienić, że Łękowszczyzna jest pojęciem bardzo szerokim. Łękowszczyzna występująca na Sądecczyźnie i tutaj na pograniczu Beskidu Sądeckiego i w zachodniej części Beskidu Niskiego, no to jest Łękowszczyzna Zachodnia. Natomiast ta biegnąca już przez dzisiejsze Podkarpacie i środek Beskidu Niskiego, Beskid Niski, jego skrawki na wschód, do granicy z Bieszczadami, no to jest Łękowszczyzna Środkowa i Wschodnia. Ona się całkowicie różniła, tak, w architekturze, jak i w ogóle w urządzeniu, ponieważ tamta Łękowszczyzna była biedniejsza, ta z zachodu była nieco bogatsza ze względu na troszkę lepsze tereny rolnicze, no i powiązania tutaj bliskości z innymi grupami typu Lachy Sądeckie i Górales. No te miejscowości się przenikały. Tego Zdynia, może powiedzieć, jest takim w centrum i została obrana jako takie miejsce, gdzie tam organizuje się te zloty rokrocznie. No, kiedyś zjeżdżali się tam fani motocykli, a teraz oni są w Rygietowie, a Watra Łękowska odbywa się w Zdyni. Co należy jeszcze nadmienić, bo tutaj nie skończyliśmy jakby tematu historii Łemków, bo to nie jest tak, że Łemkowie wszyscy zostali wysiedleni i koniec, nie ma ich. No to jest...
3: Gdzie jeszcze możemy ich spotkać, tą ludność na naszych terenach w Małopolsce?
4: W 56, kiedy ogłoszono odwilż gomułkowską i to, że Łemkowie mogą zacząć powoli wracać, którzy chcą, to część z Łemków wróciła. Przez te 10 lat bardzo wiele się zmieniło w ich jakby myśleniu, bo ci głęboko zakorzenieni Łemkowie istotnie wracali, bo czuli taką potrzebę powrotu do swoich korzeni, ale ci młodzi Łemkowie chcieli wracać. Po co? To były tereny bardzo niekorzystne rolniczo. Jedynie pasterstwo takim było najbardziej dochodowym zajęciem. Większość chałup jeszcze kurna, bez pieców takich porządnych, drewniana. Tam zostali gortowe parcele, większe gospodarstwa, przede wszystkim lepsze tereny rolnicze i to o wiele, wiele lepsze. I murowane domy. Dlatego ta młoda jakby generacja Łemków nie chciała wracać. Ci, natomiast którzy wrócili, skupili się głównie wokół tej miejscowości Uście Gorlickie, właśnie Zdynia, z sentymentu, ale też właśnie gdzie tam jeszcze to jakby się kojarzyło z taką głęboką Łemkowiną i jakby to, że festiwal jest w Zdyni, no to też jest jakby tym odpowiednikiem, bo tutaj można powiedzieć, że bardzo wielu Łemków się sprowadziło na te tereny. Właśnie Zdynia, Regietów, Uście Gorlickie.
3: W ogóle sama nazwa Łemkowina, Łemkowie, skąd geneza tego słowa?
4: Geneza tego słowa ma ujęcie pejoratywne, dlatego że słowo Łem to było słowo, które oznaczało tylko lub ale. Z racji tego, że go bardzo często stosowali, a Bojkowie z wschodniej części i Polacy tego słowa w ogóle nie stosowali, to zaczęli ich przezywać jako Łemo, ci od Łemów. Do dziś zresztą, jeżeli się pojedzie na Słowację, no to nie spotka się słowa Łemko, bo jest ono traktowane ujemnie, bardzo pejoratywnie, tylko górale rusińscy, tak? Po prostu górale rusińscy. Natomiast po północnej stronie Karpat zaczęło się przyjmować słowo Łem od, słowo Łemko od Łem. Już tak zostało, już nikt z tym nie walczył i tak później badacze, którzy te tereny tutaj badali i opisywali, już zaczęli używać słowo Łemko i ono się przyjęło na stałe, bez tych konotacji takich typowo właśnie pejoratywnych.
3: Aby zobaczyć miejscowości czasem dwujęzyczne, gdzie jeszcze mamy po łemkowsku wjazdy opisane, wyjazdy z miejscowości lub zobaczyć pozostałości po dawnych wsiach łemkowskich, wakacje przede wszystkim trzeba odwiedzić powiat gorlicki w Małopolsce, do czego zapraszamy.
1: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie? Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13:15.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
4: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe.

0: Turowy na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Jeśli jest Wam bardzo gorąco, to jutro będzie Wam jeszcze bardziej gorąco, a w niedzielę to już w ogóle 34-35 maksymalnie i to w cieniu. Słońce pełne i dziś, i jutro, i pojutrze, chociaż z niedzieli na poniedziałek już może pokropić deszcz, w poniedziałek może być go całkiem sporo, przynajmniej miejscami i momentami. Od wtorku znów więcej słońca.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
9: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
10: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
9: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: W niektórych miejscach ciaśniej, w niektórych rozluźniło się nieco, tak jak na przykład rozluźnił się ruch na ulicy Węgierskiej na odcinku Biegonickim, ale pewnie jeszcze tam korek powróci. Teraz jest co prawda większy ruch, no ale już nie taki w postaci korków. Za to prawie od Kurowa korkuje się Krajowa 75 i tak korek przez Wielogłowy i Wielopole. Od drugiej strony kończy się w Wielogłowach. No niestety, tam trzeba spędzić swoje. Trzeba dodać sobie kilkanaście minut do przejazdu tamtą trasą. Na obwodnicy północnej też już robi się ciasno. Na Tarnowskiej do obwodnicy jeszcze jest w miarę spokojnie. Na Pieczkowskiego, no już niestety czeka Was kolejka samochodów. Na Witosa trzeba chwilę poczekać na światłach, ale tylko chwilę. No może czasem dłuższą. Na Lwowskiej w kilku miejscach jest ciasno. Wciąż Barska i Krańcowa w okolicach galerii się korkuje. Także na Prażmowskiego wciąż jeszcze ciasno, na Limanowskiego i Zygmuntowskiej również, no i kilka odcinków ulicy Nawojowskiej, ale chyba gorzej było godzinę temu. W Limanowej nieco się rozluźniło w centrum, ale jeszcze na Marka i na Jana Pawła II mamy większy ruch, na Matki Boskiej Bolesnej również. Za to na Piłsudskiego już korków nie ma, chociaż w okolicy Szpitala Powiatowego robi się nieco ciaśniej, ale momentami tylko. Na Witosa tutaj widzę, że ruch jest coraz większy przy dojeździe do ronda w Sowlinach. Zresztą ten większy ruch zaczyna się już na wcześniejszym odcinku drogi numer 965. Od Zawodzia trzeba już poczekać w Gorlicach i od drugiej strony od Biecza jadąc też ulica Parkowa Was niestety bardzo spowolni. Na Sienkiewicza zrobiło się ciasno, na Mickiewicza, Legionów Bieckiej i Stawiska, tutaj akurat bez zmian korek, a jakże. W Tarnowie, Krakowska, tutaj tradycyjnie, na Narutowicza nie jest już tak ciasno jak godzinę temu, za to na Tuchowskiej zrobił się większy ruch i wolniejszy. Przy Mosickiego ulica Szkotnik i Sikorskiego, tutaj trochę trzeba poczekać. Na Szujskiego też przy Szkotnik, na Alei Solidarności przy Klikowskiej, Słowackiego i Klikowska i ta ostatnia ulica jest najbardziej z tych wymienionych zakorkowana. Stara Dąbrowska i Słoneczna przy rondzie trzeba zwolnić zdecydowanie. No i w kilku miejscach jest większy ruch na ulicy Lwowskiej.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Perfekt i dobre dni. Dobre dni z pewnością czekają górali, przynajmniej tych, którzy mają gdzieś tam interes, prowadzą interes w postaci miejsc noclegowych, ponieważ w Zakopanem i na Podhalu rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, niemal wszystkie miejsca noclegowe zostały zajęte. Tak duża liczba turystów nie jest zaskoczeniem, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: My właściwie na Podhalu zupełnie spokojnie podchodzimy do tej kumulacji sezonu. Od dekad wiemy, że jest to punkt kulminacyjny lata. Pobiliśmy wszelkie rekordy możliwości pojemności Podhala. Kolejki do restauracji, jak i do atrakcji turystycznych będą, a przecież nie tylko słynną Doliną Krupówek Podhale stoi. Atrakcji turystycznych jest bardzo dużo. One są od Białego Dunajca aż za Kościelisko. Warto szukać alternatyw.
0: Według szacunków pod Tatry mogło dotrzeć około 150 tysięcy osób. No i niemal codziennie pod Giewontem tworzą się kolejki chętnych do wejścia na popularny szczyt. Po Krupówkach wędrują tłumy turystów, a na ulicach Zakopanego tworzą się korki. Także nie narzekajmy zbytnio na nasze sądeckie i tarnowskie, czyli manowskie, czy krynickie. W Zakopanem mają gorzej. No ale w sumie też na własne życzenie.

0: Niecałe już 2 minuty zostały nam do godziny 14. Jutrzejszy dzień to święto i patriotyczne, i kościelne. I właśnie będziemy Was zapraszać do świętowania tego dnia. I właśnie w sposób patriotyczny, i też w sposób chociażby dożynkowy. Wszystko w wiadomościach. Zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: tak jak dziś.
1: Region jest nasz.
2: Nowe pociągi w taborze kolei małopolskich. Przekazanie składów odbędzie się w Tarnowie.
3: Część z tych składów będzie jeździć na trasie Kraków-Tarnów.
2: Małe kotki porzucone w reklamówce. TOS alarmuje o niehumanitarnym pozbywaniu się zwierząt. Zaprosimy też do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dwa nowe pociągi zostaną włączone do taboru kolei małopolskich. Oficjalne przekazanie składów ma odbyć się w Tarnowie. Nowe pociągi mają poprawić komfort podróżowania pasażerów i zapewnić większą liczbę miejsc siedzących niż dotychczasowe składy. Jak mówił w porannej audycji Słowo za Słowo wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, dwa nowe pociągi to część większego zamówienia, które na ten rok przewidywały dostarczenie 6 nowoczesnych składów.
3: Te składy, które zostały zamówione, one już zostały częściowo odebrane, bo takie spotkanie odbyło się w Krakowie. Kilka tygodni temu mieliśmy też spotkanie w Nowym Sączu, a został jeszcze Tarnów i takie spotkanie przekazania tych ostatnich dwóch zaplanowanych w tym roku odbędzie się w Tarnowie. Chcemy też podkreślić, że te trzy miasta, czyli Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, są jakby w centrum zainteresowania, bo część z tych składów będzie jeździć na trasie Kraków-Tarnów. Wielu mieszkańców Tarnowa dojeżdżających, korzystających z kolei na tym odcinku Tarnów-Kraków przesiadło się z samochodów na koleje.
2: Oficjalne przekazanie nowych pociągów kolejom małopolskim odbędzie się 26 sierpnia na dworcu w Tarnowie.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Malutkie kotki porzucone w reklamówce pod mostem. Na takie znalezisko trafili przypadkiem spacerowicze w Radlnej. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami alarmuje, że to nie jedyny taki przypadek.
4: Dostaliśmy telefon od pani, to było z Radlnej, że znaleźli 4 kotki w reklamówce gdzieś pod mostem, jak szli na spacer. No i zadzwoniła do nas. No to pojechaliśmy po kotki, zabraliśmy je. Kotki były wyziębione, no bo tylko w szmatce wyziębione. To były gdzieś około takie tygodniowe kotki. Jeszcze ślepy miot w sumie. Nie chcieliśmy usypiać, chcemy im dać szansę.
2: Mówi Aleksandra Prytko-Lam od Starnowskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zwierzęta zostały porzucone bez matki, więc wolontariusze szukają zastępczej kotki, która mogłaby je wykarmić.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Prezentacja podstawowego wyposażenia żołnierzy, panele dyskusyjne, transmisja defilady wojskowej i okazja do zobaczenia tak zwanego potwora Starnowa. Tak będą wyglądały obchody Święta Wojska Polskiego w Tarnowie. Żołnierze będą czekać na zainteresowanie mieszkańców jutro od godziny 10. Jak zapowiada major Roger Ruman, zastępca dowódcy 113 Tarnowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, na tarnowskim rynku będzie można zobaczyć różnorodny sprzęt wojskowy, ale też porozmawiać z żołnierzami.
5: Jako tarnowski batalion wystawimy podstawowe uzbrojenie, czyli grot, hełm, maska, kamizelkę, karabin wyborowy, kład, jelcz. Ponadto z zakładów mechanicznych będzie bardzo dużo ciekawego uzbrojenia. Karabin wyborowy, karabinek MSW, granatnik, karabin maszynowy UKM, moździerz, szerszeń i system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, tak zwany podpór Starnowa, także sprzętu będzie dużo. Można pooglądać, podotykać na pojazdy, które będą oczywiście też będzie możliwość, żeby wejść, zobaczyć jak te pojazdy wyglądają od środka.
2: O godzinie 18 w Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie msza święta za ojczyznę, a święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Nowy Sącz także będzie obchodził jutro Święto Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczną się o 11, mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
6: Zaczynamy jak zwykle od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza. Msza święta oczywiście w intencji ojczyzny, w intencji naszego miasta, mieszkańców naszego miasta, więc serdecznie zapraszamy do kościoła świętego Kazimierza, godzina 11, a po mszy, czyli mniej więcej około 12:15 na Alejach Wolności, uroczystości przypomnienia marszałka Józefa Piłsudskiego.
2: Tam będą okolicznościowe przemowy i złożenie kwiatów.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: A już jutro świętować będzie również Przyszowa. Mowa o duszynkach, ale też o jubileuszu 700-lecia tutejszej parafii. Wszystko rozpocznie się mszą świętą w intencji rolników o godzinie 11.
7: A następnie od godziny 14 oficjalne uroczystości na placu przy Orlików Przyszowej. Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału. udziału, wspólnej modlitwy, wspólnego świętowania.
2: Zapraszał Bogdan Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. Podczas dożynek w Przyszowej zaplanowane są koncerty kapel i zespołów regionalnych. Wieczorem wystąpi też kabaret Śleboda i Paweł Gołecki. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Dodam, że jeszcze dzisiaj na placu przy miasteczku rowerowym w Przyszowej odbędzie się seans kina plenerowego Radia RDN. Zobaczycie film Dzielna Banda i tajemnica zaginionego wujka.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Cieplutko, nawet bardzo cieplutko, ale jeszcze bardziej będzie jutro i pojutrze, a później już taki dłuższy odpoczynek od bardzo wysokich temperatur. Nawet deszcz będzie nam kapać na głowę, no chyba, że będziemy mieć z sobą parasole. 982 hektopaskale, wyraźnie już ciśnienie spada od jakiegoś czasu. Dzisiaj wiatr słaby lub umiarkowany.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią In Roz oraz Long and Junior.
10: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
9: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: I should be so lucky. Powinnam być taka szczęśliwa. Kylie Minogue na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a za chwilę kolejny odjechany przebój.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dziś poczujemy wiatr we włosach, pełną swobodę, wolność. Jazdy na motorze nie da się porównać z żadnym innym doświadczeniem, podkreślają miłośnicy motorów. Dla wielu jazda na motorze to nie tylko sposób przemieszczania się, ale pasja i sposób na życie. Czasami wystarczy jedna przejażdżka, aby zaczęła się przygoda życia z Harleyem w roli głównej. A historia Harleya zaczyna się w 1903 roku w niewielkim garażu w Milwaukee w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, w którym William Harley wraz z braćmi Davidson, Arturem, Williamem oraz Walterem stworzyli pierwszy model przeznaczony na sprzedaż – Silent Grey Fellow z jednocylindrowym silnikiem. Za datę stworzenia nieoficjalnej jeszcze spółki uznaje się 28 dzień sierpnia 1903 roku. Fanów motocykli braci Harley i Davidson jest miliony na całym świecie. Wśród nich m.in. Arnold Schwarzenegger. Na Harleyu jeździł również Elvis Presley i Brigitte Bardot. Harleyowcem jest także Andrzej Nowak, gitarzysta TSA. Wizerunek Harleya wykorzystywany jest w wielu filmach. Motocykl z Milwaukee jest także inspiracją dla muzyków. Richard Riddle też popełnił tekst o miłości do tej maszyny. Wspaniałej, choć ma 40 lat. Harley mój, Jem.

Hanelato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To będzie najbardziej tłoczny weekend nad morzem. Przedłużony dla niektórych weekend i piękna pogoda ściągnęły chociażby do Międzyzdrojów nad Bałtykiem tłumy ludzi.
2: Jak sobie poradzić w tym tłumie?
3: O, trzeba cierpliwości.
2: I na plaży miejsce jakieś znaleźć?
3: Tak, znaleźliśmy, ale to warto przyjść prędzej, koło 10.

0: tutaj, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.
1: Trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
2: A pogoda sprzyja wyjazdom nad morze. Dzisiaj i jutro na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni. Tłumy turystów przemierzają też tatrzańskie szlaki. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej do Zakopanego dotarło około 150 tysięcy osób. Okolice długiego weekendu sierpniowego to szczyt sezonu wakacyjnego, co przekłada się na tłok na najpopularniejszych szlakach, a także w samym Zakopanem.
3: Oblężenie tutaj w Zakopanem jest bardzo duże.
4: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górę z takim ruchem jak teraz.
5: Fajna okazja do patrzenia na góry, chmury dopisują. Nie, no jest pięknie, tak? Wszyscy chcą tego uświadczyć.
6: Bardzo piękna pogoda. Korzystamy z pogody tak naprawdę tyle, ile możemy.
5: No na pewno Gubałówka. No na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem.
7: Piękna pogoda, piękne góry, no cóż więcej.
2: W sierpniu codziennie na tatrzańskie szlaki może wyruszać około 40 tysięcy osób. Przyjeżdżający do Zakopanego muszą liczyć się z korkami, ale też z trudnościami ze znalezieniem miejsca parkingowego. Policja i miejscy urzędnicy apelują o korzystanie z komunikacji zbiorowej.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Rolnicy z Niecieczy zostali wicemistrzami Agroligi. Nagrody w ogólnopolskim konkursie wręczył prezydent Karol Nawrocki, który w rozmowie z rodziną państwa Wójcików docenił wielopokoleniowy charakter ich gospodarstwa. Czteropokoleniowa rodzina uprawia aktualnie około 250 hektarów ziemi, wykorzystując do tego najnowocześniejszą technologię. Tadeusz Wójcik pamięta jednak czasy, kiedy zboże kosił kosą.
9: Zaczynało się żniwa sierpem, pierwsza garść, no i tato kosił kosą. Później, pamiętam, w 1968 roku kupił kosiarkę, siewnik, czyli też był takim postępowym rolnikiem, chcąc to wszystko, żeby ułatwić. Już mi się zaczęło to bardzo podobać i wciągnięty w to. W 1979 roku namówiłem tatusia i postawiliśmy tę stajnię, która tu widnieje, na 40 sztuk bukatów i gospodarzyliśmy. Już zakupywaliśmy ciągnik 60, później już byłem rozwojowy ciągnik 10-14 i sprzęt inny do tego.
2: Dzisiaj praca w gospodarstwie państwa Wójcików opiera się na technologii rolnictwa cyfrowego 4.0.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Radio RDN Nowy Sącz nadawało dzisiaj z Korzennej. Tam już w najbliższą niedzielę odbędą się gminne dożynki. Podczas programu na żywo opowiadaliśmy szczegółowo o atrakcjach, jakie czekają na uczestników. Jak mówiła Ewelina Uszko z Miłkowej, która jest w duecie starostów dożynkowych, cała gmina intensywnie przygotowuje się do dożynek.
10: Każda miejscowość bardzo ładnie to wszystko urządza i jest ciekawie. U nas jest typowe bale słomy ozdobione, przyzdobione, zaproszenie na dożynki, ogólne zaproszenie. Nie ma tak jakiejś typowej rzeźby, ale też coś jest. Po innych miejscowościach, jak widzę, też są dość ciekawe wiatraki, nie wiatraki, jakieś gąsienice. Warto zobaczyć zdjęcia, więc jest super.
2: Dożynki gminne w Korzennej rozpoczną się o 13:00 korowodem spod Urzędu Gminy na plac przy dworze w Korzennej. W programie jest też msza święta w intencji rolników, występy zespołów regionalnych, warsztaty i atrakcje dla dzieci. O 20:00 zagra zespół Pektus, a po nim będzie zabawa z DJ-ami.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Jeszcze na dwa dni się do nas tropiki przeprowadzą. A później się już chyba na stałe wyprowadzą. W tym sezonie już raczej nie będzie temperatur rzędu 35 stopni, poza oczywiście najbliższą niedzielą, 34-35 w zależności od regionu. Biometr co prawda niekorzystny, ale do tego chyba już zdążyliśmy się przyzwyczaić. 982 na barometrze.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
6: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie. Transmisję 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Jak zwykle o korkach o tej porze, pewnie w dużej mierze, ale nie jak zwykle. Maria Mułka, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak, no jedziemy na weekend i widać, że tych samochodów nam troszeczkę przybywa.
2: Kto jedzie, to jedzie.
3: No tak, my jeszcze poczekamy chwileczkę, przejedźcie i później będziemy dopiero jechać.
2: Nie na ten weekend.
3: Tak, ale rzeczywiście te wylotówki są najbardziej oblegane i to czuć, widać, albo też trasy przelotowe, bo na przykład jeśli poruszacie się krajową 75, czy to między Nowym Sączem, a nie, Brzeskiem, no to tutaj widać ruch spory i to nie tylko na tej sądeckiej części, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni, że to wielogłowy wielopole mocno oblegane, ale i Uszew i Gnojnik, ten ruch jest spory. Poza tym na przykład w samym Brzesku warto ominąć ulicę Mickiewicza i Popiełuszki, chociaż jeśli wybieracie te typowe trasy, na przykład w kierunku Krakowa czy Tarnowa, no to będzie ciężko ominąć te drogi i trzeba liczyć się tu z utrudnieniami. W Bochni też w centrum utrudnienia ulicę Trudna, to na przykład ta trudna trasa zakorkowana, ale też Kraszewskiego, Kościuszki, zbieg ulicy Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Brodzińskiego, Proszowska, w Tarnowie z kolei omijajcie już Krakowską, Szkotnik, Klikowską, Słoneczną, Starodąbrowską, Mickiewicza, Lwowską, Aleję Jana Pawła II, Gumniską, Tuchowską, Narutowicza. No a wracając w region sądecki, muszę przypomnieć o tym, że sporo samochodów nie tylko na tej wspomnianej 75, ale też na Węgierskiej, na Wojowskiej, sporo samochodów na Lwowskiej, skrzyżowaniu Barskiej, Pieczkowskiego, Witosa, obwodnica północna już coraz bardziej oblegana i Tarnowska, chociaż jeszcze nie jest najgorzej. Skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec to już taki stały punkt i to chyba o każdej porze dnia tych aut jest sporo, no ale pamiętajmy, że mamy na dwóch odcinkach zamkniętą obwodnicę zachodnią, no i przez to nie tylko Papieska, ale też w Świniarsku mamy duży ruch, w Podrzeczu, w Brzeznej. Jeśli nie trzeba, nie jedźcie właśnie tędy. Patrząc też na mapę Nowego Sącza, widzimy, że coraz więcej aut w centrum. To między innymi ulice Piotra Skargi, Lwowska, Matejki, także Kościuszki, Jagiellońska, Długosza, a w samym rynku pamiętajmy, że mamy lekkie zwężenie na ścianie za ratuszem, to tak chyba się czasami mówi na tę naszą ulicę, która tutaj przebiega po tej właśnie tylnej stronie ratusza, ulica Dunajewskiego jest zamknięta, przez to też zwężenie mamy w rynku. A w Limanowej także centrum oblegane, ulica Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej, ulica Marka, sporo samochodów na Zygmunta Augusta dojazd do Krajowej 28, no i też już coraz większy ruch przy rondzie w Sowlinach. W Gorlicach z kolei korek na Krajowej 28, Parkowa, także Kościuszki, ale i już coraz więcej samochodów na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Zakolei Skrzyńskich. Z kolei w samym centrum takie ulice jak Mickiewicza, Legionów, Korakowska, Kołątaja. To są te trasy, gdzie tych aut jest już też sporo.
2: A te informacje zebrała i przedstawiła Maria Mułka.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Denta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
3: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Już za 5 minut będzie godzina 15, za chwilę też wspólnie pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj w kościele wspominamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, człowieka, który oddał życie za współwięźnia obozu koncentracyjnego. I pięknie dzisiaj też wpasowują się w tę postawę słowa Jezusa, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A ile my jesteśmy w stanie poświęcić, oddać dla Boga, dla drugiego człowieka? Pomyślmy dzisiaj trochę o tym.

0: żyć pełnią życia. Czy mogę cię o coś zapytać? Czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla ciebie Bóg? Nie pytam o to, co będzie się działo w twoim życiu w przyszłym tygodniu, miesiącu czy roku. Mam na myśli dziś, tu i teraz. Gdybyś miał zrobić ujęcie ze swojego życia dokładnie w tej chwili, no śmiało, czy żyjesz takim życiem, jakie zamierzył dla ciebie Bóg? Jeśli nie, to dlaczego nie? Możemy wymyślać sobie różne wymówki. Jestem zbyt zajęty. Jeśli miałbym coś zrobić, musiałbym zrezygnować z takiego czy innego złego nawyku. Jeśli miałbym tak żyć, może Bóg chciałby, żebym zajął się organizowaniem pomocy dla innych ludzi. A może ja nie mam na to ochoty? Możemy się usprawiedliwiać dowoli, ale pozwól, że się wtrącę i powiem ci coś wprost. Ty i ja, każdy z nas, mamy tylko jedno życie. Dlaczego nie miałbyś przeżyć tego życia tak, jak zamierzył to Bóg? No właśnie, dlaczego?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy: Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja.
12: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
13: To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Ponownie przed mikrofonem Maria Mułka i ponownie z informacjami dla kierowców.
3: Dzień dobry i ponownie powiem, że Audy na drogach mamy sporo. Zdecydowanie widać takie punkty zapalne, na których może aut przybyło, albo przynajmniej wydaje się, że jest ich więcej. Na pewno ciężko przejechać tymi trasami. To między innymi Krajowa 75 w Nowym Sączu na wjeździe do miasta Wielogłowy, Wielopole, bo do Krajówki jeszcze pewnie wrócimy w tych informacjach z dróg. Ale jak jesteśmy w Nowym Sączu, to zwrócę Waszą uwagę między innymi na skrzyżowanie Barskiej, Pieczkowskiego i Witosa. Sporo samochodów mamy także na Tarnowskiej, obwodnicy Północnej, Nowego Sącza, Lwowskiej. Skrzyżowanie szczególnie przy cmentarzu Gołąbkowickim z Beniny Prażmowskiego, a także z Nowochruślicką. Sporo samochodów także już u zbiegu Ronda Solidarności na Wojowska, czyli ta jedna z głównych wylotówek z Nowego Sącza, ale także Węgierska już na odcinku Biegonickim tu oblegana mocno. Korkują się też trasy poza centrum Nowego Sącza, no bo to centrum oczywiście mocno oblegane, ale trzeba zwrócić uwagę na to, co mamy w Brzeznej, Podrzeczu, Świniarsku i na Papieskiej, bo to główny objazd dla dwóch odcinków zamkniętych obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, przez co widać, że te korki się tworzą ogromne. W samej Limanowej na przykład też pojawia nam się w centrum dużo aut na Piłsudskiego, Jana Pawła II, Marka, Matki Boskiej Bolesnej, ale też na Zygmunta Augusta, szczególnie dojazd do Krajowej 28 może być utrudnieniem. 28 także zatłoczona w Gorlicach, osiedle Zawodzie, ulica Kościuszki, ale też dalej ulica Parkowa. Warto więc ominąć to miejsce. Także centrum. To ulice Krakowska, Kołłątaja, Biecka, Stawiska, Stróżowska, Mickiewicza, a także Legionów. No i też skrzyżowanie Bieckiej z ulicą Zakole i Skrzyńskich to jest punkt zapalny o tej porze dnia. Na koniec został nam też Tarnów, Krakowska, Szkotnik, Klikowska, Słoneczna, Starodąbrowska, Mickiewicza, Lwowska, Tuchowska, Narutowicza, Gumniska. To między innymi ulice w Tarnowie, w Bochni, też już coraz bardziej zatłoczone centrum, no i w Brzesku. Tu też, jeśli jedziecie do Brzeska albo z Brzeska, zwróćcie uwagę na Krajową 75. Ona dość mocno może się dawać we znaki kierowcom. Tych samochodów mamy całkiem sporo, między innymi na trasie przez Uszew, Gnojnik, Jurków. No, to takie bardziej oblegane punkty na mapie.
2: Te wszystkie informacje zgromadziła, przedstawiła Maria Mułka. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
2: A my jeszcze za około 25 minut zajrzymy na drogi ponownie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie możesz wiedzieć. 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
3: I bywa, że raz na jakiś czas.
4: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tam. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Co prawda wracają bardzo wysokie temperatury, ale jednak noce i poranki będą i są chłodne. Już były takie. Dzisiaj o poranku było około 9-10 stopni. Jutro będzie może o 1 stopień więcej. Z soboty na niedzielę będzie troszeczkę cieplej.

0: Dzisiejsza noc, no zresztą 32 i 34 stopnie to sobota i niedziela.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: goni. Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
4: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
3: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: today.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
3: Czegoż można się na drogach spodziewać o godzinie 15.40? No pewnie głównie korków i rzeczywiście takowe nam towarzyszą. Na przykład na ulicy Węgierskiej odcinek Biegonicki, ale dzisiaj tam już było gorzej, także idzie chyba ku dobremu. Może już Państwo zaczynają, niektórzy przynajmniej, odpoczywać. Na Wojowska momentami się korkuje, Aleja Piłsudskiego w okolicach Ronda Prażmowskiego, także Lwowska też w kilku miejscach, Barska szczególnie w okolicach Galerii, ale też Przypieczko i Witosa Pieczkowskiego też mocno zakorkowana. Trzeba poczekać na obwodnicy północnej, no i swoje trzeba odstać w Wielogłowach i Wielopolu, głównie jadąc w stronę Nowego Sącza, ale i w drugą stronę. Ruch jest też duży. No i ta ulica Papieska, już wspominana wielokrotnie, jest dość mocno oblężona i jest to mała wieś, Świniarsko, Podrzecze, i tam ta droga prowadzi i prowadzi bardzo powoli, niestety. Zaglądamy teraz do Limanowej, a w Limanowej w zasadzie tylko okolice ścisłego centrum, czyli Marka Matki Boskiej Bolesnej i Jana Pawła II. Na ulicy Piłsudskiego jest całkiem spokojnie, tyle że na Witosa przy dojeździe do Ronda w Sowlinach trzeba swoje odstać. Jak wygląda sytuacja w Gorlicach? No wygląda tak, że jest dość mocno zakorkowana od strony Biecza ulica Parkowa, część Krajowej 28. Kościuszki też się korkuje w stronę centrum, no i trzeba poczekać na Węgierskiej, na Sienkiewicza, na Mickiewicza, także na Legionów, na Bieckiej i na ulicy Stawiska, także na Kołłątaja przy Rondzie. Jak wygląda sytuacja zaś w Tarnowie? Całkiem podobnie jak godzinę temu. Na Narutowicza spokojnie, to jest taka dobra informacja, ale na Tuchowskiej przy Narutowicza już tak spokojnie nie jest. Krakowska oczywiście was zatrzyma. Szkotnik w kilku miejscach, Klikowska też w kilku miejscach, szczególnie przy Słowackiego. Też mamy duży ruch na Słonecznej, na Starodąbrowskiej w okolicach Ronda, no i oczywiście ulica Lwowska wspominana już kilkakrotnie. Tam też w paru miejscach jest duży ruch, ale nie jest to jakiś straszny korek, także chyba jest wszystko w porządku, szczególnie jak na tę porę przystało, to jest bardzo dobrze, więc szerokości wam życzę i cierpliwości tam, gdzie trzeba.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
4: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
1: Po reklamie. Szef tarnowskich struktur PiS ucina spekulacje. Ryszard Pagacz zostaje w Prawie i Sprawiedliwości.
5: Ja od samego początku nie deklarowałem przystąpienia do stowarzyszenia pana premiera i zostaję w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Tańsze paliwo w Tarnowie, miejska stacja paliw już działa.
6: Wracamy na ten rynek w mieście.
1: Jest 16, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ryszard Pagacz zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Jest też gotowy do dalszego przewodzenia strukturą partii w okręgu tarnowskim. Samorządowiec złożył taką deklarację w porannej audycji Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Nazwisko wicemarszałka województwa wymieniane było przez parlamentarzystów i lokalnych polityków w kontekście potencjalnych członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ryszard Pagacz stwierdził, że takie spekulacje wynikły z tak zwanego sezonu ogórkowego.
5: Od samego początku nie deklarowałem przystąpienia do stowarzyszenia pana premiera i zostaję w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast ci, którzy o tym nie wiedzieli, to myślę w kategoriach raczej takiego sezonu ogórkowego budowali różne teorie spiskowe. To nie jest nic dobrego, bo ja obserwując stworzenie tego ruchu postrzegam to jako poszerzenie elektoratu, tak by te 25%, na którym zatrzymało się poparcie Prawa i Sprawiedliwości, zwiększyć. Żeby było coś jeszcze, z kim można byłoby ewentualnie po wygranej wyborach budować koalicję, tak by odsunąć ten zły rząd od władzy.
1: Ryszard Pagacz kieruje strukturami Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim od 2024 roku. Zastąpił na tym stanowisku obecną poseł Annę Pieczarkę.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Od dzisiaj tańsze paliwo w Tarnowie. Po 2 latach przerwy uruchomiono miejską stację paliw M-Petrol. W dniu otwarcia cena za benzynę 95 wynosiła 6,90 zł, a za olej napędowy 7,70. Posiadacze miejskiej karty premium od podanych stawek odliczyć mogą jeszcze 10 groszy.
6: Wracamy na ten rynek w mieście i będziemy chcieli zmusić innych do tego, aby nie było już takich sytuacji, że sieciowe stacje wszędzie mają tanie, a w Tarnowie drożej. Ta konkurencja jest po to, żeby wyzwolić tę konkurencję cenową. I co więcej, cieszę się, że ta stacja będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców i nie tylko, ponieważ będzie całodobowa, bezobsługowa, będzie możliwość zatankowania o każdej porze, korzystając z automatu do dokonywania płatności.
1: Mówił prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Tymczasem od poniedziałku wraca rządowy program Ceny Paliw Niżej, w związku z czym podane dzisiaj stawki ulegną zmianie. Jakub Kwaśny zapowiada jednak, że wtedy także ceny na M-Petrol mają być niższe niż na innych stacjach.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W gminie Sękowa powstanie 40 nowych mieszkań na wynajem. Gmina budować będzie je we współpracy z KZN SIM Tarnów. Trwa wciąż nabór przyszłych lokatorów, którzy dostaną do zamieszkania lokum wykończone zamykane pod klucz. Jak mówi wójt Małgorzata Małuch, to nie tylko możliwość wynajmu z umiarkowanym czynszem.
7: To jest system taniego wynajmu, natomiast z opcją dojścia do własności. I oczywiście tworzymy listę rezerwową, ale również pod tym kątem, że jeżeli będzie duże zainteresowanie, to będziemy dalej budować, bo chcemy, żebyście Państwo wybierali Sękową jako to miejsce, gdzie chcecie mieszkać.
1: W Sękowej powstanie zabudowa segmentowa 10 budynków, w każdym po 4 mieszkania. Nabór wniosków trwa do 18 września.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wieloletni proboszcz jednej z parafii w diecezji tarnowskiej ofiarnie uczestniczył w Bitwie Warszawskiej 106 lat temu. Historię księdza Jana Jarosza, proboszcza parafii Czermin koło Mielca, opowiedział radiu RDN jego krewny Robert Malik. Mieszkaniec Tarnowa wszedł w posiadanie pamiątek po dziadku, wśród których znalazły się książki liczące już nawet 100 lat. Jedna z nich to relacja uczestnika Bitwy Warszawskiej, oficera armii, wycofującej się przed bolszewikami.
8: Książka nosi tytuł Odwrót. Jest to garść wspomnień i obrazków wojennych na podstawie pamiętnika adiutanta 67. Pułku Piechoty, wydane w roku 1926. To nie jest opis żołnierza, który zakończył służbę wojskową i pomyślał, że będzie spisywał pamiętnik. Jest to pisane na żywo w trakcie odwrotu. To nie jest kolorowane jakimiś opowieściami, jest to relacja z dnia na dzień tego odwrotu. Ja to bardzo osobiście odczytuję, ponieważ w naszej rodzinie mojej babci brat był księdzem. On był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej.
1: Później ksiądz Jan Jarosz zgłosił się do polskiej armii na ochotnika w 1919 roku. To właśnie trudne przeżycia z czasu wojny doprowadziły go do rozeznania swojego powołania i wstąpienia do tarnowskiego seminarium. W 1984 roku obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Zmarł rok później w Mielcu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Czerminie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jeśli chcecie jeszcze troszeczkę brązu złapać, to będą to dni wymarzone na właśnie kąpiele słoneczne i być może też kąpiele rzeczno-morsko-jeziorne. Tak? No chyba tak. Bo do 32 w sobotę, do 34-35 w niedzielę upalnie. No i też pamiętajcie o nawodnieniu i o ochronie przeciwsłonecznej.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pięknie świętujcie i odpoczywajcie. Słyszymy się w poniedziałek. Do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Inoroz oraz Long and Junior.
10: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
9: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
13: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
12: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
14: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko. Góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na dożynki gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 20 września największa góralska kapela w Polsce i niezwykła muzyczna energia. Mała Armia Janosika zaprasza na koncert pełen pasji, tradycji i niezapomnianych emocji. Góry zabrzmią w sercu miasta.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry, to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
1: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Mieszkańcy Zabełcza w Nowym Sączu nie chcą magazynu energii.
5: Mówię otwarcie, absolutne nie dla tego typu inwestycji.
4: Nowe pociągi w taborze kolei małopolskich. Przekazanie składów odbędzie się w Tarnowie.
6: Część z tych składów będzie jeździć na trasie Kraków-Tarnów.
4: Jest 17:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy osiedla Zabełcze mówią nie planom budowy ponad 200-metrowej wieży magazynu energii w pobliżu miasteczka multimedialnego w Nowym Sączu. Taką inwestycję chce tu zrealizować prywatna firma. Sądeczanie wzięli udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez europosła Arkadiusza Mularczyka. Mieli ze sobą transparenty, między innymi z napisem nie dla wieży. Mamy ogromne obawy związane z planami realizacji takiej inwestycji, mówi jedna z mieszkanek, Agnieszka Gąciarz.
5: Stoję tutaj dzisiaj przed wami jako mama dwójki malutkich dzieci, które w niedługim czasie mają pójść do szkoły podstawowej, którą wszyscy widzimy. Szanowni Państwo, właśnie dlatego, jako mama, mówię otwarcie, absolutne nie dla tego typu inwestycji. Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii. Każdy z nas, kto tu mieszka, budował swój dom po to, aby to była bezpieczna przystań. Nie strefa ciągłego hałasu, ciągłych drgań i stresu.
4: Tymczasem władze Nowego Sącza poinformowały, że trwa jeszcze postępowanie administracyjne w tej sprawie. Chodzi m.in. o wniosek o pozwolenie na budowę.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Dwa nowe pociągi zostaną włączone do taboru kolei małopolskich. Oficjalne przekazanie składów ma odbyć się w Tarnowie. Nowe pociągi mają poprawić komfort podróżowania pasażerów i zapewnić większą liczbę miejsc siedzących niż dotychczasowe składy. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz. Dwa nowe pociągi to część większego zamówienia, które na ten rok przewidywały dostarczenie 6 nowoczesnych składów.
8: Te składy, które zostały zamówione, już zostały częściowo odebrane, bo takie spotkanie odbyło się w Krakowie. Kilka tygodni temu mieliśmy też spotkanie w Nowym Sączu, a został jeszcze Tarnów i takie spotkanie przekazania tych ostatnich dwóch zaplanowanych w tym roku odbędzie się w Tarnowie. Chcemy też podkreślić, że te trzy miasta, czyli Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, są jakby w centrum zainteresowania, bo część z tych składów będzie jeździć na trasie Kraków-Tarnów. Wielu mieszkańców Tarnowa dojeżdżających, korzystających z kolei na tym odcinku Tarnów-Kraków przesiadło się z samochodów na koleje.
4: Oficjalne przekazanie nowych pociągów kolejom małopolskim odbędzie się 26 sierpnia na dworcu w Tarnowie.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Prezentacja podstawowego wyposażenia żołnierzy, panele dyskusyjne, transmisja defilady wojskowej i okazja do zobaczenia tak zwanego potwora z Tarnowa. Tak będą wyglądały obchody Święta Wojska Polskiego w Tarnowie. Żołnierze będą czekać na zainteresowanych mieszkańców jutro od godziny 10. Jak zapowiada major Roger Ruman, zastępca dowódcy 113 Tarnowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Na tarnowskim rynku będzie można zobaczyć różnorodny sprzęt wojskowy, ale też będzie można porozmawiać z żołnierzami.
0: Jako Tarnowski Batalion wystawimy podstawowe uzbrojenie, czyli grot, hełm, maska, kamizelkę, karabin wyborowy, kład, jelcz. Ponadto z zakładów mechanicznych będzie bardzo dużo ciekawego uzbrojenia. Karabin wyborowy, karabin MSW, granatnik, karabin maszynowy UKM, moździerz, szerszeń i system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, tak zwany potwór z Tarnowa, także sprzętu będzie dużo. Można pooglądać, podotykać. Na pojazdy, które będą oczywiście, też będzie możliwość, żeby wejść, zobaczyć, jak te pojazdy wyglądają od środka.
4: O godzinie 18 w Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie natomiast msza święta za ojczyznę, a święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.
1: Wiadomości ważne dla kierowców.
4: W najbliższy poniedziałek zostanie zamknięta ulica Waryńskiego w Nowym Sączu. Na zlecenie PKP PLK zostanie odtworzona nawierzchnia między ulicami Zygmuntowską a Kolejową. Kierowcy powinni skorzystać z objazdu ulicami Zygmuntowską, Kunegund, Węgierską, Grunwaldzką, Zieloną i Kolejową. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie podaje, jak długo potrwają utrudnienia.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: O reklamie.
2: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14.00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18.00 Liber i Inoros, a o 20.00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
4: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Dance. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę Dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
4: Żyjemy w czasach, kiedy ten fragment z dzisiejszej Ewangelii jest trudny do zaakceptowania, gdyż mówi o wierności. Wierność sobie nawzajem zaczyna się od wierności Bogu i Jego przykazaniom. W życiu warto być z Jezusem, warto być blisko Niego. Jak poznać Jezusa? Możemy przeczytać o Nim wiele książek, napisać pracę doktorską na Jego temat i wcale Go nie znać. Możemy Go poznać tylko wtedy, jeśli się z Nim zaprzyjaźnimy i stanie się nam tak bardzo bliski, że będziemy budować na Jego wierności w stosunku do nas. On, Jezus, musi być dla Ciebie i dla mnie skałą, na której będziemy budować nasz dom, któremu na imię życie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, łączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie.

Witam Was, siostry i bracia, zgromadzonych na mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Witam również wszystkich tych, którzy łączą się z nami duchowo poprzez transmisję naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, przez transmisję internetową. Dzisiaj, 14 sierpnia, w liturgii wspominamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który oddał swoje życie za brata, z miłości, co zdumiało nawet tych, którzy byli oprawcami w obozie w Auschwitz. Ale też ta dzisiejsza Eucharystia odprawiona wieczorem, tą Eucharystią rozpoczynamy celebrowanie uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tej, której święty Maksymilian zawierzył całe swoje życie i całe swoje dzieło. I przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej, przez wstawiennictwo świętego Maksymiliana, przedstawiajmy Panu wszystkie te intencje, które nosimy w sercu. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy na wzór Maryi, na wzór świętego Maksymiliana wiernie trwali przy Panu, kierując się na co dzień miłością. Podczas obecnej mszy świętej, zbiorowej, przez wstawiennictwo Maryi modlimy się i polecamy Panu Bogu Monikę i Dominika Pisków, 10. rocznicę ślubu, całą ich rodzinę, dziękując wraz z nimi za otrzymane łaski i prosząc o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia. Modlimy się też w intencji Ojczyzny, prosimy o świętość kapłanów, a Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych, świętej pamięci Marię i Jana Panków, świętej pamięci Tadeusza Ptasznika, 20. rocznicę śmierci oraz Mirosława i Jacka, świętej pamięci Marii Kiełbasę w 30. dniu po śmierci, świętej pamięci Marię Brożek w 7. dniu po śmierci. Do tych intencji dodajemy również intencje całej naszej wspólnoty katedralnej, wszystkich tych, którzy ją tworzą, poszczególnych wspólnot, prosząc o potrzebne łaski, ale też i otwartość serca na ich przyjęcie. Z pokorą i żalem uznajmy nasze słabości i grzechy i prośmy Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś ją do godności Matki Twojego jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś ją najwyższą chwałą. Spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, a jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będzie.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak i w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże.

W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana”. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.

Siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość, wigilia tej uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny przypomina nam fundamentalną prawdę dla naszego życia. Nasza Ojczyzna jest w niebie. I wobec różnych celów, które wyznaczamy sobie na co dzień, ważne jest, aby nie zapominać o tym ostatecznym, bo to on nadaje sens całemu naszemu zaangażowaniu, naszym wysiłkom, zabiegom, nadaje sens naszemu życiu. Bez tego celu, jakim jest niebo, wszystko jest, mówiąc słowami proroka Koheleta, marność nad marnościami, wszystko marność. Bramę do nieba, jak przypomniał nam święty Paweł, apostoł, w drugim czytaniu, otworzył nam Jezus, który zmartwychwstał jako pierwszy z tych, którzy pomarli. I On też udział w tym zwycięstwie, dar życia wiecznego, chce ofiarować wszystkim, którzy do Niego należą, czyli wszystkim, którzy w Niego wierzą. Ścieżka do tego celu, do nieba, została sprawdzona przez Maryję, Matkę Jezusa. To ona od chwili zwiastowania uwierzyła w Boże Słowo i powierzyła Mu całe swoje życie. I to ona spośród ludzi jako pierwsza została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Można powiedzieć, że przetarła dla nas drogę, sprawdziła, że ona rzeczywiście funkcjonuje, że jest skuteczna. Jak pokazuje jej przykład, naszym zadaniem nie jest stać w miejscu i wpatrywać się w niebo, jak choćby prawie w całej Europie w środę wszyscy stali i obserwowali zaćmienie słońca. Trzeba nam na wzór Maryi wyruszyć w drogę, tak jak ona po zwiastowaniu wyruszyła w góry do swojej krewnej Elżbiety, wybrała się w drogę wymagającą, krętą, pod górę, ale miała jasno określony cel. Poszła, aby dzielić się darem Bożego Słowa. Poszła po to, aby służyć pomocą swojej krewnej. A owocem tego spotkania była radość, było obdarowanie, co Maryja pięknie wyraziła w hymnie Magnificat, który przed chwilą słyszeliśmy. Wiemy też, że po tej drodze do jej krewnej Elżbiety były jeszcze kolejne jej etapy, bo była i Kana Galilejska, było też towarzyszenie w czasie publicznej działalności Jezusa, było towarzyszenie w czasie sądu, drogi krzyżowej, śmierci na krzyżu, wreszcie była też jej obecność w wieczorniku w czasie zesłania Ducha Świętego i tak naprawdę jest cały czas obecna we wspólnocie Kościoła. Siostry i bracia, to także dla nas znak, jest zachęta, wezwanie, aby wyruszyć w drogę naszego codziennego życia, nie tracąc z oczu tego celu, który wskazuje, o którym przypomina nam dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Droga każdego z nas do tego celu będzie trochę inna, bo każdy ma swoją historię, ma swoje doświadczenie, ma swoje obowiązki, zadania, ma swoje powołanie, ale celem tego wszystkiego, tych wszystkich dróg jest niebo, jest życie wieczne, a tym samym wiara w Jezusa Chrystusa. To właśnie, jeżeli ten cel będzie wspólny, to ten cel, bez względu na to, że te drogi będą trochę inaczej wyglądały, będą miały wspólny kierunek i będzie nadawał sens naszemu życiu, wartości temu wszystkiemu, co będziemy na co dzień czynili.

spojrzeć na nie z tej perspektywy celu, do którego dążymy, z perspektywy życia wiecznego, z perspektywy nieba. Myślę, że to jest zadanie ważne, bo to, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Apokalipsy, cały czas jest tą naszą rzeczywistością, którą mniej lub bardziej intensywnie przeżywamy. Ta walka smoka z niewiastą cały czas trwa, dobra ze złem cały czas trwa. I w czasie tej walki można zatracić cel, można się pogubić. Dlatego ciągle o tym celu, jakim jest niebo, trzeba nam sobie przypominać, uświadamiać, ciągle odnawiać też i naszą przynależność do Jezusa Chrystusa. I cieszę się, że również w czasie tej mszy świętej Monika i Dominik, którzy świętują dziesięciolecie swojego małżeństwa, tu wobec tej wspólnoty chcą odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. To jest też może taka dobra okazja, żeby wraz z nimi, również i ci małżonkowie, którzy tutaj są, te przyrzeczenia odnowili, bo wiemy, że na małżonków, na ich wierność, na ich miłość, na ich uczciwość małżeńską czyha wiele pułapek, dlatego ciągle trzeba nam odnawiać to, co wybraliśmy i konsekwentnie z Bożą pomocą dążyć. Dlatego teraz proszę, abyście powstali i zapraszam do Dominikę i Monikę, Dominika i Monikę do odnowienia swoich przyrzeczeń. Przed 10 laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne. Amen. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty

powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W dniu, w którym Kościół raduje się chwałą Maryi Wniebowziętej, za jej pośrednictwem skierujmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego. Za Kościół Święty, aby pod macierzyńską opieką Maryi prowadził swoje dzieci do świętości. Ciebie prosimy. Za Polskę, aby uratowana w bardzo trudnych chwilach w cudowny sposób przez Maryję, jej pomocą broniła ducha i wiary narodu. Ciebie prosimy. Za niewiasty i dziewczęta, aby mocne pobożnością maryjną utrwalały ład moralny w rodzinie, w szkole, w pracy i w czasie odpoczynku. Ciebie prosimy. Za przebywających na wakacjach, aby czas odpoczynku łączyli z modlitwą i pamiętali o swojej chrześcijańskiej godności. Ciebie prosimy. W intencjach, w których sprawowana jest obecna msza święta, w intencji Moniki i Dominika, ich dzieci, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, w intencji ojczyzny i świętość kapłanów, o radość życia wiecznego dla Marii, Jana, Tadeusza, Marii Brożek. Ciebie prosimy. Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pamiętali o naszym wiekuistym przeznaczeniu i rozwijali w sobie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Panie nasz i Ojcze, który wziąłeś do niebieskiej chwały Najświętszą Marię Pannę, aby w niej ukazać wspaniałość swojej łaski, za jej wstawiennictwem wysłuchaj próśb swojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość niebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki. Niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie. Przez Chrystusa.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała Bogu.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem wolny,

Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Siostry i bracia, po błogosławieństwie wyruszymy w procesji maryjnej z pietą, czyli Marią, która w ramionach trzyma martwe ciało Jezusa, w procesji wokół katedry, podczas której będziemy modlić się litanią do Matki Bożej Miłosierdzia. Niech ta procesja będzie jakby też i tak by, takim nawiązaniem też i do tej Ewangelii, kiedy Maryja z pośpiechem poszła do swojej krewnej, wyruszyła w drogę, której cel dzisiaj świętujemy, jej wniebowzięcie z ciałem i duszą, jej chwałę niebieską. Niech ta procesja będzie też taką okazją, aby prosić dla siebie o taką wierność tej drodze i o wierność celowi, jakim jest niebo.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. 15 sierpnia przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli popularne święto Matki Boskiej Zielnej. W polskiej tradycji to dzień, w którym do kościołów przynosi się bukiety z ziół, kwiatów, zbóż i owoców, aby je poświęcić. Zwyczaj ten jest wyrazem wdzięczności za plony, ale ma też swoją bogatą symbolikę.
2: To wyjątkowy dzień, który jest wyrazem wdzięczności, dziękczynienia Bogu za plony oraz na pamiątkę wydarzenia, które możemy przeczytać w apokryfach, że apostołowie przyszli do grobowca, gdzie było złożone ciało Maryi, nie znaleźli go, ale na jego miejscu było mnóstwo kwiatów, ziół, w niektórych miejscach pisze róże. Związane jest właśnie z tym świętem ten piękny zwyczaj, że przychodzimy do kościoła z bukietami. W tych bukietach zazwyczaj od początku, od V wiek sięgamy, to miało być co najmniej 7 do 77 lub więcej rodzajów ziół.
1: Mówiła Józefitka siostra Anna z Rozum, odpowiedzialna za parafialny zespół Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. Członkowie Caritas przy tej parafii przygotowują pachnące, kolorowe wiązanki, które w święto Matki Boskiej Zielnej będą rozprowadzane przed kościołem księży misjonarzy. Ofiary, które uda się otrzymać, zostaną przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich przy parafii Świętej Rodziny. Maryjo, naucz nas głosić Chrystusa. Pod takim hasłem trwa tygodniowy odpust w Przeczycy. W sobotę w czasie centralnej uroczystości odpustowej o godzinie 11 arcybiskup Henryk Nowacki poświęci wieńce żniwne, zioła i kwiaty oraz tradycyjne chleby wypieczone z tegorocznych ziaren. Przeczyckie uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę modlitwą za rodziny oraz błogosławieństwem dzieci i rodziców. O godzinie 7, 9 i 11 wieczorem o godzinie 18 będzie modlitwa w intencji służb mundurowych pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Proboszcz ksiądz Edward Janikowski mówi, że udokumentowany kult Matki Boskiej Przeczyckiej sięga przełomu XVI i XVII wieku.
3: Już wtedy figura Matki Bożej Przeczycy nazywana była jako łaskami słynąca. Od tamtych czasów nieprzerwanie aż do dziś przybywają do naszego sanktuarium pielgrzymi z różnych stron, prosząc o łaskę zdrowia, inne potrzebne łaski i o wiele darów od Boga otrzymują. Pielgrzymi przybywają też, aby podziękować za otrzymane dobrodziejstwa i niejednokrotnie złożyć świadectwo. Ogrom wyproszonych łask, czy też doznanych cudów, stało się tytułem do koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie tejże koronacji i 50-lecie rekoronacji.
1: Czas powstania cudownej figury Matki Boskiej Przeczyckiej określa się na lata 1460-1470. Suknia Matki Bożej jest w stylu gotyckim, ale twarze Maryi i Dzieciątka mają wygląd renesansowy. Niektórzy historycy sztuki sugerują, że figura została wyrzeźbiona w jednej ze szkół Wita Stwosza na Węgrzech. Koronacji cudownej figury Matki Boskiej Przeczyckiej dokonał w 1925 roku biskup Karol Wiszer w asyście ówczesnego ordynariusza tarnowskiego, biskupa Leona Wałęgi i biskupa Edwarda Komara. Rekoronacji w sierpniu 1975 roku dokonał kardynał Karol Wojtyła.
0: Informacje z życia Kościoła.
1: Najpierw studia, praca, wolontariat i życie zawodowe. Dopiero później przyszła decyzja o wyborze życia zakonnego. Dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich w uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny złożą śluby wieczyste, czyli powiedzą Bogu tak na zawsze. Obie długo dojrzewały do tej decyzji. Siostra Maria Pawłowska, pochodząca z Krościenka nad Dunajcem, ukończyła 5-letnie studia. Była na wolontariacie w Boliwii, a później pracowała z dziećmi autystycznymi w Nowym Sączu. Siostra Beata Szkarłat z Gródka nad Dunajcem ukończyła studia z finansów i rachunkowości i pracowała w biurze rachunkowym. Jak mówiła w rozmowie z RDN Małopolska, to właśnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po raz pierwszy poczuła, że Jezus zaprasza ją do życia zakonnego. Decyzję ostatecznie podjęła podczas pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Za siostrami jest już wieloletnia formacja. Obie są w zgromadzeniu od wielu lat.
4: Formacja u nas trwa pierwszy rok, jest kandydatura, później jest rok postulatu, 2 lata nowicjatu i później się przechodzi do junioratu. Co roku składa śluby na rok czasu. Ja na przykład jestem już od przyjścia do zgromadzenia 10 lat, no i teraz będę właśnie mieć śluby wieczyste.
5: A ja 9 lat przygotowań. Czujemy wielkie szczęście i radość w sercu. Ślubujemy czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. I otrzymujemy taką srebrną obrączkę z serduszkiem.
1: Po uroczystości każda z nich rozpocznie nowy etap swojej zakonnej posługi. Siostra Maria wyjedzie do Chojnowa koło Wrocławia, gdzie będzie pracować z dziećmi w ochronce. Siostra Beata pozostanie w Dębicy i będzie pełnić funkcję księgowej w Stowarzyszeniu Dobroć. Śluby wieczyste zostaną złożone w sobotę podczas mszy świętej o godzinie 11:30 w kościele klasztornym przy ulicy Krakowskiej w Dębicy. Liturgii będzie przewodniczyć biskup Mirosław Gucwa z Afryki. Ostatnie odliczanie do rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Pątnicy z różnych części diecezji już w poniedziałek zbiorą się na placu katedralnym w Tarnowie. Chociaż w drogę wyruszą w 25 grupach, to przed rozpoczęciem 9-dniowej wędrówki będą modlić się wspólnie o spokojne i udane pielgrzymowanie. Już wiadomo, że w dniu rozpoczęcia można spodziewać się ponad 5000 pielgrzymów zebranych przed katedrą.
6: Nie chodzi tutaj o liczby, chodzi tutaj ciągle o jakość, żeby ci ludzie, wracając z pielgrzymki, uświadomili sobie, że my należymy do tej rodziny Pana Jezusa, że przez chrzest włączył nas do Kościoła i ten Kościół to taka szkoła Jezusa, gdzie przyglądamy się Jego osobie, uczymy się Jego stylu życia, uświadamiamy sobie, jak bardzo nas obdarzył swoją miłością i mamy świadomość, że nie możemy tego zatrzymać tylko dla siebie, tylko należy się tym dzielić z innymi. I tu jest sens tego posłania. Jesteśmy posłani i do swojej rodziny, i do szkoły, do środowiska, w którym żyjemy na co dzień.
1: Mówił ksiądz Paweł Broński, dyrektor 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Przypomnijmy, że pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą na placu katedralnym w Tarnowie w poniedziałek o 6:30, której przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jesz. W radiu RDN będzie transmisja. Wcześniej, bo już o 6:00 zapraszamy na pierwsze studio pielgrzymkowe z udziałem organizatorów i pielgrzymów. Przez wszystkie 9 dni wędrówki na Jasną Górę diecezjalne radio zaplanowało specjalną ramówkę dla słuchaczy. W planie są rozmowy z pielgrzymami, transmisje mszy świętych ze szlaku, pozdrowienia, konferencje i wieczorne apele. Więcej o tym piszemy na rdn.pl w zakładce 44.ppt.
0: To były informacje z życia Kościoła.
7: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła godzina 19:00, o tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z Tarnowa.

0: Jutro uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dzień podziękowania Panu za plony ziemi. Pamiętajmy dzisiaj w naszej modlitwie o wszystkich tych, którzy troszczą się o to, aby nie zabrakło nam codziennego chleba. Ale 15 sierpnia to także święto Wojska Polskiego. Otoczmy dzisiaj naszą modlitwą za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej wszystkich, którzy w dzień i w nocy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Niech Pan ześle dla nich pomyślność, zdrowie, błogosławieństwo i udzieli im swojej Bożej opieki. A zmarłym żołnierzom, co oddali życie za naszą wolność, których groby rozsiane są po całym świecie, tym znanym i tym bezimiennym, po których został w polu tylko biały krzyż, co nie pamięta już, kto pod nim śpi. Niech Pan otworzy bramę raju. Część bolesna Różańca Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrodzie. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, biczowania. Wówczas Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowania. A żołnierze zebrali koło niego całą kohortę. Uplutwszy wieniec z ciernia, włożyli mu go na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego,
1: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. A gdy Jezusa wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. Żołnierze zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, a mrok ogarnął całą ziemię. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na koniec Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I po tych słowach wyzionął ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: Bo Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
5: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
7: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
8: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
7: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną

0: obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl, telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
3: Te oczy zielone.
2: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie. Transmisję 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totentan. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
6: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
2: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
3: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
4: Kazachstan to jest mój dom, dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Ej, Duchu Święty, nie odchodź, nie odchodź. Ja kocham Ciebie, Jezus. Potrzebuję Tobie cała chwała i cześć. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko.

0: Matko i Królowo nasza, wniebowzięta Maryjo, stajemy dziś przed Tobą, nasza kochana Matko, jako pielgrzymi. Wielu staje dziś przed Tobą z wielkim wzruszeniem, jako utrudzeni długim marszem i promieniami słońca po ukończeniu tegorocznego pielgrzymowania na pieszo. Ty, Matko, znasz ten trud i to uczucie dotarcia do celu. Pielgrzymowałaś całe lata rokrocznie wraz z Józefem. Pielgrzymowałaś z Synem Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy. Wiesz, co to znaczy trud drogi, bolących nóg i pragnienia. Wiesz też, ile znaczy obecność bliskich osób w czasie pielgrzymki, kochającego męża, a nade wszystko samego Twojego Syna, w komunii, jaką tworzyliście zawsze w Waszej rodzinie. O jednej takiej pielgrzymce mówi wprost nam Ewangelia. Wówczas, gdy 12-letni Jezus pozostał w Jerozolimie, szukaliście Go z Józefem i po 3 dniach odnaleźliście w świątyni. Ta opowieść ewangeliczna w zwięzły sposób tak wiele mówi nam o pielgrzymowaniu do miejsca świętego. Do miejsca świętego, by spotkać tam Boga. Dziś już w czasie nowego przymierza, ustanowionego przez Chrystusa, pielgrzymi w czasie drogi na Jasną Górę przeżywają swoją duchową wędrówkę na wielodniowym szlaku. Na szlaku, który przychodzi im pokonywać. Idą oni z Chrystusem, mówiącym do nich w swoim słowie. Idą z Chrystusem, przebaczającym im grzechy w sakramencie pokuty. Idą z Chrystusem, napełniającym ich serca darem Eucharystii. I idą z Chrystusem, obecnym w drugim człowieku. Matko, uczestniczyliście następnie w świątecznych uroczystościach religijnych w świątyni jerozolimskiej, aby oddawać cześć Bogu. Wreszcie sprowokowani niejako przez oddalenie się Jezusa, szukaliście Go z gorącymi sercami kochających rodziców. Gdy odnaleźliście Go w świątyni, uświadomił Wam, że On jest w tym, co należy do Jego Ojca Niebieskiego, z którym jest przecież w jedności osób boskich. On jest w tym, co należy do Jego Ojca, w pełnieniu Jego woli, jest z Nim jedno w istnieniu i w działaniu. My również świętujemy, oddajemy chwałę samemu Bogu i cześć Tobie, Matko. Nam też, w tym świętym miejscu, na tej Jasnej Górze, dokąd dotarliśmy pielgrzymując, Pan Bóg chce udzielać swoich łask i czyni to tutaj przez Twoje, Matko, pośrednictwo. I my również możemy Go tutaj odnaleźć, w tej świątyni, która jest obrazem wspólnoty Kościoła, boskiej, ludzkiej wspólnoty, w której Jezus żyje i działa razem z Ojcem w Duchu Świętym dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Tutaj Bóg uczy nas być w tym, co należy do Niego. Uczy nas pełnić Jego wolę. Maryjo, jako jedna z nas zostałaś powołana przez Boga do wielkich rzeczy, do tego, aby stać się Matką Syna Bożego. Dostąpiłaś też wyjątkowej łaski, której istoty wyraził papież Pius XII w bulli ogłaszającej dogmat Twojego wniebowzięcia w następujących słowach. Niepokalana Boga Rodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Twoje, Matko, życiowe pielgrzymowanie, naznaczone w sposób wyjątkowy obecnością Bożą i zleconą przez Niego misją, osiągnęło cel w prawdziwie cudowny sposób, pełen Bożej łaski, w obfitości Bożej łaski, Maryjo, wniebowzięta. Przez Twoje pośrednictwo, nasza Matko, dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za ogrom łaski, w tym za wysłuchane modlitwy. Prosimy za cały Kościół Święty papieża Leona XIV, Episkopat Polski z jego przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecny wśród nas księży arcybiskupów, naszego metropolitę Wacława Depu i metropolitę warszawskiego Adriana Galbasa. Modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołania. Polecamy Ci, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Benjaminem Bąkowskim. Prosimy za dobrodziejów sanktuarium jasnogórskiego. Modlimy się o miłosierdzie i pokój dla naszej ojczyzny i całego świata. Prosimy za naszymi rodakami na emigracji. Modlimy się we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej za licznych pielgrzymów jasnogórskich, którzy przybyli, Matko, na Twój odpust w niebowzięcia. Przybywający tutaj bardzo licznie od kilku dni pielgrzymi, pieszo, rowerami czy innymi środkami transportu, reprezentują Twoich czcicieli ze wszystkich polskich diecezji, z całej naszej ojczyzny. W ten wieczór polecamy Ci szczególnie pieszych pielgrzymów, którzy w dniu dzisiejszym dotarli na Jasną Górę. Z Warszawy przybyły w kilku pielgrzymkach, z Zamościa i Lubaczowa, z Lublina, z Siedlec, z Podlasia, z Kalisza, Płocka, Łomży, Włocławka, Łowicza, pielgrzymkę żołnierzy Wojska Polskiego, pieszą pielgrzymkę salezjańską, ogólnopolską pieszą pielgrzymkę strażaków, pieszą pielgrzymkę Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Matko Jasnogórska, polecamy Ci dziś wszystkich pielgrzymów także z innych krajów, szczególnie ze Słowacji, pielgrzymki rowerowe z Warszawy, z Garwolina, również pielgrzymów duchowych, którzy nie mogąc fizycznie towarzyszyli idącym modlitwą w swoich domach czy szpitalach. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych i wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Modlimy się za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, których ją obiecywaliśmy. W tych wszystkich intencjach rozważać będziemy tajemnicę czwartą, chwalebną, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, proszę o Ciebie,
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Matko Boża,
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas z ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie Tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Wielicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przychyl. Racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księża arcybiskupów prosimy o błogosławieństwo.
13: Stawiamy dzisiaj bardzo ważne pytanie. Czego uczy nas męczennik z Auschwitz, święty Maksymilian Maria Kolbe? Że świat i Polska potrzebuje Maryi dla odnowienia łaską. A kardynał August Hrond dopowie: zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.